wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: SK Praniewo.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: nagrywani ESK Braniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Niewo News.
1: 10 lat minęło jak jeden dzień, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia. I o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. 10. rocznica, dokładnie 3 września tego roku.
1: Ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
2: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Rachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. Jaka izba tu przed wojną być, czy muzeum w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat. Nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy. Wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami. Różne funkcje pełnimy.
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej pracy.
2: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusza, jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym Kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
2: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to

0: są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuickie w Polsce, budynek jest XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam cztery pomieszczenia i tu 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tego przynosi i powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość boską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości ukraińskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowe.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła obrońskiego, kolejna sala główna to jest sala historii miasta, kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną, kolejna sala to jest sala Brańskiej Katarzyny, Reginy Protman, następna sala to jest sala Hanzy, związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce słynna Brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Brania. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-zdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u, sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właśnie. W tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Branieckiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 80. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: akwarium
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szyłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, marzenia. Tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy, nie? nieraz. W każdym razie, no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Mówimy, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarów poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej, także właściwie tam no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do Was?
0: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz, tam są ławeczki, można usiąść sobie kontemplować.
1: Przyjęło się.
0: Myśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju Torowskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej, dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i na lapidariu są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Śpitalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta, płyta obojga narodów, bardzo fajna, fajna rzecz, no i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy, losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacje dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana, kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał, także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba, cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć, no nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodników po muzeum w języku polski, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić Waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był. A jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
3: Będą uczyć się tu samodzielności i zawodu. Na Elbląskiej Starówce powstało wyjątkowe miejsce, 7 pracownia. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej pod okiem instruktora będą zdobywać tu umiejętności charakterystyczne dla pomocy kuchennej, kelnera czy baristy. Mówi Michalina Dulny z zarządu Elbląskiego Koła Psoni.
4: To jest nasze nowe miejsce, tak zwana 7 pracownia, które powstało w ramach projektu z funduszy unijnych, naszych regionalnych, w ramach projektu Nowa Ścieżka do Rynku Pracy. Jest to takie miejsce, które otwiera dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są uczestnikami naszego warsztatu terapii zajęciowej. Mamy nadzieję drogę do rynku pracy, tak jak sama nazwa wskazuje, że będziemy mogli dzięki temu miejscu pokazać tutejszym pracodawcom, że nasi uczestnicy mogą być nie dość, że dobrymi pracownikami, to jeszcze bardzo wartościowymi i wspaniałymi, którzy mogą wnieść w ich miejsca coś nowego. Projekt realizujemy już od września. Tutaj są uczestnicy, uczą się tego miejsca razem z instruktorami i z doradcą zawodowym prowadzą tutaj działania, prowadzili, no bo już dzisiaj wszystko jest gotowe, prowadzili działania, które miały na celu przystosowanie tego miejsca do tego, żeby było no, po naszemu, tak? I nauczyli się swoich pierwszych umiejętności, takich właśnie kelnersko-kawiarnianych, bo tutaj pracownia będzie miała charakter kawiarniano-restauracyjny. Na razie też no, chcemy, żeby nasi uczestnicy bez takiej ogromnej presji mogli się tego nauczyć. Myślę, że będziemy bardziej działać w swoim własnym gronie na razie i po prostu przychodzić tutaj z różnymi uczestnikami różnych naszych placówek, żeby oni się mogli po prostu uczyć, jak obsługiwać klientów, którzy do nich przychodzą. Ale docelowo tak, chcemy, żeby to było miejsce, w którym będą pracowały osoby z niepełnosprawnością, ale też, żeby to było miejsce, które będzie tylko przejściowo, tak, żeby oni mogli iść dalej na rynek pracy, żeby tutaj kolejne osoby mogły nabywać te umiejętności, kompetencje, które będą potem mogli wykorzystać na otwartym rynku pracy. Tutaj jest właśnie taka pracownia o charakterze kawiarniano-restauracyjnym. Będą uczyli się po pierwsze obsługi wszystkich maszyn, obsługi wszystkich tam elementów kuchni, będą się uczyli podstaw właśnie gotowania, podstaw pracy na konkretnych stanowiskach, ale też obsługi ekspresu do kawy, tego w jaki sposób należy przygotować stół, jak obsługiwać klientów, więc no takie kelnerskie, baristyczne, podstawowe umiejętności. Oprócz tego w projekcie są jeszcze przewidziane praktyki, nie tylko tutaj, ale również będą one naszym partnerem jest Urząd Miasta, w związku z tym będą praktyki w Urzędzie Miasta oraz w spółkach tych miejskich. Tam też uczestnicy będą mogli się nauczyć różnych umiejętności oraz hotelu Młyn, więc też współpracujemy już w zakresie tego, chociażby przygotowania tego lokalu do tego, żeby mogli tutaj wejść uczestnicy. I jeszcze są szkolenia z różnych umiejętności, które są szkoleniami pracowniczymi, też dla rodzin, żeby, bo to nie jest łatwe, żeby po wielu latach bycia w systemie wsparciowym wyjść teraz też na rynek pracy. Więc też dla rodzin takie szkolenia właśnie wsparciowe, jak sobie z tym radzić, co to będzie wszystko oznaczało.
3: Ile osób jest objętych tym programem, czy będzie?
4: Objętych programem uczestników osób z niepełnosprawnościami jest 35. W tej chwili mamy 30 uczestników warsztatu terapii zajęciowej, które dotychczas prowadziliśmy, i 5 kolejnych, czyli 7 pracownia. Pracownia jest składa z 5 osób, dlatego to też tak wygląda, więc w sumie 35 osób z niepełnosprawnościami. No i ich rodziny, tak? Przewidujemy przynajmniej jedną osobę z kręgu każdego uczestnika, jak będą dwie, to będzie super.
3: Ten projekt ma jakiś deadline, jakiś koniec?
4: Tak, kończy się z końcem roku 2027.
3: Więcej informacji oczywiście na waszych stronach.
4: Oczywiście, zapraszamy na naszą stronę, na Facebooka. Też tam będzie można na pewno znaleźć relacje, ale też różne działania, które robimy.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dzięki.
1: SK Braniewo. Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprosimy na podróż po niedalekim regionie, a to za sprawą Magdaleny Żółtowskiej-Sikora, która to opowiadała w Braniewie o relacjach z podróży Oberlandczyka. I o tej podróży Oberlandczyka opowiemy także tutaj na antenie Radia SK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Kim był Oberlandczyk, o którym Pani opowiadała i tak naprawdę gdzie leży ta kraina, bo może nie wszyscy już dziś ją znają.
2: Oberlandczyk był Oberlandczykiem z wyboru. To był jego świadomy wybór, że tak się właśnie podpisał jako autor książki, którą miałam przyjemność dzisiaj przedstawić, ponieważ no, Johann Christoph Wedeke urodził się w Królewcu, tam się wychował i dopiero po studiach znalazł się w Oberlandzie jako nauczyciel w majątkach potężnej wtedy tutaj możnej, ważnej rodziny Donów. Zarówno w karwinach, ławkach, najpierw w ławkach, potem w gładyszach, karwinach, także przez chwilę w Morągu, ale oprócz tego, że był no, nauczycielem domowym, przede wszystkim był luterańskim teologiem, wykształconym na Albertynie w Królewcu, był ewangelickim księdzem i tak też go poznajemy jako ówczesnego archipresbitera w Dobrach Donów, w parafii, w której mieszkał na plebanii w Osieku.
1: wczesnego, czyli o jakich latach mówimy?
2: Mówimy o schyłku XVIII wieku. Książka, którą dzisiaj przedstawiałam na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Braniewa, ukazała się w Królewcu w 1803 roku, ale sama podróż, bo to jest książka podróżnicza, no sama podróż musiała się odbyć trochę wcześniej. Nie wiemy dokładnie, czy jeszcze na samym końcu wieku XVIII, czy już może w pierwszym roku wieku XIX, tak czy inaczej dzieli nas od tamtych wrażeń, od tamtych wojaży dobre 220 lat.
1: Jak pani się zainteresowała tą książką?
2: Pani Karolina Manikowska z Elbląga powiedziała kiedyś, zresztą to chyba też jest napisane z tyłu na czwartej stronie okładki, że zastanawiała się, czy to ja znalazłam książkę, czy raczej książka znalazła mnie, bo zdarzyło się to właściwie przypadkowo, to już było kilka dobrych lat temu, kiedy podczas bezsennej nocy szperałam w zasobach różnych bibliotek cyfrowych. Szukałam sobie różnych publikacji w polsku, po niemiecku, związanych właśnie z historyczną krainą, jaką jest Oberland, czyli w polskiej historiografii Prusy Górne. I odkryłam. Wchodzę w spis treści. Patrzę niedowiary. Moje Jelonki, rodzinna wieś. Pasłęk, miasto urodzenia. I wiele, wiele innych miejscowości z najbliższego otoczenia. No ja muszę to wyznać, że ja dostałam tamtej nocy wypieków na twarzy. To było dla mnie bardzo poruszające doświadczenie, dlatego że no myślę, że każdy mieszkaniec mniejszej miejscowości, który się interesuje jej przeszłością, zna ten ból. Nie ma wielu publikacji, nie ma z czego czerpać wiedzy, prawda? Tego nie znają duże ośrodki, które ociekają różnymi treściami, opisami pobytów różnych znamienitych postaci itd., itd. A takie małe kropeczki na mapie to cieszą się, gdy w ogóle jest o nich jakaś wzmianka. A tutaj proszę, jesteśmy w starej książce. No, już noc, wiadomo jak minęła, na wpatrywaniu się w ten tekst, na takim właściwie pierwszym kontakcie z nim, bardzo emocjonalnym. Książka jest wydana po niemiecku, to oczywiste. Johann Christoph Wedekę, kiedy żył tutaj w Oberlandzie, no to nie było tutaj Polski wówczas, tylko po prostu Prusy Wschodnie. I wydana została ta relacja gotykiem, takim kanciastym pismem, które dzisiaj no, trzeba się przyzwyczaić, ale można je czytać, ale wymaga to pewnej wprawy.
1: No a pani wprawę ma, ponieważ jest pani między innymi tłumaczką.
2: Tak, jestem z wykształcenia germanistką, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. Piękny czas, potem na Uniwersytecie w Konstancji, jeszcze piękniejszy. No i cały czas rzeczywiście zajmowałam się literaturą z niemieckiego kręgu językowego.
1: Zajmowała się pani akurat może trochę inną krainą, bo Mazury bodajże wchodziły w grę, ale okazuje się, że kraina o nazwie trochę już dziś zapomnianej Oberland, to też może być skarbnica historii, wiedzy i pamiątek.
2: Absolutnie. To jest miejsce, które dzisiaj możemy sobie wyznaczyć na mapie takimi miejscowościami jak Morąg, Ostróda, Iława, ale przecież także Młynary, Miłomłyn, Miłakowo, mój rodzinny Pasłęk. To są te miejsca na mapie, które do historycznych Prus Górnych przynależały. To one stanowiły jej rdzeń.
1: Zatem powróćmy na karty książki i w trasę tej podróży. Jak długa to była podróż i dlaczego Oberlandczyk w nią wyruszył?
2: To jest pytanie wbrew pozorom bardzo trudne. Dlatego, że kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego wyruszył, tak? Dlaczego czasami się pyta himalajstów, dlaczego idziesz w góry? Bo mogę, prawda? Tak jest też z podróżami. To jest pewnie pewien głód wrażeń, obserwacji, czynienia tych obserwacji, pragnienie przekonania się, jak jest gdzie indziej. I tutaj taka specyficzna sprawa. My dzisiaj te odległości dzięki samochodom pokonujemy błyskawicznie. I trudno jest nam sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś przyjechał z Moronga, a zmierza do Malborka, to może być tak, że wydaje mu się, że w wkracza na ziemię nieznaną. Wedekę się zadziwia, wjeżdżając na Żuławy, jak wszystko jest tam inaczej urządzone. I nie dotyczy to tylko krajobrazów, bo wiadomo, że płaska jak stół kraina Żuławy jest zupełnie inna niż Oberland, czyli kraj pagórków, pagórów. Nieraz bardzo duży przewyższeń i stromizm, czasami tak dużych, że jak czytamy w książce, autor bał się pozostać w powozie, bo można było stoczyć się, spaść. No więc nie tylko to zderzenie krajobrazowe, ale też inne zachowanie ludzi, które wynikało z konkretnych historycznych zaszłości. I temu zagadnieniu, temu jak zachowują się chłopi żuławscy, którzy udają, że chłopami nie są, a Wedek go to zadziwia, prawda? Wszak chłopami są mimo zamożności. To są tematy, które analizuję, czasami wspierając się też starymi kronikami, jakimiś anegdotami z przeszłości. Szuka, cały czas szuka, ale przede wszystkim myślę, że nie przestaje być człowiekiem wielkiej wiary, teologiem i także ten ludzki sposób bytowania na wsi, w gospodarstwie, on także widzi pod tym kątem widzenia, to znaczy zabiegania o zbawienie. Kiedy porównuje Kbura Żuławskiego, czyli bogatego, zamożnego gospodarza, to porównuje go z Oberlandczykiem, który tak jak jego bydło musi się wspinać na strome zbocza, zadawać sobie dużo trudu, by zdobyć paszę, tak jak taki musi się wzbijać wysoko do nieba, aby dotrzeć do swojego zbawienia, tak zdaje się, jakby tłusty żuławiak dopływał do tego swojego zbawienia, prawda, swoimi kanałami. Także myślę, że na Żuławach, to znaczy może inaczej, wśród miłośników Żuław, Wedekę może nie znajdzie bardzo wielu fanów, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zachwytu podróżników tamtą krainą, a Wedekę dostrzega wiele innych spraw. Nie koncentruje się tylko na wspaniałych, potężnych chałupach, domach podcieniowych. Wtedy zresztą działał Peter Leuven, słynny budowniczy tych domów podcieniowych, niektórym jeszcze możemy się do dziś cieszyć i je podziwiać, ale Wedekę widzi też tę tak zwaną wiejską podlejszynę, tych biedaków, nędzarzy, ich liche chałupki, widzi rozwarstwienie wsi i widzi coś, co wynika z zamożności, a jednocześnie z braku kształcenia na obywatela. To znaczy obserwuje, jak wielka zamożność Żuław, te żyzne gleby, owszem ciężka praca, ale krótko mówiąc, co robi z człowiekiem pieniądz, jeżeli człowiek nie jest kształcony na obywatela. I tu przeróżne, nieraz bardzo zabawne przykłady na tę butę żuławskich bogaczy, także inne spojrzenie. Wiemy dzisiaj już, że menonici, których kojarzymy z Żuławami, wcale nie stanowili żadnej większości, absolutnie nie, ale Wedekemu tak się wydawało. Także no, niektóre rzeczy oczywiście z pomocą nowoczesnej historii można zweryfikować, ale jest też wiele takich opisów po prostu jak gdyby wziętych z samego jądra życia. I tu mamy tę plastyczność, ożywa na moment jakiś dzień z przeszłości, sprzed 220 lat.
1: I dlatego warto zajrzeć do tej książki, chociaż pani bardzo pięknie o niej opowiada, ale warto też z książką się zaznajomić, bo trochę tam i o bliskich nam miejscowościach, chociażby o Kromborku.
2: Tak, to właśnie trzeba podkreślić, nie zrobiłam tego wcześniej. Autor podpisał się jako Oberlandczyk, z Oberlandu wyrusza, przez Oberland jedzie i do Oberlandu powraca, ale po drodze jest też tutaj taki wypad na Warnię, a konkretnie do Fromborka, a potem powrót przez Oberland, przejazd na Żuławę, wizyta w Malborku i tam bardzo ciekawy opis ówczesnej sytuacji i w mieście, bo też piękny opis miasta tam jest i sytuacji na zamku, a następnie przez Żuławy przejazd do Gdańska. I nie prowadziłam takich obliczeń, ale na oko myślę, że można powiedzieć, że 1/3 tej książki poświęcona jest Gdańskowi. Przy czym jednak ten Oberland cały czas góruje nad treścią poprzez mnogość odniesień. Ale tak, rzeczy dotyczy nie samego tylko Oberlandu, ale również Warmii, Żuław i tu wielki nacisk na Gdańsk.
1: Zachęcamy do lektury, zwłaszcza, że ciekawe są również zdjęcia i rysunki człowieka z Elbląga.
2: Tak, książka jest wydana przepięknie i ubogacają ją niezmiernie piękne ilustracje pana Jerzego Domino. Chciałabym powiedzieć, że w ogóle to piękne wydanie, ukazanie się książki w całości w języku polskim możliwe było dzięki wsparciu warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków pana Dariusza Bartona.
1: Też powiązanego z Elblągiem.
2: Tak, to prawda.
1: A książka, co najważniejsze i myślę bardzo miłe dla ucha naszych słuchaczy, jest dostępna także w internecie i można ją pobrać za darmo.
2: Tak, książka jest dostępna w formacie PDF. Można ją sobie ściągnąć jako taki plik bezpłatnie. Przypomnijmy tytuł: Johann Christoph Wedeke, Prusy, relacja z podróży.
1: A u nas relacje z podróży Oberlandczyka relacjonowała Magdalena Żółtowska-Sikora. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
5: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 70-річний мешканець гміни Плоскіння сів за кермо попри чинну судову заборону керувати транспортними засобами, а його водійські права раніше були анульовані. Бранівські поліціянти зупинили для перевірки Volkswagen Charan. Водій був тверезий, однак за свої дії відповідатиме перед судом. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Багато пожежників та рятувальних автомобілів біля районного суду у Браніво. Але спокійно, це були лише навчання. У них взяли участь 25 пожежників державної та військової пожежної охорони, а також 6 пожежно-рятувальних автомобілів. За сценарієм, у будівлі сталася пожежа. Потрібно було евакуювати постраждалих та надати їм першу допомогу. Навчання мали перевірити готовність служб і працівників суду до дій у разі реальної загрози. Батькам у гміні Пінєжно варто пам'ятати, дітей дошкільного віку не можна самостійно відправляти муніципальним автобусом, розраховуючи на опіку супроводжуючої особи. Вона відповідає лише за дітей, охоплених організованим підвезенням до шкіл. Гміна також нагадує, що діти до 7 років можуть пересуватися дорогою лише під наглядом відповідної особи. Разом дбатимуть про свою гміну. Пінінжина отримала майже 30 тисяч злотих від Національного фонду охорони довкілля та водного господарства. Гроші використають на підтримання чистоти та порядку, зокрема на прибирання, збір, транспортування та переробку відходів від одноразової пластикової продукції. Усе почалося з мрії групи любителів Бранєва та серії спеціальних публікацій під назвою «Целюлозний музей бранєвської землі». Сьогодні створеному ними справжньому музею вже 10 років, і він відзначає свій ювілей, розповідає керівник закладу Збігнів Кіндзюра з товариства любителів Бранєва.
0: Перший
6: взяли, наприклад, музей у Сем'яновському, а тим часом створили власний музей. Не приховую,
0: наші мрії.
6: Музей бранєвської землі працює у будівлі колишнього Гозінау на вулиці Гданський у Бранєво. Він відкритий щодня, крім понеділка, з 12 до 16.00. Новий навчальний рік – це чудовий момент, щоб знайти нове захоплення. Бранівський центр культури проводить набір до секцій та на заняття для дітей, молоді та дорослих. У програмі вокал, театр, образотворче мистецтво, танці, моделювання, а також навчання гри на гітарі, барабанах і заняття в музичних гуртах. Записатися можна в секретаріаті центру культури. Бранєво дбає про довкілля та запрошує мешканців долучитися до екологічної ініціативи. 26 вересня на міському ринку відбудеться День для клімату. У програмі освітні стенди, заходи для всієї родини та зона другого життя. Туди можна буде принести чистий доглянутий одяг, взуття та аксесуари, якими ви вже не користуєтеся. Речі прийматимуть з 9 до 14.00, а сама зона працюватиме з 10.00.
5: SK Braniewo News.
1: Bije się wstęgą przez warmińskie pola, pasłęka, czysta, spokojna woda. Tak poetycko zaprezentowałam temat dzisiejszej rozmowy, a rozmawiać będziemy o rzece Pasłęce, która oprócz tego, że tak pięknie wije się wstęgą przez te wspomniane warmińskie pola, to też pięknie i dostojnie przepływa przez Braniewo, a nie, uwaga, przez Pasłęk, co mogłaby sugerować nazwa tej rzeki. O rzece Pasłęce ciekawie w Braniewie opowiadał ostatnio Leszek Marcinkowski z PTTK w Elblągu. I tak było ciekawie, że ja poprosiłam prelegenta o to, żeby o Pasłęce także na antenie Radia SK porozmawiać. Dzień dobry, panie Leszek.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No i właśnie, przejdźmy do naszego tematu. Rzeka Pasłęka przepływająca przez Braniewo, nie przez Pasłęk, to piękna długa rzeka z równie ciekawą, piękną i długą historią.
7: Tak, dokładnie, bo musimy wiedzieć, że rzeka Pasłęka raz, że faktycznie to były takie różne ciekawe insynuacje oddolne, że rzeka Pasłęka, nazwa wywodzi się od miasta Pasłęka, przez który przepływa, bo takie gdzieś tam informacje można znaleźć w jakichś dziwnych publikacjach.
1: Dementujemy to.
7: Dementujemy, nieprawda.
1: Przez Pasłęk bodajże wąska rzeka.
7: Tak, dokładnie, przepływa rzeka Wąska. Być może z Pasłękiem ma coś wspólnego, ale z jeziorem Pasłęckim, przez które przepływa rzeka Pasłęka, prawie że u swoich źródeł, bo same źródła Pasłęki znajdują się na południe od takiej miejscowości Gryźliny, czyli jeszcze troszeczkę dalej od tego jeziora Pasłęckiego, jeziora Pasłęk, bo też tak jest nazywane.
1: I jak długa jest to rzeka?
7: No właśnie, musicie wiedzieć, że z tą długością tej rzeki to jest bardzo ciekawie, bo można znaleźć w różnego rodzaju publikacjach, informatorach, periodykach, czy nawet takich naprawdę szacownych jakichś informatorach, już nie będę wymieniał czyich, różne długości. Począwszy od 160 paru, 170, 180 paru kilometrów, 196 do 211 kilometrów. I ta długość 211 możemy przyjąć, że jest właściwa, ponieważ ona się już pojawia w różnego rodzaju publikacjach Ministerstwa Klimatu, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli te 211 kilometrów przyjmujemy za pewnik.
1: Zatem wiemy, gdzie się zaczyna, a kończy się tuż za Braniewem, wpada do zalewu się.
7: Tak, i tu właśnie też taka ciekawostka, przygotowując się do prezentacji, znalazłem taką informację, ktoś opowiada przebieg tej rzeki, że opowiada, że przepływa przez różnego rodzaju miejscowości, meandruje różnego rodzaju ciekawe przełomy, omija Braniewo i wpływa sobie do Zalewu Wiślanego. To muszę Państwu powiedzieć, że oczy mi stanęły w słup, bo jak to, jakim cudem rzeka Pasłęka omija Braniewo? Toż to jest.
1: Ale ją przez okno widzimy.
7: No właśnie, toż to jest niemożliwe. Rzeka Pasłęka przepływa przez Braniewo. Zresztą nad rzeką Pasłęką w Braniewie był port, wewnętrzny port morski w Braniewie, który tam funkcjonował, co prawda niedługo, bo to był troszeczkę taki kłopot, to jak to jest z portami wewnętrznymi, że był niewielki, płytki port z kolei zewnętrzny znajdował się na ujściu tej rzeki. Tam towary, które były przewożone dużymi statkami, były rozładowywane na mniejsze i te statki dopływały do tego portu właściwego.
1: Także czasy to nie było... miast hanzeatyckich.
7: Tak, dokładnie, hanzeatyckich. Zresztą Braniewo też należało do tej słynnej Hanzy. Handlowało z Hanzą, także to było bardzo zresztą znamienite połączenie Braniewa z tą ówczesną Hanzą.
1: A wracając do współczesności i współczesnego oblicza rzeki Pasłęki, to bardzo ciekawa rzeka, która nie tylko, że wije się przez warmińskie krajobrazy, przez te warmińskie pola, ale i trochę ciekawostek o niej można wyciągnąć. Chociażby to, że ma kilka elektrowni, to, że bytują w jej okolicach bobry i to, że ma kilka czy kilkanaście jezior.
7: Właśnie. Rzeka Pasłęka, tak, faktycznie użytkowana jest gospodarczo, jeżeli chodzi o elektrownie wodne. Bo elektrowni wodnych nad rzeką Pasłęką jest 4, począwszy od jej źródeł, to elektrownia Kasztanowo, potem Kormoran, elektrownia nad jeziorem Pierzchalskim i elektrownia Braniewska. To są te 4 podstawowe elektrownie, chociaż były różnego rodzaju próby posadowienia jeszcze 2 elektrowni w okolicach miejscowości Stygajny, czyli Jazu Raciszewo. To były takie pomysły z 2004 roku senatora Manikuta, potem w 2022 roku jeden z prelegentów, który napisał pracę magisterską, pan Samiła, proponował też 2 lokalizacje. To nie poskutkowało realizacją tych elektrowni, także mamy tylko i wyłącznie te 4 elektrownie. Bobry, tak, bobry funkcjonują nad rzeką Pasłęką i to na całej długości. Musicie Państwo wiedzieć, że rezerwat, te całe siedlisko Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce, znajduje się od samych źródeł, czyli w okolicach miejscowości Gryźliny, aż do granic Braniewa. Nawet troszeczkę zahacza granicę Braniewa i to jest cała potężna długość. Jeszcze w 70-tych latach teren obszaru rezerwatu wynosił niewiele ponad 4000 hektarów. Obecnie po tych zmianach w 2022 roku wynosi ponad 8000 hektarów. Bardzo dokładnie to oznaczono, wytyczono takie punkty graniczne. Tych punktów, które są wyznacznikiem tych terenów rezerwatu, jest ponad 11 tysięcy. To jest bardzo dużo. Także to jest bardzo dokładnie oznaczone. Oczywiście po rzece Pasłęce w zasadzie nie możemy się poruszać, ale tu i ówdzie kajakarze gdzieś tam pomykają. Muszą tylko poprosić o zezwolenie od władz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowiska, takie zezwolenia można uzyskać, nawet do 4-8 spływów w sezonie można się spławiać. Najczęściej to od mostu w Łozach aż do praktycznie Braniewa.
1: Jeszcze o jeziora się pytałam.
7: Jeziora, tak właśnie, zapomniałem jeziora, myślałem, co to jeszcze miało być jeziora. Tak, na terenie całego akwenu tego cieku rzeki Pasłęki mamy 6 jezior, począwszy od jej źródeł, czyli no jedno z pierwszych jezior to jezioro Pasłęk, potem mamy jezioro Wymój, następnie jezioro Sarąg i Łęguty, jezioro Isąg i te największe jezioro o powierzchni prawie 240 hektarów, jezioro Pierzchalskie. Co prawda to jest jezioro sztuczne, które zostało utworzone mniej więcej w 1916 roku, ale większe jezioro jeszcze jest jezioro Isąg, bo te ma ponad 377 hektarów. Także to są te wszystkie jeziora, które znajdują się na całym przebiegu tego cieku Pasłęki. Co prawda tam przy tych źródłach rzeki Pasłęki, Pasłęka przepływa przez jezioro Pasłęckie i niektórzy mówią, że wypływ rzeki Pasłęki zaczyna się z jezioro Miodówka, ale to nie, to odpada. Ten temat to jest niemożliwe, bo to nie jest te połączenie. Tylko te na samym dole malutkie jeziorko, 8,5 hektara jezioro Pasłęckie.
1: W takim razie znamy już trochę ciekawostek na temat rzeki Pasłęki, trochę o tej rzece wiemy, a teraz chciałam się zapytać, jak pan tą rzekę postrzega i czy by ją polecał jako atrakcję turystyczną? Pan jako przewodnik, jako szef oddziału PTTK w Elblągu.
7: Niewątpliwie to jest naprawdę bardzo duża atrakcja turystyczna, chociażby z racji tego, że strefa ochronna, strefa jako rezerwat przyrody, różne aspekty mamy ochrony przyrody, począwszy od jakichś terenów ekologicznych, rezerwaty, parki narodowe. Tu mamy akurat do czynienia z rezerwatem przyrody, czyli rezerwat bobrów. Wiem, rozumiem, że nie wszyscy lubią bobry, bo bobry są teraz wielkimi szkodnikami, źle są postrzegane, no ale tak czy inaczej bardzo fajne zwierzątko i to my jesteśmy u nich, a nie one u nas.
1: I warto zobaczyć to, co bobry robią, bo jest to ciekawe, sama widziałam.
7: Tak, dokładnie, żeremia bobrowe, tamy, ale też rzeka Pasłęka jest z innego powodu ciekawa, ponieważ wzdłuż rzeki Pasłęki, co prawda to nie na całym długim odcinku, ale przebiega szlak kopernikowski, pierwszy szlak kopernikowski, który oddział ziemi elbląskiej PTTK oznakował i jeszcze oznakowuje, tam jakieś drobne korekty musimy doprowadzić do porządku. Tak czy inaczej, bardzo klimatyczny, ciekawy teren, gdzie się przechodzi takim bardzo stromym zboczem. Po lewej stronie mamy zagłębienie rzeki Pasłęki, ten przełom, który tam płynie w kierunku Pierzchał. Naprawdę piękne, piękne tereny. No i tym bardziej, że to jest też związane ściśle z dawnymi fortyfikacjami Trójkąta Lidzbarskiego, które tam zachowały się do czasów dzisiejszych. Nad samym jeziorem Pierzchalskim mamy około 22 bunkry, a na całej długości rzeki Pasłęki, tym, którym nas interesuje, czyli od ujścia rzeki Wałszy aż do końca rzeki Pasłęki za jeziorem Pierzchalskim, oczywiście mówimy nie do samego końca, to jest ponad 96 bunkrów, które zostały zachowane w różnym stanie, bo to są bunkry najczęściej wysadzone podczas II wojny światowej, końcówki przez samych Niemców, potem przez Rosjan, ale także też i przez Wojsko Polskie po II wojnie światowej. Także niewielka ilość tych całych bunkrów się zachowała.
1: I jest co zwiedzać.
7: Jest co zwiedzać i ci, którzy się interesują przyrodą, militariami, czy różnymi innymi aspektami, historią, czy nawet stricte tylko samym uwielbieniem krajobrazu, to znajdą wszystko.
1: Także zapraszamy nad rzekę Pasłękę, zapraszamy do Braniewa, przez które ta rzeka przepływa i zapraszamy do kolejnych spotkań z ciekawostkami na temat historii regionu w Radiu SK.
7: Tak jest, zapraszamy serdecznie, ja naprawdę gorąco zapraszam, żeby się interesować nie tylko rzeką Pasłęką, nie tylko historią, ale w ogóle całą okolicą Braniewa, powiatu branieckiego, bo tu naprawdę możemy znaleźć tyle ciekawych informacji, tyle miejsc do odwiedzenia, także to jest temat na wiele, wiele, wiele dni.
1: A zapraszał i tak pięknie o Pasłęce opowiadał szef oddziału PTTK w Elblągu Leszek Marcinkowski. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
5: SK Braniewo.
3: Elbląskie szczypiorniski, zawodniczki klubu Start Elbląg, Energa Start Elbląg, rozpoczynają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebyle kim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlize. W studiu jest dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
4: No, na pewno bojowe. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas.
8: Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
3: Ten okres przed startem sezonu to dla Was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
4: Tak, na pewno testowałyśmy wiele rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
3: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
8: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
3: Pierwsze 2 mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
4: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
3: Nasz parkiet, więc też na nasi kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Gnuwalskiej.
8: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
3: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie się z kim?
4: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem o godzinie 20:15. Będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczuć je na własnej skórze.
3: Dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej, a w studiu jest gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, obrotowa jednocześnie, oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia i widzimy się na meczu. Dzięki.
8: Dziękuję serdecznie.
4: Dziękujemy.
5: SK Braniewo.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK sprawy z natury tych poważnych. Pod koniec sierpnia w Braniewie, tak jak i w całej Polsce, odbył się krajowy trening reagowania. To warsztaty, które mają nauczyć mieszkańców reagowania na sytuacje zagrożenia. Spotkanie w Braniewie zorganizowały władze samorządowe wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją i właśnie w tej chwili porozmawiamy z przedstawicielami tych instytucji, które wymieniłam. A przy naszym mikrofonie burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Braniewie, starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry mieszkańcy.
1: I podinspektor Krzysztof Stodulski, Komenda Powiatowa Policji w Braniewie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, miło mi, witam wszystkich mieszkańców Braniewa.
1: Spotkanie, o którym wspomniałam na początku, odbyło się pod hasłem "Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy", bo tak naprawdę trzeba wiedzieć, jak się zachować w razie czego, prawda?
9: Pani redaktor, ale żeby wiedzieć, to trzeba chcieć tą wiedzę posiąść i te warsztaty dzisiejsze, ta Akademia Bezpieczeństwa właśnie ma taki cel, żeby docierać do świadomości, żeby tą świadomość mieszkańców otwierać i przekazywać informacje, ale też kreować nawyki, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, jak zachowywać i jak reagować w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach nieprzewidzianych, ale również dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy obciążeni natłokiem informacji. Informacji medialnych, facebookowych, no różne źródła. Różne źródła i kanały. Dzisiaj też ważne jest, żebyśmy potrafili te informacje weryfikować, żebyśmy potrafili tą prawdę oddzielić od tego, co niesie taką nieprawdziwą informację, zagrożenie czy podkręcenie atmosfery i budowanie napięcia.
1: Zatem przeanalizujmy od początku. Najpierw, na co tak naprawdę się szykować? szykujemy, na jakie zagrożenie?
9: Nie możemy się oszukiwać, że żyjemy w dobie konfliktów militarnych i to cały świat tymi konfliktami jest objęty. Najbliżej nas taki konflikt zbrojny trwa w Ukrainie i patrząc na doświadczenia naszych sąsiadów w Ukrainie, próbujemy budować narrację i taki front bezpieczeństwa, który pozwoli na zniwelowanie zagrożeń oraz minimalizowanie skutków tego zagrożenia.
1: Zagrożenie zewnętrzne to jedno i oby do niego nie doszło, ale również są zagrożenia wewnętrzne, które nas dotykają, bo mówimy tutaj chociażby o anomaliach pogodowych, które tegoroczne wakacje także nie oszczędziły Braniewa.
10: Akcja, reakcja, a więc ten krajowy trening reagowania, który odbył się 29 sierpnia w sobotę. Pogoda splatała nam figla, ale pogoda nie przestraszyła organizatorów, a pragnę nadmienić, że organizatorami tego wydarzenia byli Urząd Miasta Braniewa w osobie pana burmistrza Tomasza Sielickiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji również w Braniewie. Akcja, reakcja, a więc edukujemy, rozmawiamy, przypominamy. Mamy nadzieję, że dotrzemy z tym naszym przekazem dobrych wiadomości, dobrych zasad zachowania się nie tylko w kryzysie tym militarnym, o których wspominał mój przedmówca, pan burmistrz miasta Braniewa, ale również my jako mundurowi na niwie tych zagrożeń środowiskowych, anomalii pogodowych, które pani redaktor wymieniła, no musimy też być przygotowani i musimy przygotowywać również mieszkańców. Nie narzekamy, tylko działamy. Śledzimy komunikaty prasowe związane z anomaliami pogodowymi. To wszystko, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, ułatwi nam zachowanie się, a przede wszystkim przygotuje nas na ewentualne niekorzystne zjawiska pogodowe. To prawda, w roku bieżącym już dwukrotnie doświadczyliśmy pokazu siły natury, która ta siła dała się odczuć przede wszystkim i w głównej mierze na terenie właśnie naszego miasta Braniewa. Również powiat branieński te skutki tych anomalii pogodowych, tej natury i jej zachowania zbierał żniwo poprzez bardzo dużą ilość interwencji, a więc jest to kolejna rzecz i element, te nasze anomalie pogodowe, abyśmy byli, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, przygotowani. Nie tylko zagrożenia militarne, ale również zagrożenia wynikające z zachowania się natury. To wszystko ewoluuje, to wszystko się zmienia i cyklicznie pojawia się. Lipiec był pracowity dla branieckich strażaków, dla branieckich służb, sierpień również pracowity i tutaj wspólnie z innymi służbami mundurowymi, ale przede wszystkim w oparciu i wsparciu władz samorządu miasta Braniewa, powiatu branieńskiego pracujemy i usuwamy tak, aby każda taka anomalia pogodowa, jej skutki zostały w jak najkrótszym czasie usunięte, zlikwidowane po to, żeby mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować, nie musieli się bać, ale przede wszystkim, żeby ułatwić dalsze funkcjonowanie w przestrzeni bezpieczeństwa.
1: W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia to właśnie służby, straż pożarna i policja. Jesteście na tym styku zdarzenia i mieszkańców. Zatem zapytajmy policjanta, jakiego typu sygnały ostrzegawcze mogą się pojawić i jakiej reakcji byście oczekiwali od mieszkańców Braniewa?
11: To przede wszystkim ogłoszenia dźwiękowe, alarmy, syreny. Zresztą w tle chyba słychać nawet, wyje teraz syrena. I tu najważniejsze, wszyscy powinniśmy wiedzieć, jakie alarmy, jakie te syreny są, jak długo trwają, jak często się powtarzają. Każdy o tym powinien wiedzieć, żeby odpowiednio zareagować. Są przygotowane super świetne broszury przez Urząd Miasta. Dużo się państwo dowiedzą. Każdy taką broszurkę będzie mógł otrzymać. Jest ona naprawdę treściwa i każdy dużo się z niej dowie.
1: A tym, którzy na dzisiejszym spotkaniu nie byli, to może taka krótka podpowiedź.
10: Krótka podpowiedź, mianowicie inicjatywa burmistrza miasta Braniewa, pana Tomasza Sielickiego, nas jako mundurowych, to to, że będziemy do państwa i tak docierać i będziemy u państwa się pojawiać. Nie tylko na płaszczyźnie pukania do mieszkań, ale bardziej na tej płaszczyźnie życia codziennego.
9: Wykluczyć, prawda, panie komendancie?
10: Mamy doskonałe ulotki, o których mówi pan komendant powiatowy policji, to co przygotowało miasto Braniewo. Bardzo prosta forma i treść tych ulotek. My jako służby i samorząd miasta Braniewa będziemy edukować, ale ja celowo chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź moich wyjątkowych przedmówców. Mianowicie trzeba o tym powiedzieć głośno i trzeba się tym chwalić, droga pani redaktor, drodzy państwo. Miasto Braniewo, gmina Braniewo, powiat branieński inwestujemy w ochronę ludności. Inwestujemy w ochronę ludności nie tylko poprzez ten wyjątkowy sprzęt, który stoi na zewnątrz, mam tu na myśli ładowarki, pojazdy specjalne, sprzęt oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pojemniki i zbiorniki na wodę pitną, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, to co nas jako strażaków, a więc pragmatyków służby interesuje, miasto, samorządy zainwestowały, te trzy samorządy wymienione przeze mnie zainwestowały w rozwój systemu ostrzegania, alarmowania ludności, a więc pojawiają się już na płaszczyźnie miasta Braniewa i gminy Braniewo montaże nowoczesnych syren elektronicznych, które będą służyły temu, aby mieszkańców informować, alarmować, ale też, żeby to, co powiedział pan komendant, nie wprowadzać dezinformacji. Te sygnały alarmowe, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promuje, przypomina i edukuje, to są bardzo proste sygnały i z wykorzystaniem tych nowoczesnych technik poprzez nowoczesne systemy nagłośnieniowe, te elektroniczne syreny alarmowe, będziemy mogli te sygnały, drodzy Państwo, włączać oraz będziemy mogli również przekazywać komunikaty tekstowe. Zatem idziemy wspólnie z samorządami lokalnymi w rozwój informacji po to, aby mieszkańcy byli bezpieczni, żeby nie musieli się obawiać, a dźwięk syreny, żeby nie nakręcał atmosfery zagrożenia. Ta syrena niejednokrotnie jest słyszalna na terenie miasta Braniewa, ale to najczęściej i z reguły we wszystkich przypadkach jest ona włączana, po pierwsze w przypadku alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie do działań, bo to jest jedna z form alarmowania, a po drugie wtedy, kiedy mamy treningi. I najbliższy trening, drodzy Państwo, właśnie 1 września będziemy wspólnie z samorządami realizować. A więc idziemy do przodu, edukujemy się, rozwijamy, a dzięki zaangażowaniu samorządów również inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Jak słyszeliśmy, samorząd zadbał o to, żeby powstały ulotki, żeby każdy mógł się dowiedzieć, jak należy postępować.
9: Tak, przygotowaliśmy te ulotki w takiej prostej formule, bardzo prostej, żeby ten przekaz był czytelny i odbiór zrozumiały i tak jak tutaj pan komendant wcześniej mówił, będziemy starali się docierać z tą informacją, z ulotkami do wszystkich mieszkańców naszego Braniewa. Natomiast, szanowna pani redaktor, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pani redaktor widzi, natomiast radiosłuchacze słyszą, że dzisiejsi rozmówcy reprezentują różne formacje. Pan starszy brygadier Ireneusz Cibioryk, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej, pan podinspektor Krzysztof Sodulski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Braniewie, no i ja reprezentuję samorząd. Każdy z nas reprezentuje inną instytucję, natomiast w przypadku obrony cywilnej i ochrony ludności, to oprócz sprzętu potrzebni są ludzie. Ludzie do obsługi sprzętu, ale również ludzie, którzy o to bezpieczeństwo zadbają. I my w Braniewie od wielu lat wspólnie ze służbami troszczymy się i dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tworząc jeden kolektywny zespół bezpieczeństwa.
1: Po tym, co usłyszałam, już czujemy się bezpieczniej, ale na zakończenie, panowie, w związku z tym, że rozmawiamy o tej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, to ja bym poprosiła, żeby każdy przekazał informację na temat konkretnego alarmu. Panie burmistrzu, zaczynamy. Ogłoszenie alarmu.
9: Pierwsza forma to jest sygnał dźwiękowy, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Jest to sygnał informujący o ogłoszeniu alarmu. Kolejna forma to jest komunikat słowny. Jest to trzykrotne przytoczenie słowa uwaga, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, jak również różnego rodzaju znaki możemy dostrzec, ale znak wizualny, który ogłasza alarm, jest to trójkąt w kolorze żółtym.
1: A te sygnały oczywiście będziemy mogli usłyszeć ewentualnie z jakichś megafonów.
9: Tak, te sygnały dzisiaj podczas Akademii będą prezentowane, natomiast jeszcze chciałbym tylko poinformować mieszkańców i wzmocnić czujność mieszkańców. Jak komendant mówi, na pewno będziemy sprawdzali dyspozycyjność naszych mieszkańców i odwiedzali, dostarczając te ulotki. To będzie taka nasza miła niespodzianka.
10: My również, drodzy Państwo, podczas tego spotkania, podczas tej Akademii promowaliśmy kolejny element wpływający na bezpieczeństwo, a więc plecaki ewakuacyjne. Mówimy o plecakach ewakuacyjnych, to jest takie słowo klucz. Dziś tak naprawdę te plecaki mogą zostać zastąpione torbami, w których będziemy mieli jako mieszkańcy te rzeczy najbardziej przydatne. Bo proszę pamiętać, że każda przerwa w dopływie energii elektrycznej, dopływie prądu do naszych gospodarstw domowych, to będzie powodowało pewien dyskomfort, dezinformację, bo nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, co może być skutkiem, co jest przyczyną, że nie dopływa do nas ta energia elektryczna. A więc, drodzy Państwo, naładujmy swoje latareczki, przygotujmy sobie jakieś picie, bądźmy przygotowani na to, aby mieć jakieś radyjko podręczne, abyśmy mogli mogli cokolwiek usłyszeć, jeżeli chodzi o zagrożenie. Śledźcie Państwo nasze komunikatory społecznościowe, bo bardzo często tam też przemycamy w dobrym tego słowa znaczeniu informacje pogodowe. Oby one się, drodzy Państwo, nigdy nie sprawdzały albo sprawdzały z mniejszym nasileniem, ale...
9: Jak najmniej nas doświadczały, Panie Komendancie.
10: Nas doświadczały, bo staramy się właśnie dbać o bezpieczeństwo. To, co wydarzyło się na Sierpniowej Akademii Bezpieczeństwa, to jest jeden z kolejnych kroków, które wspólnie realizujemy. Wiecie Państwo doskonale, że inwestujemy w różne kampanie społeczne, które podnoszą bezpieczeństwo Was jako mieszkańców, jako obywateli tego miasta, tego powiatu i chcielibyśmy tylko mieć prośbę, abyście Państwo to potrafili docenić, bo naprawdę to, co robimy, robimy dla Was, na rzecz Waszego bezpieczeństwa, żebyście czuli się bezpiecznie, byli uśmiechnięci i zawsze mogli na nas liczyć, zarówno na samorząd, jak i na służby mundurowe. Dobrego dnia.
1: A my na zakończenie jeszcze poprosimy o odwołanie komunikatu.
11: Oczywiście.
1: Na temat tego.
11: Oczywiście odwołanie alarmu jest bardzo ważne, ale ja bym chciał jeszcze dodać do moich przedmówców jedno zdanie. Te sygnały alarmowe to nie są po to, żeby Państwa przestraszyć, ale po to, żeby ostrzec. Pamiętacie Państwo. A żeby wiedzieć, jak się zachować, to potrzebna jest edukacja, potrzebny jest trening, taki jaki właśnie dzisiaj. Dlatego odwołanie alarmu wiąże się z sygnałem akustycznym, ciągłym, dźwiękowym, który trwa 3 minuty lub słownym, powtarzanym komunikatem: uwaga, uwaga, uwaga, odwołuję alarm dla.
1: I tą informacją ważną kończymy naszą rozmowę. Pamiętajcie Państwo, bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo. I zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w tego typu przedsięwzięciach, takiego aktywnego udziału.
1: Dziękuję.
10: Odwołujemy alarm i zapraszamy Państwa do edukacji.
5: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжну відбулися українські жниварські обжинки «Свято врожаю». Урочистості розпочалися літургією в місцевій греко-католицькій церкві, яку очолив єпископ Аркадіуш Трохановський. У заході взяли участь представники влади, українських організацій та органів місцевого самоврядування. Не обійшлося без традиційної передачі хліба, випеченого з цьогорічного зерна. А згодом відбулися концерти, виставки, дискусії та розваги для дітей. Захід став нагодою подякувати фермерам за їхню працю та зберігати українські традиції. До Браніва прибули 28 нових танків К-2 «Чорна пантера». Військові наголошують, що це значний технологічний крок уперед у порівнянні з танками ПТ-91 «Тверди», які використовувалися раніше. Нові машини, зокрема, оснащені системами попередження про атаки дронів, а екіпажі називають їх «мерседесами серед танків».

0: Малопольщі. Витік газу підняв на ноги бранівських пожежників. Минулого тижня в одній з квартир стався витік газу через негерметичний редуктор газового балона. На місце прибули пожежники державної та військової пожежних служб у Браніві, які убезпечили місце події. У Ліповині вже є пристрій, який може врятувати життя. У центрі населеного пункту встановили автоматичний зовнішній дефібрилятор АЕД, який можна використати у разі раптової зупинки серця. Мешканці також мали можливість попрактикуватися в наданні першої допомоги. Ще один такий пристрій незабаром встановлять у Железній Горі. Триває відлік останніх днів і годин до бранівського забігу «Гозіуша». Його 11-та едиція відбудеться цієї неділі, 6 вересня. Організатори підготували три дистанції, залежно від віку та фізичної підготовки учасників. 5,2 кілометра, а також «Малий Гозіуш» для дітей. Забіг проходитиме вулицями Бранєва. Реєстрація на сайті Time4S. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує долучитися до загальнопольської акції «Національне читання 2026». Цього року по всій Польщі читатимуть дяди Адама Міцкевича.
1: Цього року запрошуємо наших читачів
0: до спільного читання великих творів національної літератури
1: народової,
0: каже директорка Бранівської бібліотеки Ельжбєта Якубовська, яка запрошує усіх охочих активно долучитися до акції. Цьогорічне національне читання відбудеться у суботу, 5 вересня, у читальній залі для дорослих. З 11 до 13.00.
2: СК Браніво Ньюс.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK bardzo słodki temat. A dlaczego słodki? Bo rozmawiać będziemy o pierwszych braniewskich obchodach Dnia Pszczelarza. Takie obchody odbędą się 12 września, a organizuje te obchody rejonowe koło pszczelarzy w Braniewie, a my w tej chwili porozmawiamy o szczegółach z prezesem koła Adamem Gnatkiem, pszczelarzem oczywiście. Dzień dobry.
4: Witam uprzejmie, witam panią, witam wszystkich słuchaczy Radio SK.
3: Sezon pszczelarski już się zakończył?
4: Nie do końca. W moim przypadku nie mogę powiedzieć jak inni pszczelarze. Ja mam zrobione gdzieś w 70% zakończone. Jeszcze mam tylko raz zrobić przegląd, ewentualnie dokarmić, odymić. Ale tak mniej więcej kończymy pracę do 15 września.
3: Czyli możecie już świętować?
4: Tak, oczywiście.
3: A jaki był ten sezon? Ile miodu było? Pszczoły nadążały? Było dużo tych pszczół?
4: No w porównaniu z latami ubiegłymi można powiedzieć, że tego miodu było mniej, a to było spowodowane pogodą. Dużo było deszczu, słońca było mało, lipa mało nektarowała, bo potrzeba tej wilgoci, tego słońca, żeby tego miodu te pszczółki mogły przynieść. I tak generalnie mniej na pewno było niż w stosunku do lat ubiegłych. Chociaż rzepak był, można powiedzieć, na tej samym poziomie, wielokwiat tak w 50%, no i tak jak mówiłem, lipy było mniej.
3: Ale miodu nie zabraknie.
4: No na pewno nie zabraknie.
3: To dobrze, bo wiadomo, że taki miód, zwłaszcza od pszczelarza, to bardzo zdrowa mikstura.
4: No oczywiście i tutaj już jest, można powiedzieć, taka tendencja, że ludzie się przekonali do tego prosto pozyskiwanego miodu z własnych naszych pasiek, aniżeli tego miodu, który zalega w supermarketach. I tutaj taka moja prośba, żeby nie kupować tych miodów sprowadzanych z Ukrainy czy przez Ukrainę, argentyńskiego.
3: To tak naprawdę nie wiadomo, co to jest.
4: Tak, to jest miód. No jak można miód być przykładowo rzepakowy teraz w tym okresie lejącym? No to już od razu podpada.
3: Wiedzą specjaliści tacy jak pan.
4: Tak, oczywiście. No wiadomo, że społeczeństwo patrzy też i na cenę. Ale zwracam uwagę, że tutaj cena, lepiej dołożyć troszeczkę i kupić ten miód bezpośrednio od pszczelarza z pasieki, aniżeli ten w tych supermarketach.
3: I wspierać lokalnych wytwórców, producentów i oczywiście pszczelarzy. A pszczelarzy będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi i oczywiście kupić miody właśnie podczas pierwszych braniewskich obchodów Dnia Pszczelarza. Dlaczego zdecydował się pan na organizację pszczelarza?

0: tego typu wydarzeniach?
1: Po pierwsze, to jest związane z poświęceniem sztandaru. Nie mieliśmy sztandaru. W tej chwili sztandar już mamy. Został zaprojektowany i uszyty przez siostry karmelitanki w Elblągu. Ten sztandar w tej chwili przechowuję w domu i będzie ku temu okazja właśnie 12 września o godzinie 11 w Bazylice Mniejszej tutaj w Braniewie. Odbędzie się poświęcenie sztandaru.
0: Ładny jest.
1: No według mnie, i tutaj byliśmy z prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego z pokazaniem tego sztandaru u pana burmistrza, no wszystkim się podobał.
0: Pszczoła na nim jest?
1: To znaczy jest, z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej strony jest matka Maria Królowa Pszczół. Są tam małe pszczółki, jest plaster miodu, także myślę, że ładny.
0: Warto ten sztandar zobaczyć i to jeden powód, dla którego się spotykacie, ale są jeszcze inne powody.
1: No tak, bo zaprosiliśmy pszczelarzy i koła, które są w naszym oddziale w olsztyńskim. Na dzień dzisiejszy mam zagwarantowane przyjazd 8 sztandarów. Ponadto będą też takie w formie przed katedrą jarmark, na którym będzie można zakupić i produkty pszczele, ale nie tylko, bo będą stoiska z kulinarniami, z rękodziełem. Mam potwierdzenie przyjazdu pana Badeńskiego, to jest prezesa Regionalnego Koła Pszczelarzy w Elblągu. Przyjeżdża ze swoim sprzętem z karczowisk, który jest potentatem sprzętu na całą Polskę. Także warto przyjechać, warto zobaczyć, powymieniać swoje poglądy z innymi pszczelarzami. Na pewno będzie ku temu okazja i serdecznie z tego powodu wszystkich zapraszam.
0: Nas bardzo ciekawi ten jarmark, bo tam miodów będzie dostatek.
1: Znaczy mam zagwarantowane też, że będą stoiska i z miodem, tak jak wspomniałem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim. Także będzie sporo.
0: Zatem świętujecie 12 września od 11, najpierw uroczysta msza święta, a później Akademia w Braniewskim Centrum Kultury, a jarmark cały czas, rozumiem, będzie trwał.
1: Jarmark już będzie można przyjść i oglądać stoiska od godziny 9 i tak jak pani wspomniała, później o 11 będzie msza święta. Po mszy świętej będzie przemarsz pocztów sztandarowych do Braniewskiego Centrum Kultury i tam będą takie uroczystości, przemowy, wyróżnienia, nagrody, występ zespołu Warmia Braniewo i po tym wszystkim taki mały catering.
0: Panie Adamie, jest pan, tak jak wspomniałam, prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie i ważne wasze święto, sztandar, taki ważny symbol dla koła. Proszę powiedzieć kilka słów o was. Jak długo działacie? Ilu was w tym kole działa?
1: To znaczy w ogóle w Braniewie koło, rejonowe koło pszczelarskie to już od dawien dawna jego pierwszym takim prezesem to był tata świętej pamięci Kazimierza Gursztyna. Liczyło te koło z tego, co mi tak podpowiadano i później jak ja już byłem członkiem, ponad 200 osób w najlepszym koło w takich latach. Później to było ponad 150. My działamy jako nasze rejonowe koło pszczelarzy już pod oddział Olsztyn od 2018 roku, czyli 8 lat. Prezesem pierwszym był Kazimierz Gursztyn, później była koleżanka Monika Baranowska i od 2 lat jestem ja prezesem. Zaczynaliśmy od 28 osób, w tej chwili mamy 53, no jedna najstarsza pszczelarka zmarła, ale to jest sędziwy wiek, 98. No i w ubiegłym miesiącu złożył taką rezygnację jeden z moich członków ze względów zdrowotnych i mamy 53 członków.
0: Ale to też duże środowisko.
1: No tak, działamy, swoje pasieki mamy na terenie całego powiatu. Miasto i gmina Braniewo, miasto i gmina Frombork, gmina Lelkowo, gmina Płoskinia. Ale muszę powiedzieć, że też mamy kilku pszczelarzy z Polski. Mam jednego pszczelarza z Rembertowa, spod Warszawy. Mam jednego pszczelarza z Wróblewa, powiat Mława. Jednego mam pszczelarza, który należy do powiatu Lidzbarskiego. I tutaj jeszcze graniczącego z naszym, powiatem, z powiatu elbląskiego.
0: No proszę bardzo, to z okazji tego waszego święta już teraz życzę wam rozwoju i tego, oby pszczoły cały czas były z nami, bo niestety ich też dotyka to, co i nas, czyli ta cywilizacja, która trochę te owady też niszczy, prawda?
1: No zgadza się, no my cały czas walczymy z tymi chorobami. No na szczęście nie ma tej największej tej choroby, która te pszczoły dotyczy, czyli mam tu na myśli zgniliec amerykański. Był u nas, nie powiem, w 2015 roku, jak dobrze pamiętam. No ale jest waroza, z tą trzeba walczyć, mamy środki do tego. No i tutaj druga sprawa to brak chętnych do wstąpienia do naszego koła, brak młodych. A są ku temu, jest ku temu zapotrzebowanie. Każdy, kto by chciał, proszę bardzo, zachęcam.
0: Nauczycie, pomożecie?
1: Oczywiście. Pokażecie. Tym bardziej, że na pewno są młodzi, których rodzice, dziadkowie są pszczelarzami. I tym osobom, no najłatwiej, aniżeli takiemu prostemu człowiekowi.
0: Ale nie jest to chyba łatwy chleb.
1: No nie jest to łatwy chleb, no ale zachęcam.
0: Ale czego się nie robi dla miodu i dla pszczół?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję bardzo. Adam Gnatek, prezes rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie, zapraszał, a my się dołączamy do tych zaproszeń na pierwsze braniewskie obchody Dnia Pszczelarza, które odbędą się w sobotę 12 września 2026 roku w Braniewie.
1: Tak, ja z tej okazji zapraszam też i panią, zapraszam wszystkich mieszkańców, nie tylko Braniewa, powiatu, na właśnie tą uroczystość, która się będzie, co pani wspomniała, 12 września 2026 roku.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: To jest powrót z granicy wyginięcia. W gdańskim zoo na świat przyszedł onyks szablorogi, gatunek, który jeszcze do niedawna nie występował już na wolności i został uratowany dzięki programom ochronnym prowadzonym przez ogrody zoologiczne. Powody do radości są jeszcze większe, ponieważ stado powiększyło się także o dwie zebry pręgonogie. Więcej dowiedział się nasz reporter Iwo Pastuszka w rozmowie z Pawłem Dziesielskim z gdańskiego zoo.
4: Chłopiec to chłopiec, więc to jest samiec i samica. Początkowo zebry przebywały na takim swoim prywatnym wybiegu. Tak chcieliśmy poczekać, aż będą wychodziły samice żyraf na wybieg i wtedy będziemy mogli też na ten duży wybieg zebry puścić, bo one w tym momencie już są wspólnie na jednym wybiegu, zebry z żyrafami, od niedawna. No jest to bardzo ciekawe, bo można zaobserwować jakieś tam interakcje między tymi młodymi zebrami i młodą żyrafką, która się u nas urodziła w grudniu, więc gdzieś tam jakieś takie interakcje są między tymi maluchami. U zebr strategia jest taka, że młode początkowo po narodzinach przebywa z matką na takim lekkim uboczu od całej grupy, ale to jest bardzo krótki czas i później już po tych kilku dniach albo i nawet szybciej łączy się z całym stadem samica i już wspólnie wszystkie zebry przebywają. Wiadomo, że w ogrodzie to wygląda trochę inaczej, w naturze trochę inaczej, no ale generalnie strategia jest taka, że najpierw matka z młodym przybywa sam na sam i dopiero później łączy się z całą grupą. Trochę inaczej jest u różnych gatunków kopytnych, no bo na przykład nasze jeleniowate pozostawiają młode gdzieś tam w wysokiej trawie na czas, ogólnie przez długi czas w ten sposób młode są przez matki chronione. Są kryptycznie ubarwione, więc matka zostawia takiego małego jelonka albo małą sarenkę gdzieś w wysokiej trawie i idzie się sama posilać i wraca do tego młodego, żeby później nakarmić. Dopiero po tam, no, tygodniu, a może nawet kilku tygodniach dopiero to młode zaczyna podążać już za matką i już wychodzi z tego ukrycia. No i taką samą strategię mają również antylopy. I tak samo jest również u oryksów szablorogich. I u nas też się właśnie oryks szablorogi urodził i też można było na początku zaobserwować, to oczywiście dobrze się wpatrzył, że w trawie coś leży, w wcale to nie było takie proste. Ciężko było tego malucha wypatrzeć. Potrafił pół dnia przeleżeć w jednym miejscu. Matka tylko przychodziła nakarmić i szła dalej na swój czas żywienia się. Natomiast no teraz już ten maluch jest już większy, więc już podąża za matką. Jest coraz bardziej aktywny, biega. Także zupełnie różne strategie u różnych gatunków. Też to widać po antylopach, że szczególnie po oryksach. Ten mały oryks jeszcze jest ubarwiony tak jasno-beżowo w naturalnym środowisku po to, żeby się ukryć w zaroślach, które właśnie są no takiego akurat koloru. Na naszym wybiegu jest zielona trawa, więc jest trochę inaczej, ale i tak się świetnie potrafiło to młode ukryć. Byliśmy przed chwilą przy zebrach. Jeżeli chodzi o zebry, to one jeszcze nie są zagrożone, ale niestety ta populacja ciągle maleje, więc jest jakieś tam zagrożenie pod gatunkiem, że pod tytułem jest to zagrożenie pod tytułem, że gdzieś tam w przyszłości ten gatunek, a nawet podgatunek tutaj konkretnie może mieć jakieś problemy. Natomiast jeżeli chodzi o ryksa szablerogiego, to już teraz wiemy, że jest zagrożony wyginięciem. I to wcale nie jest źle, że jest zagrożony wyginięciem, bo jeszcze niedawno był wymarły w naturalnym środowisku. Od początku lat 2000 oryksy były już sklasyfikowane jako gatunek wymarły w naturze. Niestety na skutek polowań, też troszeczkę przez jakieś tam problemy związane właśnie z fragmentacją tego środowiska. W tym momencie, dzięki projektowi reintrodukcji, czyli ponownego wypuszczania, gatunek ma się dobrze, stabilnie. Początkowo w tych pierwszych takich próbach wypuszczenia no to było wypuszczonych kilkadziesiąt osobników, również jeden zwierzak od nas, więc brały w tym udział ogrody zoologiczne również. I polegało to na tym, że gdzieś tam w rezerwacie, w Czadzie stworzono duży, ale chroniony obszar, gdzie można było te oryksy wypuścić. One na początku były wspierane przez człowieka. Teraz już to wsparcie jest troszeczkę mniejsze. Już się urodziło kolejne pokolenie i w tym momencie szacowana populacja jest na 600, około 600 osobników. Także jest dobrze, ale to też wcale nie jest jakoś bardzo dużo, więc nadal ten gatunek wymaga ochrony.
5: Odnośnie klasycznie imion, czy są jakieś pomysły, jakieś konkursy?
4: Jeżeli chodzi o zebry i w ogóle jeżeli chodzi o zwierzęta kopytne w naszym ogrodzie zoologicznym, to imiona zaczynają się od pierwszych liter matki. No i tutaj raczej działają opiekunowie. Zebrowymi matkami jest Omega i Batuta. Takie mają imiona, więc tutaj będzie trzeba liczyć na to, że opiekunowie wymyślą coś na pierwsze litery ich imion. I tu raczej opiekunowie będą działać. Jeszcze nie wymyślili. Natomiast jeżeli chodzi o ryksa, to imienia jeszcze nie ma. Też tutaj opiekunowie pewnie coś im wymyślą. No są to też takie gatunki, które nawet jeżeli mają imiona, no to one raczej są tylko w kartotekach u nas, które są tylko do wglądu dla nas. Raczej takich bardzo medialnych imion nie dostają. To też nie są medialne gatunki, a myślę, że warto zwracać uwagę też na te mniej medialne, bo tak jak widzimy po oryksie, no jest to cenny gatunek dla ogrodu zoologicznego.
5: Wszystkie nowonarodzone zwierzęta można już obserwować na wybiegach.
4: Tak, zebry są na wybiegu dużym, sawannowym, już razem z żyrafami, a oryksy są na swoim wybiegu obok hipopotamków karłowatych. Także można je już zobaczyć na zewnątrz. Myślę, że już niedługo będzie można zobaczyć na zewnątrz małego hipopotamka karłowatego. Będziemy o tym informować w naszych mediach społecznościowych. No i myślę, że warto też się tak oglądać za innymi gatunkami, bo też coś tam się nowego rodzi. Jeszcze nie mówiliśmy oficjalnie, ale kto przyjdzie do naszego zoo, ten zobaczy, co tam na wybiegach słychać.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
6: Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Rekrutacja ruszyła.
7: Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
8: Witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy Państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mają pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów, kierunek studiów inżyniera danych i sztuczna inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony, wprowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan doktor inżynier Robert Smyk. Panie dyrektorze, oddaję głos.
9: Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni Państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek inżynieria danych i sztuczna inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka, a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze, zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki, przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Felblong. Bardzo dziękuję za uwagę.
7: Prezes zarządu OPGK Florian Romanowski.
10: Dziękuję za zaproszenie na tak miłą uroczystość. Panowie rektor i pan dyrektor Instytutu podkreślili walory nowych kierunków dla Instytutu, dla samej uczelni. To jest oczywiste. Uczelnia podąża za trendami, za zapotrzebowaniami na rynku. Rzeczywiście ten segment, który Państwo w tej chwili wprowadzacie, ma olbrzymi potencjał i zapotrzebowanie na rynku. Ja chciałbym się skupić jednak na troszeczkę innym aspekcie, który stanął u podstaw w ogóle powstania tego Instytutu wiele lat temu. Tym pomysłem była transformacja miasta z przemysłu klasycznego, metalurgicznego, który stanowił potęgę tego miasta, na którym miasto wisiało. To był dawny zamek i już wtedy było wiadomo, że przemysł metalurgiczny odchodzi. Odchodzi powoli, ale odchodzi, że miasto potrzebuje nowego przemysłu. I tym przemysłem już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie przemysł oparty na informatyce, na nowych technologiach, które wspomagają zarządzanie życiem miasta. I powstanie Złotego Trójkąta, czyli administracji publicznej, prezydenta miasta, w drugim wierzchołku była uczelnia nasza, w trzecim był biznes, akurat mnie było to dane, żeby przewodniczyć temu biznesowi i w imieniu prezydenta organizować ten wydział również. Rzeczywiście rozpiera mnie duma, że ten wydział przez te lata się rozwija, że nie stoi w miejscu, że stanowi zaplecze dla nowoczesnej gospodarki tego miasta. I dla mnie to jest najważniejsza rola, jaką ten wydział spełnia. Nie ma dziedziny gospodarczej, która nie opiera się na informatyce. I czy to są oczywiście kierunki techniczne, to jest jasne dla każdego, ale to są kierunki również humanistyczne, to jest medycyna. Wszędzie jest informatyka i bez wspomagania informatyką nie możemy zaistnieć. To, co dyrektor Smyk podkreślił, dzisiaj jesteśmy w nowej erze informatyki. Komputery mają taką siłę, ilość danych, która napływa z nowych sensorów jest przeolbrzymia i musimy sobie jakoś z tym dać radę. I tego typu specjaliści rzeczywiście są nam bardzo potrzebni. Ja ze strony biznesu chciałbym powiedzieć dziękuję. Jest to olbrzymia szansa dla miasta i teraz wszyscy, którzy w otoczeniu uczelni funkcjonują i którym zależy na rozwoju tego miasta, powinni wspomagać wydział, instytut, szkołę, żeby rzeczywiście to słowo stało się ciałem i żeby Elbląg mógł mieć dobre fundamenty dla gospodarki. Dziękuję.
9: Zanim oddam głos panu dyrektorowi w szczegółach, to chciałem zwrócić uwagę, że w formacji publicznych uczelni zawodowych, zanim uruchomimy nowy kierunek studiów, musimy wykazać, że jest zainteresowanie rynku pracy na takich absolwentów, że mamy pracodawców, którzy przyjmą naszych studentów na praktyki. Bez tego w ogóle nie można aplikować. Stąd ścieżka uruchomienia kierunku dość długo trwała. Dopiero dzisiaj się spotykamy praktycznie w trakcie rekrutacji.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
11: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечне втручання служби в Олецьку. Чоловік забарикодувався у підвалі, погрожував мешканцям і поліцейським, а також погрожував підірвати будівлю. Агресивного чоловіка допоміг знешкодити командир зміни олецьких пожежників. Він направив у його бік струмінь води, що дозволило поліціянтам безпечно затримати чоловіка. Перед цим чоловік розпилив у підвалі газ. Бранівські пожежники поспішили на допомогу собаці. У неділю на вулиці Ломковій тварина впала в канаву і не могла вибратися. Пес був переохолоджений і наляканий, але пожежники з рятувально-пожежного підрозділу швидко витягли його та врятували. У Бранєві відбудуться сімейні змагання з риболовлі. Асоціація «Рибальська локальна група Віслинська Затока» запрошує дітей разом із опікунами на змагання біля ставка на вулиці Длугій. Захід відбудеться 12 вересня о 8:30, а реєстрація проходитиме на місці з 8:00. Учасники повинні мати власну будку та садок для риби. На найкращих учасників чекають цінні призи. У Бранєві вже можна подавати заявки на шкільну стипендію. Документи разом із додатками потрібно подати до 15 вересня у міському центрі соціальної допомоги у Бранєві у кабінеті номер 7 з 7:30 до 15:00. На стипендію можуть претендувати сім'ї, в яких дохід не перевищує 823 злотих нетто на одну особу. У Фрумборку відбудуться заходи у межах Європейських днів культурної спадщини. Цьогорічні зустрічі будуть присвячені культурній спадщині Вармінського регіону, яка перебуває під загрозою. 19 вересня у шпиталі Святого Духа можна буде послухати про історію кахельних печей і давніх фрумборських кладовищ, а також про карти зоряного неба Яна Гевелія. А увечері в астрономічному парку заплановані спостереження за місяцем за допомогою 4-метрової копії телескопа гданського астронома. Вхід на заходи безкоштовний. І нагадаємо, у Фрумборку археологи продовжують пошуки місць поховання у місцевому кафедральному соборі. Науковці досліджують криптоканоніків, намагаючись знайти останки єпископа Лукаша Вацинрода, дядька Миколая Коперника та інших єпископів 16 століття. Під час попередніх досліджень тут виявили унікальну колекцію літургійного одягу, а також чаші, виготовлені з дерева, шкіри та паперу. Є дозвіл на розширення дороги С-16 на ділянці Ольштин-Схід-Барчево. Ділянку завдовжки 11,4 кілометра розширять до стандарту швидкісної автомагістралі. Тут з'явиться друга проїзна частина та три дорожні розв'язки – Буйтово, Ленгайни та Барчево. Вартість інвестицій становить понад 507 мільйонів злотих. А завершити роботи планують у третьому кварталі 2028 року.
2: СК Бранєво Ньюс.
12: Елблонські шчупірністки, заводнички клубу Start Elbląg, Energa Start Elbląg, розпочинają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebylekim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlize. W studiu jest dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
13: No, na pewno bojowe. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas. Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
12: Ten okres przed startem sezonu to dla Was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
13: Tak, na pewno testowałyśmy wiele rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
12: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
13: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
12: Pierwsze dwa mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
13: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
12: Nasz parkiet, więc też na nasi kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Grunwaldzkiej.
13: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
12: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie się z kim?
13: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem o godzinie 20:15. Będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczucie na własnej skórze.
12: Ten mecz 8 września o 20:15 na naszym boisku przy Gnowalskiej. Dziewczyny, powiedzcie mi, nastroje widzę bojowe. Trenerka was ciśnie przed tym sezonem, czy raczej tak na spokojnie?
14: To znaczy ciśnie. Wiadomo, musi nas cisnąć, żebyśmy cały czas robiły postępy i same chciały się rozwijać. Ale jeżeli chodzi o presję, to my chyba same sobie też czasami nakładamy presję. Sportowiec musi czuć trochę tej presji. Jednak zależy nam najbardziej na tym, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony i z meczu na mecz robić coraz większe postępy.
12: Zgranie zespołu jest już osiągnięte przed sezonem? Bo te treningi, te mecze przed startem sezonu to były właśnie takie mecze, żeby się zgrać w zespole.
13: Dokładnie. Myślę, że z każdym treningiem, z każdym sparingiem wyglądało to coraz lepiej i obecnie myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy zgraną drużyną gotową do rozpoczęcia sezonu.
12: Jak wygląda skład drużyny? Ile tam jest zawodniczek? Ilu trenerów? Ile bramkarek?
14: Jest 16 zawodniczek w składzie zawsze. Mamy 18 do dyspozycji. Mamy dwóch trenerów, fizjoterapeutę. Jeszcze jest wiele osób, które z nami działają, czyli osoby od mediów, zarząd i tak dalej. No jest to sporo osób.
12: Inauguracja sezonu 4 września. Jak zwykle na waszych spotkaniach dzieje się także poza boiskiem, ale na inaugurację chyba będzie wyjątkowe będą przygotowane jakieś działania.
14: Tak, w przerwie spotkania będzie występ grupy tanecznej z Centrum Tańca Cadmans. Będzie na pewno piękne widowisko. Standardowo u nas będzie catering, którym będzie można się poczęstować, konkursy w przerwie meczu oraz wiele, wiele innych nowych atrakcji, których jeszcze nie widzieliście, więc zachęcam, bo warto.
12: A oprócz tego doping, bo ten doping elbląskich kibiców jest dosyć znany, oni są bardzo wierni startowi, no i na każdym meczu się pojawiają, więc będą też bębny i pewnie jakieś hasła i okrzyki.
13: Dokładnie, no myślę, że nasi kibice bardzo nam pomagają na każdym meczu, zwłaszcza na tych wyjazdowych, kiedy widzimy swoich kibiców, jest to świetne uczucie. A na tych domowych bardzo się cieszymy, kiedy słyszymy głośny doping i no na pewno niesie nas to w walce po zwycięstwo.
12: A dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej. Ja w studiu Elski gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, obrotowa jednocześnie, oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia. Widzimy się na meczu. Dzięki.
14: Dziękuję serdecznie.
13: Dziękujemy.
2: SK Braniewo.
0: Dzień dobry. Wrzesień właśnie się rozkręca i wszyscy wracamy do życia w powakacyjnym wydaniu. Swoje podwoje otwiera także Kino Baszta, funkcjonujące w Braniewskim Centrum Kultury i właśnie do Kina Baszta wybraliśmy się, żeby zobaczyć, co słychać po wakacjach, zwłaszcza, że w sali kinowej właśnie w wakacje prowadzony był remont. O szczegółach porozmawiamy z Małgorzatą Stępińską z Kina Baszta. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu. Jak wiadomo, mieliśmy tą przerwę dwumiesięczną, wakacyjną, ale z tego powodu, ponieważ nasza sala widowiskowo-kinowa od dawna wymagała modernizacji oraz odpowiednich inwestycji. I dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli poprawić ten standard. Braliśmy udział w takim projekcie Infrastruktura Domów Kultury 2026 i naszym celem jest stworzenie jakiejś takiej przestrzeni wyjątkowej, miejsca nowoczesnego, funkcjonalnego, profesjonalnego, a wiadomo, że działamy już 20 lat, no i wymaga to niestety dosyć dużych nakładów, więc w pierwszym etapie była zrobiona renowacja sceny i wymiana kotar. Projekt jest dwuletni, więc kolejnym naszym zadaniem będzie wymiana foteli, no i dalsza poprawa naszych warunków.
0: Czyli rozumiem, że najpierw zajęliście się tą częścią widowiskową sali, a na kino przyjdzie czas później, w drugim etapie.
15: Tak, zajęliśmy się tym, co było po prostu najpilniejsze, gdyż to wymagało już remontu ze względu nawet na bezpieczeństwo, żeby ta scena też się, nie daj Boże, nie zawaliła, nie zerwała, może tak lepiej powiem. Ale ogólnie dobrze, że takie projekty są, że możemy z nich korzystać, bo no, są to dosyć drogie rzeczy, jak wiadomo, że remonty teraz kosztują. Trzeba dużych środków, żeby taka sala wyglądała estetycznie, ładniej, była funkcjonalna.
0: Zatem czekamy przede wszystkim na ten remont i wymianę foteli, bo chyba to bardzo widzów interesuje, prawda?
15: Oczywiście, no fotele już też wymagają na pewno wymiany. Nawet już mieliśmy firmę, która przyjeżdżała, pokazywała nam nowoczesne, fajne fotele. No bardzo chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, ale wiadomo, że wszystko zależy też nie tylko od nas.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, także trzymamy kciuki, zdobywajcie środki, a tymczasem remont, ten pierwszy etap remontu zakończony i możecie normalnie ruszać z funkcjonowaniem kina.
15: Tak, oczywiście, no, sala jest wielofunkcyjna, jak wiadomo, że nie tylko kino, nie tylko filmy, ale też również spektakle, kabarety, koncerty i tak dalej.
0: My skupiamy się teraz na kinie.
15: Skupiamy się na kinie, czyli tym, co lubię i czym się zajmuję, więc już we wrześniu możemy Państwa zaprosić, pierwszy weekend września, na filmy, które myślę, że były takimi wakacyjnymi hitami i nie wszyscy, mam nadzieję, pojechali gdzieś, obejrzeli to w większych miastach. Mam nadzieję, że czekaliście, aż będzie można wrócić do kina, które niektórzy też myślę, że lubią i lubią do nas przychodzić. Więc tak, pierwszy weekend, czyli 3, 4, 5 i 6 o godzinie 16 zapraszamy rodziców i dzieci na hit lata, czyli Minionki i Straszydła o godzinie 16. Następnie o godzinie 18 zapraszamy na film Koniec ulicy Dębowej. Jest to taki thriller science fiction USA. O godzinie 20 natomiast mamy tutaj epicki film Odyseja. Film jest dosyć długi, bo trwa 173 minuty, ale ogląda go się naprawdę jednym takim ciągiem. W ogóle się nie nudzi. Myślę, że i obsada, i Nolan, który wyreżyserował ten film, i te wszystkie efekty na pewno przyciągną i jeszcze znajdą się chętni, żeby przyjść obejrzeć u nas ten film.
0: Czyli ruszacie tak konkretnie?
15: Ruszamy konkretnie. Mam nadzieję, że oferta na wrzesień jest ciekawa, więc to już drugi weekend. 10, 11, 12 i 13. Zapraszamy dzieci również na taki hit Psi Patrol i Dinozaury. Wiadomo, że dzieciaki ten Psi Patrol uwielbiają, więc mamy tutaj tą propozycję. O godzinie 18 kryminał USA z świetną obsadą Wszyscy moi wrogowie. Natomiast o godzinie 20.15 Ice Cream Man, horror USA, najnowszy. Wiem, że tutaj też mamy sporo wielbicieli tego typu filmów, więc zapraszamy serdecznie na ten film. Natomiast już kolejny tydzień, to jest 17, 18, 19 i 20. I tutaj o godzinie 16 mamy familijny film Księga Pustyni o chłopcu, którego wychowały strusie. Mogę tak w skrócie powiedzieć, też najnowsza propozycja. Natomiast o godzinie 18 już świetne kino akcji, to taki film przygodowy, science fiction, Gwiazdozbiór psa. Myślę, że ten tytuł gdzieś tam się Państwo gdzieś słyszeliście, widzieliście plakaty czy zwiastuny, więc o godzinie 18 zapraszamy na świetne kino tutaj, takie przygodowe. Natomiast o godzinie 20 Nie patrz w dół dwójka. Wiem, że ten film też cieszył się dosyć dużą popularnością u nas, jakby miał sporo widzów i w ogóle cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, więc tutaj mamy dwójkę. Jest to bardziej taki thriller, więc tutaj mamy taką propozycję. Natomiast ostatni weekend 24, 25 i 26. I tutaj mam taką niespodziankę, bo o godzinie 16 zapraszamy dzieciaków na film Auta. Jest to odnowiona wersja filmu, który ukazał się już 20 lat temu.
0: Legendarny.
15: Taki legendarny film, te Auta to był wtedy hit. Mam nadzieję, że teraz tatusiowie, którzy już mają swoich synów czy swoje dzieci, chętnie przyjdą na taką odnowioną wersję. No i zobaczą, będą się dobrze bawić na tym w naszym kinie. Natomiast tutaj o 18 w tym samym terminie i o 20 mamy taką propozycję, film wojenny Niebo nad Normandią. Też bardzo taki reklamowany film, historia tej walki w Normandii, więc kto się interesuje historią i nie tylko, serdecznie zapraszamy, bo jest to również świetne kino i z bardzo dobrą obsadą. Natomiast 30 września, tak jak wszędzie już tutaj we wszystkich tutaj mediach i jest rozgłaszane, to tak samo u nas w Braniewie, w kinie Baszta zapraszamy na premierowy film Lalka. Jest to premiera, zapraszamy o godzinie 17, 19 i 20 na seanse. Myślę, że warto po prostu, no tutaj to już nikt nigdzie nie musi jechać. Możecie tylko do nas przyjść.
0: Ale to nie będzie film grany tylko tego jednego dnia.
15: Nie, dlatego, że jest to premiera. Musimy ten film grać troszeczkę dłużej, ale to może i dobrze, ponieważ wszyscy zdążą go obejrzeć. I tak 30 zaczynamy premierowo. Tak jak na całym świecie chciałam powiedzieć, ale może to ograniczę się do Polski. Więc w Polsce od 30 zaczynamy grać premierowo ten film. A później gramy w październiku i tutaj podam kolejno dni. To będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 i 13.
0: Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było.
15: Nie graliśmy nigdy chyba tak długo filmu i żadnego, ale mam nadzieję, że tutaj i szkoły zechcą przyjść i że film po prostu będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, dlatego bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem. Wiem, że jakieś takie dni nam wypadają. Mamy tam inne jakieś imprezy.
0: Ale jeszcze raz powtórzmy.
15: Ale powtórzmy, tak? Więc 30 zaczynamy. To jest akurat, wypada środa i później gra.
0: Już nietypowo.
15: Nietypowo. A później gram, no dlatego, że premiera, no to niech będzie w ten dzień, w którym jest, tak? A później gramy w październiku 1, 2, 3, 4, 5, 6, to już tak mamy tu ciurkiem. Później jest przerwa 10, 11, 12 i 13. O godzinie 17 i 20. Zapraszamy gorąco.
0: Także już sobie proszę rezerwować terminy, bo jak Państwo słyszycie, Kino Baszta wchodzi w ten powakacyjny czas z przytupem.
15: Chciałam tylko dodać, że można już też kupić bilety online. Wszystkie filmy już są na naszej stronie, więc no nie czekajcie długo, nie zwlekajcie. Zapraszamy serdecznie do naszego kina.
0: A do kina zapraszała Małgorzata Stemplińska. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję również.
2: Eska Braniewo.
16: Znajdujemy się w nowym miejscu w Elblągu. Nowym miejscu na pewno dla ludzi, którzy w Elblągu zajmują się muzyką. Takie miejsce, którego jeszcze nie było w tym mieście. Jest ze mną Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, akordeonista. Panie Robercie, co tutaj się znajduje? To nowe miejsce.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest nowe miejsce, nowy pomysł. Myślę, że ciekawy. A mianowicie jest to studio nagraniowe, takie przystosowane do nagrań akustycznych, także do produkcji muzycznej. Mamy tu kilka pomieszczeń. Całość została przemyślana pod względem typowo studyjnym, czyli mamy w ścianach umiejscowione kable, całość jest niewidoczna, jest system monitoringu cyfrowego, czyli w każdym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, możemy się wpiąć ze słuchawkami i słyszeć to, co gra kolega w innym pomieszczeniu. Całe studio zostało zaadoptowane, jest wyizolowane akustycznie od sąsiadów, od góry, czyli sufit. Wszystko zostało przygotowane odpowiednimi materiałami. To są fachowe nazwy, nie będę tego przytaczał. Mało tego, całość została też akustycznie tutaj dopasowana panelami akustycznymi, także binarnymi, które tutaj mamy z boku. One wyglądają dość futurystycznie, ale mają swoje zadanie, no po prostu działają. Mhm. Czyli jak wejdziemy do tych pomieszczeń, to dźwięk nam się kreuje tak, żeby mikrofony nie zbierały dodatkowych innych rzeczy, które nie są potrzebne.
16: Tak zwanych szumów albo śmieci. Czy takie studio w Elblągu jest potrzebne? Będzie miało, nie wiem, jest zapotrzebowanie na tego typu akcje?
17: Tego nie wiemy jeszcze. Natomiast myślę, że Elbląg się rozwija bardzo prężnie. Jest miastem naprawdę przyszłości. Uważam, że powinno być studio nagraniowe. Ono ma zastosowanie w różnych aspektach. Możemy nagrywać audiobooki, możemy nagrywać podcasty, możemy nagrywać wszelkiego rodzaju teksty mówione do reklam, do różnych innych zastosowań. Także instrumenty, tutaj naprawdę mamy duże pole do popisu.
16: I kto może skorzystać z tego zaproszenia do tego miejsca?
17: No na pewno muzycy, na pewno osoby, które zajmują się tworzeniem muzyki. Myślę, że producenci muzyczni, myślę, że wokaliści z pewnością będą chcieli się tym zainteresować, bo no, mamy warunki do tego, żeby ten wokal nagrać naprawdę pięknie.
16: Przejdźmy się po studiu, jesteśmy przed pokoju, w takim wejściu, tu rzeczywiście te ekrany się znajdują. Gdzie dalej mnie pan poprowadzi?
17: Ja powiem jeszcze o tym przedpokoju. Jak spojrzymy sobie tutaj na ścianę, to widzimy takie wystające, to się nazywa pyta, albo inaczej multicore, czyli cały taki zestaw kabli, które wychodzą ze ściany i możemy się bezpośrednio mikrofonami lub innymi sprzętami muzycznymi do nich podłączyć. To wszystko razem prowadzi do tylnego tutaj miejsca, w którym jest reżyserka. Wszystkich pomieszczeń te żyły łączą się w jednym miejscu, a mianowicie w reżyserce. Tam jest serce tego
16: przedsięwzięcia. Zanim do serca przyjdziemy, może najpierw zajrzyjmy tutaj.
17: Zapraszam.
16: To jest pokój, pomieszczenie najbardziej od ulicy chyba.
17: Tak, najbardziej od ulicy. Co tutaj mamy? Rozstawione to przykładowe mikrofony, bo mamy mikrofony dostosowane do różnych zastosowań. Co tu widzimy? Mamy okrągłe pułapki basowe. W rogach także pułapki basowe, tutaj w każdym. One mają za zadanie to, żeby ten bas, który jest z reguły bardzo trudny do ujarzmienia i pojawia się w mikrofonach niechciany, żeby go wchłaniać, ujarzmić.
16: Tu jak się wejdzie, to drozak cicho jest.
17: Tak, tak, no jest, ale też jest, powiedziałbym, niecałkowicie sterylnie. To są właśnie te panele binarne, które mają za zadanie wchłaniać pewne częstotliwości, ale nie wszystkie, żebyśmy też nie mieli takiego głuchego całkiem pomieszczenia, żeby ono było, tak powiedzmy, w miarę soczyste.
16: Przejdźmy dalej. Gdzie tutaj teraz? Tutaj wchodzimy do korytarza kolejnego, jest pomieszczenie, to jest większe pomieszczenie też od ulicy.
17: Dokładnie tak. Tutaj mamy już większą salę, przeznaczoną także do nagrań perkusyjnych. Tutaj stoi zestaw perkusyjny, prawdzie elektroniczny, Roland, ale bardzo dobry zestaw, także można ewentualnie nagrać też zestaw. Oczywiście można tu wprowadzić zestaw perkusyjny, który zostanie osobno nagrany, a w innym pomieszczeniu będzie kolega grał, przykładowo na basie albo śpiewa.
16: I oni będą, porozumiem, słyszeli się nawzajem.
17: Tak, tak, na tym polega ten system. To jest PowerPlay P16, taki system monitoringu studyjnego typowo.
16: Czy to nie jest tak jak kiedyś na starych filmach z lat 70., że w jednym garażu zespół gra?
17: Można by tak zrobić. Niektóre studia tak mają, że mają tylko jedno duże pomieszczenie. Tutaj zależało nam na tym, żeby nagrać odseparowany dźwięk poszczególnych instrumentów. Wtedy mamy całkowitą możliwość ingerencji w ten materiał dźwiękowy, tak? Możemy go edytować dowolnie i nie mamy przesłuchów z innego instrumentu bądź wokalu.
16: Czyli bardzo nowocześnie. Tu mikrofony widzę, takie specjalne mikrofony są?
17: No, mamy mikrofony różne, od mikrofonów profesjonalnych, mikrofonów dynamicznych, zastosowania do instrumentów perkusyjnych, do wokalu. Te mikrofony akurat to są mikrofony pełnomembranowe, pojemnościowe. I one służą do zbierania między innymi wokalu. Tutaj te mikrofony się do tego są przystosowane do tego, do instrumentów dużych też. Nagrywaliśmy niedawno wiolonczelo na tych mikrofonach.
16: Proszę bardzo, tu też te panele na ścianach się znajdują.
17: Tak, no jest to konieczne. Zobaczymy, w rogach mamy pułapki basowe. Ujerzmienie dźwięku, czyli skierowanie go w odpowiedni sposób do mikrofonu bez dodatkowych przysłuchów, jakichś przydźwięków czy też krążącego basu, jest podstawą nagrań. Bo jeżeli mamy dobrze nagrany materiał w odpowiednich warunkach, to później nie musimy wycinać częstotliwości i uszkadzać tego materiału.
16: A jak to było? To jakoś było wyliczane?
17: Mieliśmy mikrofon pomiarowy i tutaj pomiary wyszły w miarę dobrze. Nie powiem, że jest całkowicie super, sterylnie, ale nie są to bardzo dobre pomiary, jak na takie pomieszczenia. Dużym plusem jest to, że mamy sufity całkowicie odizolowane, czyli jak ktoś chodzi w góry, to my tego zupełnie nie słyszymy i odwrotnie, jeżeli tu ktoś będzie nagrywał, to sąsiad tego nie będzie słyszał.
16: Jest jeszcze jakieś pomieszczenie kolejne?
17: Oczywiście.
16: Oczywiście.
17: Serce.
16: Idziemy do serca teraz.
17: Tak, to jest serce całości.

0: pięknie to brzmi, przyznam. Drugi to pram dostosowany do muzyki rozrywkowej. On ma swoje charakterystyczne brzmienie do muzyki rockowej, do takiego mocniejszego popu. Fantastycznie brzmi. Chcieliśmy, żeby studio było w miarę elastyczne, czyli żebyśmy mogli nagrać różne gatunki muzyczne. Tutaj następne urządzenie to lampowy przedsmacacz. Czyli jak ktoś chciałby, żeby jego gitara brzmiała miękko, soczyście, pięknie, z fajnym dołem, no to to właśnie jest do tego przystosowane.
1: Niech zgadnę, najdroższy był ten lampowy.
0: No nie będę ukrywał, że tak.
1: Dalej, tutaj konsoleta widzę specjalna jest.
0: Tak, jest to konsoleta brytyjska, montowana wprawdzie była w Polsce, ale to jest na licencji brytyjskiej konsoleta Oram.
1: Wysoka półka znowu. I tu kolejne raki, czyli sprzęty tak. Zamontowane w specjalnych konstrukcjach.
0: Tak, tu mamy oczywiście takie urządzenie, które całkowicie łączy wszystkie elementy, czyli jest to tak zwany interfejs audio. Nad nim mamy urządzenie, które jest konwerterem ADDA, czyli Audio Digital, Digital Audio, 16-kanałowy, czyli on wszystkie te urządzenia analogowe przetwarza na język cyfrowy i przesyła bezpośrednio do komputera. Mhm.
1: Tutaj jest mnóstwo sprzętów, ale jest też coś, co chyba powinno się znaleźć w takim miejscu, czyli klawiatura. No znaczy jest... klawiatura nie komputerowa, tylko klawiatura.
0: Klawiatura sterująca. No proszę Państwa, nie będę ukrywał, że jeżeli ktoś czegoś nie dogra, to będę to musiał po prostu sam zagrać.
1: Okej, okay, a czy jest tak, że pan się stąd komunikuje poprzez te wszystkie łącza z muzykami w poszczególnych pomieszczeniach i ich zgrywa jak gdyby?
0: Ja te wszystkie instrumenty zgrywam. Jeżeli chcę coś powiedzieć, to te osoby mnie słyszą. Tak samo ja słyszę poprzez mikrofony rozstawione, co do mnie mówią. W zasadzie kontakt jest taki nie tylko dźwiękowy. Tutaj mamy także, ponieważ są zamontowane kamery, więc ja we wszystkich pomieszczeniach widzę kto, co robi i gdzie jest i co chciałby ewentualnie, żebym zmienił. Tak?
1: Okej, okay. A jeżeli chodzi o te monitory studyjne, takie są futurystyczne tutaj, czyli te głośniki, które się do słuchu służą.
0: Tak, monitory studyjne są bardzo ważne, ponieważ chodzi o to, żeby one były zupełnie neutralne, czyli nie przekłamywały, nie kolorowały tego dźwięku, ponieważ ja edytując materiał muszę mieć realny obraz tego dźwiękowy. No i to są właśnie takie monitory, które są, powiedziałbym, tak suche, że jeżeli cokolwiek na nich w miarę brzmi, to będzie na pozostałych rzeczach, nawet na jakimś radyjku domowym, brzmiało świetnie.
1: Bo taka jest zasada produkcji, że właśnie robimy to na sucho, czyli bez żadnych podnoszenia basów, podnoszenia wysokich, żeby to potem na każdym sprzęcie dobrze brzmiało.
0: No i w stereo, i czasem nagrany materiał, no ktoś zechce sobie puścić na telefonie, na mono, tak? I wtedy ten materiał musi być dostosowany do każdego, jakby no, odtwarzanego urządzenia.
1: Mm-hmm. Pięknie to wygląda. Gdzie szukać informacji o waszym studiu?
0: Jest strona nasza szkolna, czyli szkołamuzyczna.elblak.pl. Jesteśmy na Facebooku jako FM Studio. Myślę, że w tej chwili wiem już, że nawet wpisanie w Google to od razu wyskakujemy jako studio nagraniowe w Elblągu.
1: A fizycznie?
0: Fizycznie jesteśmy na ulicy Kowalskiej, 1-2 przez B.
1: Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, aranżer, a także akordeonista. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Найближчі 469 днів він проведе у в'язниці. Поліціянти затримали 47-річного чоловіка, якого розшукували на підставі двох ордерів на арешт, виданих судом у Бранєво. Чоловік, який постійно проживає в Німеччині, потрапив до рук правоохоронців у Бранєво. Майже рік він переховувався, намагаючись уникнути покарання за ухилення від сплати аліментів. Двоє водіїв втратили водійське посвідчення через значне перевищення швидкості на трасі С-22. Там діє обмеження до 100 км на годину. 39-річний водій Audi їхав зі швидкістю 157 км на годину, а 27-річний водій BMW – аж 171. Перший отримав штраф у розмірі 1500 злотих і 13 штрафних балів. Другий – 2500 злотих і 15 балів. Обох позбавили права керування на 3 місяці. У Бранєво розпочинається важлива дорожня інвестиція. Йдеться про реконструкцію вулиць Кайки, Пінєнженого та Мронговіуша. Роботи проводитимуться поетапно. Спочатку вони розпочнуться на вулиці Пінєнженого від перехрестя з вулицею Віленською. 1 вересня учні розпочинають

0: сторонніх осіб. Відповідний запит направили до інспекторату 6 серпня. Тепер місто очікує на його висновок, від якого залежатимуть подальші дії. Після двомісячної літньої перерви знову запрацює Бранєвське кіно «Башта». У концертно-кінотеатральній залі Бранєвського культурного центру щойно завершився перший етап ремонту. Про це розповідає Малгожата Стемплінська. На першому етапі ми відреставрували сцену та замінили завіси. На наступних етапах ремонту концертно-кінотеатральної зали Бранєвського центру культури планують також замінити крісла для глядачів.
1: SK Braniewo News.
2: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką właśnie. Dzień dobry, witam Cię Wiolu bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
2: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
3: Bardzo dobrze, odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach, spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę, ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
2: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były, jesień w chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
3: A właściwie trzy nawet, bo było lato w chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
2: Pierwsza książka z synem.
3: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie Wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera jesień w chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
2: Przypomnijmy, o czym jest ta książka w chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie, no i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęła się pisać?
3: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej. Najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu? I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę, Świerk był taki w kolorze sepi, to mówię, ona się nie przebije, nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie daleko nie zajdzie, nawet Świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach no popularności. 6 tygodni była w Wielkiej Piątce Legimi na pierwszym miejscu. Doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
2: I to był 2025 rok.
3: To był 2024 rok. 2024, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica Bibliotekarki. I dopiero po po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli o Jagodzie i Malinie. Dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem Wiosna w chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytelnicy.

0: Danym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkiej Piątce Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, Jesień w chacie pod Starym Świerkiem, przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku, jest na teraz na 80. miejscu, natomiast Top Tanie Książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na 3. miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram czy ze zdumienia.
1: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś. I siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
0: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla milionera, tak samo było z Sekretem Bibliotekarki. Sekret Bibliotekarki jest no niemal tak samo popularny jak Chata. Więc
1: akcja główny wątek Fromborg.
0: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
1: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
0: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
1: W tym domu, czyli w tej chacie.
0: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony bodajże, dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka zarośnięta trawą, przy torach kolejowych, tam nie można było wykręcić, jak już się wjechało, to trzeba było albo poprosić gospodarza czy moich dziadków o otworzenie bramy, żeby wykręcić, albo na wstecz tym, co było bardzo trudne, ponieważ ta wąska ścieżka kończyła się wzgórkiem i wjeżdżało się na tory kolejowe i na tych torach kolejowych od czasu do czasu dochodziło do nieszczęśliwego wypadku. Ten nieszczęśliwy wypadek też jest w mojej powieści i w tym nieszczęśliwym wypadku na torach, na tym niefortunnym przejeździe kolejowym, no już tam pociąg nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że wróci ta nadzalewowa kolej. Ja po prostu, mój stary polonez się tam zawiesił, a na szczęście nie jechał pociąg, a ludzie mi pomogli go stamtąd wyciągnąć. Ale ja tam jeździłam do babci niemal co tydzień i na każde wakacje. Tam w tym ośrodku kolejowym PKP, naprzeciwko domu mojej babci, już nie istnieje ten ośrodek, ale ja tam niemal co wakacje zmywałam naczynia, żeby sobie zarobić na drugi miesiąc wakacji. Tam na tym cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki. Moja babcia wynajmowała turystom. No i ten cypel otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata i wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jednego w mojej powieści. Już tego domu nie ma. Jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę działkę, zburzył ten dom i postawił coś no, nowoczesnego, ładnego, no ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
1: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w twojej pamięci i w twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem twoich książek.
0: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest, no, okrutna, brutalna, ale marzy mi się, żeby powstała niekoniecznie prawdziwa, ale osadzona na faktach historycznych powieść z ogromnym tłem historycznym, tak jak Skradzione nadzieje, Zdeptana młodość i Skradziona miłość o tych pierwszych Polkach, które poszły na Syberię, zostały tam zesłane. To marzę, żeby napisać kiedyś taką tutaj sagę wiślaną.
1: Jak ci się marzy, to na pewno to zrealizujesz, a my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki.
0: Trzymajcie Państwo kciuki, dlatego że bardzo trudno jest zdobyć materiały, poświęcić bardzo dużo czasu na szukanie dokumentów, gdzie wiadomo, że ja mam 4 książki w roku w umowie oddać i nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę wiślaną. No, jak ja już mam na myśli, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
1: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod Starym Świerkiem, niezależnie której pory roku.
0: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod Starym Świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
1: Sprawdzić można samemu. Najpierw Chata, później Wiosna, lato, jesień
0: i święta w Chacie pod Starym Świerkiem.
1: Kiedy premiera świąt?
0: Podejrzewam, że około 24 października.
1: To już zapraszamy. Gdzie?
0: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu, będzie w Suchaczu.
1: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie z kategorii tych arcytrudnych, nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
4: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
3: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
4: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
3: I tak jak Pan wspomniał, rekord ten będzie Pan bił w pojedynkę.
4: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia. Może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z. Nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
3: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
4: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy do 36 godzin, 30 godzin, nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
3: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
4: No, można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
3: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
5: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla hospicjum elbląskiego, i taki jest cel.
3: No właśnie, bo jeszcze dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu, czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
4: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
3: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
4: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
3: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
4: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
3: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
4: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów. Tak około, więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach, natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im lepszy, im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
3: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
4: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
3: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
4: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod w Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
3: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
4: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
3: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
5: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
3: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
4: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy, natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
3: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
4: Bardzo dziękuję.
3: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróży. Bulcia jest razem z nami w studio I na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
6: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bulterier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
3: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
6: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
3: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
6: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
3: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
6: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
3: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
6: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
3: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
6: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
3: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
6: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
3: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
6: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
3: Kraina lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
6: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Не користуватися водою без попереднього кип'ятіння. Із таким проханням та рекомендаціями до мешканців Бранєва звертаються місцевий санепід та комунальне підприємство «Водоканал». У середу 2 вересня близько 15.00 громадськість поінформували про виявлення в воді бактерій групи кишкової палички. На четвер запланували повторні дослідження, розповідає голова Бранівського водоканалу Бартош Фіта.
8: Ми беремо додаткові проби води.
7: Потрібно трохи зачекати, адже на результати дослідження води потрібно 48 годин.
8: Чекати на вынік бадання води.
7: Водогіну, якому виявили небезпечні бактерії, постачає воду не лише до Бранєва, а й до кількох населених пунктів гміни. Обережними з водопровідною водою мають бути мешканці Гарбин, Степня, Завежа, Пронтек і Клінок. Окрім Бранєва, також у гміні Вільчента триває інтенсивне промивання водопровідної мережі та хлорування води. Такі заходи розпочали після оприлюдненого повідомлення санепіду про мікробіологічне забруднення водопровідної води та заборону її споживання і використання. Воду мешканцям наразі доставляють автоцистернами. 3 вересня мала також розпочатися роздача бутильованої води для пиття. У зв'язку із попередньо згаданою інформацією, мешканцям Мринєва доведеться ще трохи почекати на відкриття міського басейну. Заплановане відновлення його роботи після технічного та профілактичного обслуговування перенесли. Рішення ухвалили на підставі повідомлення повітового санітарного інспектора у Мринєві. Нову дату відкриття басейну поки не називають. Затока Мринєво зіграла в нічию 3-3 з Полонією Спасленка у перенесеному матчі четвертої ліги. Мринєвці тричі виходили вперед, причому всі три голи забив Кімсо. Полонія щоразу відігравалася. Вирішальний гол гості забили вже у компенсований час. Скірковський приніс своїй команді нічию. У Мринєві стартував художній конкурс, присвячений бджолам. Участь можуть брати сімейні та шкільні команди до 5 осіб. Роботи у форматі щонайменше А3 можна подавати до 10 вересня у Мринєвському центрі культури. На переможців, зокрема, чекає сімейна поїздка до парку розваг «Майяланд Гданськ». Переможців оголосять 12 вересня. Про таємниці грибів можна буде дізнатися у Мринєві. Міська публічна бібліотека запрошує 15 вересня на зустріч із біологом, археоботаніком та фахівцем із грибів Міхалом Конкелем. Учасники дізнаються, зокрема, як безпечно розпізнавати різні види грибів та які властивості мають лісові гриби. Початок о 17:00, вхід вільний.
1: Eskabraniewo News. 10 lat minęło jak jeden dzień, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia. I o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie. 10. rocznica, dokładnie 3 września tego roku.
1: Ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
9: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Adachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. Jaka izba tu przed wojną był, czy muzeum w Braniewie, to muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społecznym. Pracujemy społecznie, wolontariat. Nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy. Wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami. To różne funkcje pełnimy.
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Mranewa, z Towarzystwa Miłośników Mranewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placówki.
9: No tak, jak placówka powstawała, to było nas tam chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo jest silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dłuższa jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
9: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwsze kolegium jezuickie w Polsce, budynek jest XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam cztery pomieszczenia i tu 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tak przynosi i powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość polską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości ukraińskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowe.
9: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brońskiego, kolejna sala główna to jest sala historii miasta, kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną, kolejna sala to jest sala Brańskiej Katarzyny, Reginy Protman, następna sala to jest sala Hanzy, związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-zdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u. Sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
9: Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów. Wszystkich.
1: I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
9: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z Muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
9: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Braniewskiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
9: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 80. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum
9: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szyłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
9: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy, nie? Raz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie, wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Mówimy, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza Piotra, świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej, także właściwie tam no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Paspęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do Was?
9: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz, tam są ławeczki, można usiąść sobie kontemplować,
1: przyjęło się,
9: myśleć i to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju Torolskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej, dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i na lapidariu są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Śpitalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta Obojga Narodów, bardzo fajna rzecz, no i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
9: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana, kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał, także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba, cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas tak. Wydajemy publikacje w sensie przewodników po muzeum w języku polski, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić Waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był. A jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
9: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
10: Będą uczyć się tu samodzielności i zawodu. Na Elbląskiej Storówce powstało wyjątkowe miejsce, 7. pracownia. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej pod okiem instruktora będą zdobywać tu umiejętności charakterystyczne dla pomocy kuchennej, kelnera czy baristy. Mówi Michalina Dulny z zarządu Elbląskiego Koła Psoni.
11: To jest nasze nowe miejsce, tak zwana 7. pracownia, które powstało w ramach projektu z funduszy unijnych, naszych regionalnych, w ramach projektu Nowa Ścieżka do Rynku Pracy. Jest to takie miejsce, które otwiera dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są uczestnikami naszego warsztatu terapii zajęciowej. Mamy nadzieję drogę do rynku pracy, tak jak sama nazwa wskazuje, że będziemy mogli dzięki temu miejscu pokazać tutejszym pracodawcom, że nasi uczestnicy mogą być nie dość, że dobrymi pracownikami, to jeszcze bardzo wartościowymi i wspaniałymi, którzy mogą wnieść w ich miejsca coś nowego. Projekt realizujemy już od września. Tutaj są uczestnicy, uczą się tego miejsca. Razem z instruktorami i z doradcą zawodowym prowadzą tutaj działania, prowadzili, no bo już dzisiaj wszystko jest gotowe, prowadzili działania, które miały na celu przystosowanie tego miejsca do tego, żeby było no, po naszemu, tak? I nauczyli się swoich pierwszych umiejętności, takich właśnie kelnersko-kawiarnianych, bo tutaj pracownia będzie miała charakter kawiarniano-restauracyjny. Na razie też no, chcemy, żeby nasi uczestnicy bez takiej ogromnej presji mogli się tego nauczyć. Myślę, że będziemy bardziej działać w swoim własnym gronie na razie i po prostu przychodzić tutaj z różnymi uczestnikami różnych naszych placówek, żeby oni się mogli po prostu uczyć, jak obsługiwać klientów, którzy do nich przychodzą. Ale docelowo tak, chcemy, żeby to było miejsce, w którym będą pracowały osoby z niepełnosprawnością, ale też, żeby to było miejsce, które będzie tylko przejściowo, tak, żeby oni mogli iść dalej na rynek pracy, żeby tutaj kolejne osoby mogły nabywać te umiejętności, kompetencje, które będą potem mogli wykorzystać na otwartym rynku pracy. Tutaj jest właśnie taka pracownia o charakterze kawiarniano-restauracyjnym. Będą uczyli się po pierwsze obsługi wszystkich maszyn, obsługi wszystkich tam elementów kuchni, będą się uczyli podstaw właśnie gotowania, podstaw pracy na konkretnych stanowiskach, ale też obsługi ekspresu do kawy, tego w jaki sposób należy przygotować stół, jak obsługiwać klientów, więc no takie kelnerskie, baristyczne, podstawowe umiejętności. Oprócz tego w projekcie są jeszcze przewidziane praktyki, nie tylko tutaj, ale również będą one naszym partnerem jest Urząd Miasta, w związku z tym będą praktyki w Urzędzie Miasta oraz w spółkach tych miejskich. Tam też uczestnicy będą mogli się nauczyć różnych umiejętności oraz kotel młyn, więc też współpracujemy już w zakresie tego, chociażby przygotowania tego lokalu do tego, żeby mogli tutaj wejść uczestnicy. I jeszcze są szkolenia z różnych umiejętności, które są szkoleniami pracowniczymi, też dla rodzin, bo to nie jest łatwe, żeby po wielu latach bycia w systemie wsparciowym wyjść teraz też na rynek pracy. Więc też dla rodzin takie szkolenia właśnie wsparciowe, jak sobie z tym radzić, co to będzie wszystko oznaczało.
10: Ile osób jest objętych tym programem, czy będzie?
11: Objętych programem uczestników osób z niepełnosprawnościami jest 35. W tej chwili mamy 30 uczestników warsztatu terapii zajęciowej, które dotychczas prowadziliśmy, i 5 kolejnych, czyli 7 pracownia. Pracownia się składa z 5 osób, dlatego to też tak wygląda, więc w sumie 35 osób z niepełnosprawnościami. No i ich rodziny, tak? Przewidujemy przynajmniej jedną osobę z kręgu każdego uczestnika, jak będą dwie, to będzie sobie.
10: Ten projekt ma jakiś deadline, jakiś koniec?
11: Tak, kończy się z końcem roku 2027.
10: Więcej informacji oczywiście na waszych stronach.
11: Oczywiście, zapraszamy na naszą stronę, na Facebooka. Też tam będzie można na pewno znaleźć relacje, ale też różne działania, które robimy.
10: Dziękuję bardzo.
11: Dzięki.
2: SK Braniewo.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprosimy na podróż po niedalekim regionie, a to za sprawą Magdaleny Żółtowskiej-Sikora, która to opowiadała w Braniewie o relacjach z podróży Oberlandczyka. I o tej podróży Oberlandczyka opowiemy także tutaj na antenie Radia SK. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu.
1: Kim był Oberlandczyk, o którym Pani opowiadała, i tak naprawdę gdzie leży ta kraina, bo może nie wszyscy już dziś ją znają.
12: Mm-hmm. Oberlandczyk był Oberlandczykiem z wyboru. To był jego świadomy wybór, że tak się właśnie podpisał jako autor książki, którą miałam przyjemność dzisiaj przedstawić, ponieważ Johann Christoph Wedekę urodził się w Królewcu, tam się wychował i dopiero po studiach znalazł się w Oberlandzie jako nauczyciel w majątkach potężnej wtedy tutaj możnej, ważnej rodziny Donów. Zarówno w karbinach, ławkach, najpierw w ławkach, potem w gładyszach, karbinach, także przez chwilę w Morągu. Ale oprócz tego, że był nauczycielem domowym, przede wszystkim był luterańskim teologiem, wykształconym na Albertynie w Królewcu, był ewangelickim księdzem i tak też go poznajemy jako ówczesnego archipresbitera w Dobrach Donów, w parafii, w której mieszkał na plebanii w Osieku.
1: Ówczesnego, czyli o jakich latach mówimy?
12: Mówimy o schyłku XVIII wieku. Książka, którą dzisiaj przedstawiałam na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Braniewa, ukazała się w Królewcu w 1803 roku, ale sama podróż, bo to jest książka podróżnicza, sama podróż musiała się odbyć trochę wcześniej. Nie wiemy dokładnie, czy jeszcze na samym końcu wieku XVIII, czy już może w pierwszym roku wieku XIX, tak czy inaczej dzieli nas od tamtych wrażeń. wrażeń od tamtych wojaży. Dobre 220 lat.
1: Jak pani się zainteresowała tą książką?
12: Pani Karolina Manikowska z Elbląga powiedziała kiedyś, zresztą to chyba też jest napisane z tyłu na czwartej stronie okładki, że zastanawiała się, czy to ja znalazłam książkę, czy raczej książka znalazła mnie. Bo zdarzyło się to właściwie przypadkowo, to już było kilka dobrych lat temu, kiedy podczas bezsennej nocy szperałam w zasobach różnych bibliotek cyfrowych. Szukałam sobie różnych publikacji w polsku, po niemiecku, związanych właśnie z historyczną krainą, jaką jest Oberland, czyli w polskiej historiografii Prusy Górne. I odkryłam. Wchodzę w spis treści. Patrzę niedowiarę. Moje Jelonki, rodzinna wieś. Pasłęk, miasto urodzenia. I wiele, wiele innych miejscowości z najbliższego otoczenia. No ja muszę to wyznać, że ja dostałam tamtej nocy wypieków na twarzy. To było dla mnie bardzo poruszające doświadczenie, dlatego że no myślę, że każdy mieszkaniec mniejszej miejscowości, który się interesuje jej przeszłością, zna ten ból. Nie ma wielu publikacji, nie ma z czego czerpać wiedzy, prawda? Tego nie znają duże ośrodki, które ociekają różnymi treściami, opisami pobytów różnych znamienitych postaci itd., itd. A takie małe kropeczki na mapie to cieszą się, gdy w ogóle jest o nich jakaś wzmianka. A tutaj proszę, jesteśmy w starej książce. No, już noc, wiadomo jak minęła, na wpatrywaniu się w ten tekst, na takim właściwie pierwszym kontakcie z nim, bardzo emocjonalnym. Książka jest wydana po niemiecku, to oczywiste. Johann Christoph Wedeke, kiedy żył tutaj w Oberlandzie, no to nie było tutaj Polski wówczas, tylko po prostu Prusy Wschodnie. I wydana została ta relacja gotykiem, takim kanciastym pismem, które dzisiaj, no, trzeba się przyzwyczaić, ale można je czytać, ale wymaga to pewnej wprawy.
1: No a pani wprawę ma, ponieważ jest pani między innymi tłumaczką.
12: Tak, jestem z wykształcenia germanistką, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. Piękny czas, potem na Uniwersytecie w Konstancji, jeszcze piękniejszy. No i cały czas rzeczywiście zajmowałam się literaturą z niemieckiego kręgu językowego.
1: Zajmowała się pani akurat może trochę inną krainą, bo Mazury bodajże wchodziły w grę, ale okazuje się, że kraina o nazwie trochę już dziś zapomnianej Oberland, to też może być skarbnica historii, wiedzy i pamiątek.
12: Absolutnie. To jest miejsce, które dzisiaj możemy sobie wyznaczyć na mapie takimi miejscowościami jak Morąg, Ostróda, Iława, ale przecież także Młynary, Miłomłyn, Miłakowo, mój rodzinny Pasłęk. To są te miejsca na mapie, które do historycznych Prus Górnych przynależały. To one stanowiły jej rdzeń.
1: Zatem powróćmy na karty książki i w trasę tej podróży. Jak długa to była podróż i dlaczego Oberlandczyk w nią wyruszył?
12: To jest pytanie wbrew pozorom bardzo trudne. Dlatego, że kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego wyruszył, tak? Dlaczego czasami się pyta himalaistów, dlaczego idziesz w góry? Bo mogę, prawda? Tak jest też z podróżami. To jest pewnie pewien głód wrażeń, obserwacji, czynienia tych obserwacji, pragnienie przekonania się, jak jest gdzie indziej. I tutaj taka specyficzna sprawa. My dzisiaj te odległości dzięki samochodom pokonujemy błyskawicznie. I trudno jest nam sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś przyjechał z Moronga, a zmierza do Malborka, to może być tak, że wydaje mu się, że wkracza na ziemię nieznaną. Wedeke się zadziwia, wjeżdżając na Żuławy, jak wszystko jest tam inaczej urządzone. I nie dotyczy to tylko krajobrazów, bo wiadomo, że płaska jak stół kraina Żuławy jest zupełnie inna niż Oberland, czyli kraj pagórków, pagórów. Nieraz bardzo dużych przewyższeń i stromizm. Czasami tak dużych, że jak czytamy w książce, autor bał się pozostać w powozie, bo można było stoczyć się, spaść. No, więc nie tylko to zderzenie krajobrazowe, ale też inne zachowanie ludzi, które wynikało z konkretnych historycznych zaszłości. I temu zagadnieniu, temu jak zachowują się chłopi żuławscy, którzy udają, że chłopami nie są, a według tego to zadziwia, prawda? Wszak chłopami są mimo zamożności. To są tematy, które analizuję, czasami wspierając się też starymi kronikami, jakimiś anegdotami z przeszłości. Szukam, cały czas szukam, ale przede wszystkim myślę, że nie przestaje być człowiekiem wielkiej wiary, teologiem i także ten ludzki sposób bytowania na wsi, w gospodarstwie, on także widzi pod tym kątem widzenia, to znaczy zabiegania o zbawienie. Kiedy porównuje Kbura Żuławskiego, czyli bogatego, zamożnego gospodarza, to porównuje go z Oberlandczykiem, który tak jak jego bydło musi się wspinać na strome zbocza, zadawać sobie dużo trudu, by zdobyć paszę, tak jak taki musi się wzbijać wysoko do nieba, by dotrzeć do swojego zbawienia, tak zdaje się jakby tłusty żuławiak dopływał do tego swojego zbawienia, prawda, swoimi kanałami. Także myślę, że na żuławach, to znaczy może inaczej, wśród miłośników żuław, Wedekę może nie znajdzie bardzo wielu fanów, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zachwytu podróżników tamtą krainą, a Wedekę dostrzega wiele innych spraw. Nie koncentruje się tylko na wspaniałych, potężnych chałupach, domach podcieniowych. Wtedy zresztą działał Peter Leuven, słynny budowniczy tych domów podcieniowych, niektórym jeszcze możemy się do dziś cieszyć i je podziwiać, ale Wedekę widzi też tę tak zwaną wiejską podlejszynę, tych biedaków, nędzarzy, ich liche chałupki, widzi rozwarstwienie wsi i widzi coś, co wynika z zamożności, a jednocześnie z braku kształcenia na obywatela. To znaczy obserwuje, jak wielka zamożność żuław, te żyzne gleby, owszem ciężka praca, ale krótko mówiąc, co robi z człowiekiem pieniądz, jeżeli człowiek nie jest kształcony na obywatela. I tu przeróżne, nieraz bardzo zabawne przykłady na tę butę żuławskich bogaczy, także inne spojrzenie. Wiemy dzisiaj już, że menonici, których kojarzymy z żuławami, wcale nie stanowili żadnej większości, absolutnie nie, ale Wedekę mu tak się wydawało. Także to niektóre rzeczy oczywiście z pomocą nowoczesnej historii można zweryfikować, ale jest też wiele takich opisów po prostu jak gdyby wziętych z samego jądra życia. I tu mamy tę plastyczność, ożywa na moment jakiś dzień z przeszłości, sprzed 220 lat.
1: I dlatego warto zajrzeć do tej książki, chociaż pani bardzo pięknie o niej opowiada, ale warto też z książką się zaznajomić, bo trochę tam i o bliskich nam miejscowościach, chociażby o Kromborku.
12: Tak, to właśnie trzeba podkreślić, nie zrobiłam tego wcześniej. Autor podpisał się jako Oberlandczyk, z Oberlandu wyrusza, przez Oberland jedzie i do Oberlandu powraca, ale po drodze jest też tutaj taki wypad na Warnię, a konkretnie do Fromborka, a potem powrót przez Oberland, przejazd na Żuławę, wizyta w Malborku i tam bardzo ciekawy opis ówczesnej sytuacji i w mieście, bo też piękny opis miasta tam jest i sytuacji na zamku, a następnie przez Żuławy przejazd do Gdańska. I nie prowadziłam takich obliczeń, ale na oko myślę, że można powiedzieć, że 1/3 tej książki poświęcona jest Gdańskowi. Przy czym jednak ten Oberland cały czas góruje nad treścią poprzez mnogość odniesień. Ale tak, rzeczy dotyczy nie samego tylko Oberlandu, ale również Warmii, Żuław i tu wielki nacisk na Gdańsk.
1: Zachęcamy do lektury, zwłaszcza, że ciekawe są również zdjęcia i rysunki człowieka z Elbląga.
12: Tak, książka jest wydana przepięknie i ubogacają ją niezmiernie piękne ilustracje pana Jerzego Domino. Chciałabym powiedzieć, że w ogóle to piękne wydanie, ukazanie się książki w całości w języku polskim możliwe było dzięki wsparciu warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pana Dariusza Bartona.
1: Też powiązanego z Elblągiem.
12: Tak, to prawda.
1: A książka, co najważniejsze i myślę bardzo miłe dla ucha naszych słuchaczy, jest dostępna także w internecie i można ją pobrać za darmo.
12: Tak, Książka jest dostępna w formacie PDF. Można ją sobie ściągnąć jako taki plik bezpłatnie. Przypomnijmy tytuł: Johann Christoph Wedeke, Prusy, relacja z podróży.
1: A u nas relacje z podróży Oberlandczyka relacjonowała Magdalena Żółtowska-Sikora. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 70-річний мешканець гміни Плоскіння сів за кермо попри чинну судову заборону керувати транспортними засобами, а його водійські права раніше були анульовані. Бранівські поліціянти зупинили для перевірки Volkswagen Charan. Водій був тверезий, однак за свої дії відповідатиме перед судом. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Багато пожежників та рятувальних автомобілів біля районного суду у Браніво. Але спокійно, це були лише навчання. У них взяли участь 25 пожежників державної та військової пожежної охорони, а також 6 пожежно-рятувальних автомобілів. За сценарієм, у будівлі сталася пожежа. Потрібно було евакуювати постраждалих та надати їм першу допомогу. Навчання мали перевірити готовність служб і працівників суду до дій у разі реальної загрози. Батькам у гміні Пінєжно варто пам'ятати, дітей дошкільного віку не можна самостійно відправляти муніципальним автобусом, розраховуючи на опіку супроводжуючої особи. Вона відповідає лише за дітей, охоплених організованим підвезенням до шкіл. Гміна також нагадує, що діти до 7 років можуть пересуватися дорогою лише під наглядом відповідної особи. Разом дбатимуть про свою гміну. Пінінжно отримало майже 30 тисяч злотих від Національного фонду охорони довкілля та водного господарства. Гроші використають на підтримання чистоти та порядку, зокрема на прибирання, збір, транспортування та переробку відходів від одноразової пластикової продукції. Усе почалося з мрії групи любителів Бранєва та серії спеціальних публікацій під назвою «Целюлозний музей бранєвської землі». Сьогодні створеному ними справжньому музею вже 10 років, і він відзначає свій ювілей, розповідає керівник закладу Збігнів Кіндзьора з товариства любителів Бранєва.
9: Спочатку ми взяли, наприклад,
7: музей у Сем'яновському, а тим часом створили власний музей. Не приховую,
9: наші мрії.
7: Музей бранєвської землі працює у будівлі колишнього Гозінау на вулиці Гданський у Бранєво. Він відкритий щодня, крім понеділка, з 12 до 16.00. Новий навчальний рік – це чудовий момент, щоб знайти нове захоплення. Бранівський центр культури проводить набір до секцій та на заняття для дітей, молоді та дорослих. У програмі вокал, театр, образотвор.

0: muzyką się żyje.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą 20, która was nie omija, czeka, cała gorąca 20, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz gałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje
1: Dokładnie
0: obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, tak. Strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakiś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zmianka, cukru, brak, Duda.
5: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
7: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
12: I po reklamie.
13: Esko.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej eskowej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: Braniewo na czasie.
7: Krzysiek Jaworski zapraszam. Dzisiaj odbywa się 11. edycja Braniewskiego Biegu Hozjusza. Przygotowano do wyboru 3 dystanse w zależności od wieku i kondycji biegaczy. Biegi odbywają się ulicami Braniewa. Mały Hozjusz właśnie wystartował. Bieg główny w samo południe. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przymierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie specjalna nagroda, świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Muzyką się żyje.
9: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
10: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
11: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
10: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
11: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
11: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego.

Najpierw zagra Watla Serenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii, Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK, bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.
15: Muzyka się żyje.
16: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydała nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
17: Ja myślę, że to też jest nocny numer.

weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba, to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Maneskin i Supermondo w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może w myśl zasady kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: I po reklamie.
6: Braniewo na czasie.
7: Krzysiek Jaworski zapraszam. Tropem dawnych murów obronnych. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku? Gdzie stała brama Klesza? Po co furty w murach obronnych? Odpowiedzi na te zagadki usłyszymy w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Warmia i Mazury ściągają sportowych oldboyów. Trwają zapisy na największe w Polsce święto sportu dla osób 50+. W tegorocznym programie Warmia Mazury Senior Games znalazło się 6 dyscyplin: lekkoatletyka, pływanie, siatkówka halowa, tenis stołowy, brycz sportowy oraz nowość, tenis ziemny. Zawody odbędą się od 18 do 20 września w Olsztynie.
8: Muzyką się żyje.
9: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
10: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
11: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
12: Warto było.
11: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
9: Kuba i Kuba przestoją wakacje, bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam, możecie tam

czy Undressed ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy? Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie, zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Stomper, będzie Dua Lipa i Da Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears, po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to jest inne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayley i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower na tym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
20: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja

0: traktują godnie.
1: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam taki wielki.
2: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
0: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: To się nazywa uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

wiadomość. Wszystkie hity zaczynają się w SC. To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
2: I po reklamie.
17: Braniewo na czasie.
18: Krzysiek Jaworski zapraszam. Po wakacyjnej dwumiesięcznej przerwie rusza Braniewskie Kino Baszta. W sali widowiskowo-kinowej Braniewskiego Centrum Kultury właśnie zakończył się pierwszy etap remontu, mówi Małgorzata Stemplińska.
19: W pierwszym etapie była zrobiona renowacja sceny i wymiana kotar.
18: W kolejnych etapach remontu planowana jest wymiana foteli na widowni. Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
20: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
18: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Przedpremierowe seanse odbędą się od 21 do 26 września.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
22: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam.
22: Co ty tutaj robisz?
23: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka.

Teraz w trasie bit, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci i ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menedżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
1: To będzie ostatnia reklama. Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
8: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radiu SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night.

0: Ajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
15: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: Braniewo na czasie.
17: Krzysiek Jaworski, zapraszam. 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krysztowiak z Elbląga chce ustanowić nowy rekord trasy. Przebyć ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum. Bieg odbędzie się w październiku. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przymierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
19: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
18: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

Hit zawsze na czasie, to Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Duży jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
21: This is the most positive part of the year for me.
20: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
8: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
10: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
20: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
19: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
25: I po reklamie.

na SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: I po reklamie. Braniewo na czasie.
20: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Tropem dawnych murów obronnych. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Stolpnicku? Gdzie stała brama Klesza? Po co furty w murach obronnych? Odpowiedzi na te zagadki usłyszymy w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Stolpnicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Warmia i Mazury ściągają sportowych oldboyów. Trwają zapisy na największe w Polsce święto sportu dla osób 50+. W tegorocznym programie Warmia Mazury Senior Games znalazło się 6 dyscyplin: lekkoatletyka, pływanie, siatkówka halowa, tenis stołowy, brycz sportowy oraz nowość, tenis ziemny. Zawody odbędą się od 18 do 20 września w Olsztynie.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak,
1: Duda, Duda, day. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Mediaekspert.pl. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na Mediaekspert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
2: na Mediaekspert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na Mediaekspert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

0: Agnieszka Braniewo.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
11: Elbląg na czasie.
12: Rafał Maliszewski. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk w Elblągu zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
13: To 2 tygodnie na poznanie instruktora, grupy i wybranej aktywności.
12: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. Do wydania jest ponad 5,5 miliona złotych. Na co? O tym zdecydują mieszkańcy. Właśnie ruszyło głosowanie na projekty złożone do elbląskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 30 września. Szczegóły na stronie budżet obywatelski elblak.eu.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i...

No bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Skabraniewo News.
1: W niedzielę w Elbląskiej Barżontarni odbędą się zawody Jump and Run. Do pokonania będzie tor z dmuchanymi przeszkodami.
2: Będzie 10 przeszkód dla dorosłych, 7 przeszkód w biegu dla dzieci i biegu rodzinnym.
1: Mówi Natalia Szrama z Elbląskiego Mosiru. W Barżontarni wyznaczone będą dwie trasy, 1,5-kilometrowa i 2,5-kilometrowa. Razem zadbają o swoją gminę. Pieniężno pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Dotacja wynosi prawie 30 tysięcy złotych. Pieniądze będą wykorzystane na uprzątanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Kobiety z Elbląga i okolic po raz kolejny wezmą udział w Kongresie Kobiet. W tym roku odbywa się on 5 i 6 września w Krakowie. Kobiety będą rozmawiać m.in. o demokracji, równości, solidarności, zdrowiu, oświacie i kulturze.
3: Każda może znaleźć coś dla siebie, co ją bardzo interesuje, a po drugie, wyjeżdżając stamtąd, mają inne spojrzenie na swoje życie.
1: Mówi Jadwiga Król z Elbląga, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Elblążanki uczestniczą w kongresowych zjazdach od samego początku, od roku 2009. W powiecie braniewskim zapowiada się aktywny biegowy weekend. W sobotę o 13 we Fromborku na boisku przy Santorinej na starcie staną uczestnicy biegu Małego Strażaka. Z kolei w Braniewie w niedzielę odbędzie się 11. edycja braniewskiego biegu Hozjusza. Start o 10 w braniewskim amfiteatrze. Biblioteki Powiatu Braniewskiego zapraszają na akcję pod hasłem Narodowe Czytanie. Tym razem cała Polska będzie czytać Dziady Adama Mickiewicza. W Braniewie poczytać albo posłuchać będzie można w sobotę od 11 do 13 w czytelni dla dorosłych przy Katedralnej 7. W Pieniężnie w sobotę w południe w Galerii na Dworcu, a we Fromborku 12 września na terenie Fromborskich Tężni. Nauka, eksperymenty i mnóstwo dobrej zabawy. W sobotę w Elbląskim Parku Technologicznym odbędzie się 8 rodzinny piknik nauki i techniki.
4: Poprzez zabawę będziemy uczyć dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Przeprowadzimy szereg bardzo interesujących eksperymentów.
1: Mówi Arkadiusz Kosecki, dyrektor EPT. Będą doświadczenia, warsztaty edukacyjne, kreatywne zajęcia i strefa Majsterkowicza. Także gry i animacje dla dzieci i dorosłych. Rodzinny piknik w EPT w Elblągu w sobotę od 11 do 16. 6 września odbędzie się 11. edycja braniewskiego biegu Hozjusza. Przygotowano do wyboru 3 dystanse w zależności od wieku i kondycji biegaczy. Trasy 5 oraz 2,5-kilometrowa oraz mały Hozjusz dla dzieci. Biegi odbywają się ulicami Braniewa. Zapisy trwają. Szczegóły w sieci. Działkowcy z Braniewa podsumowują tegoroczny sezon. Rodzinne ogrody Marianówka organizują w sobotę Dzień Działkowca. Spotkają się na ogrodowym parkingu przy Wiejskiej 34, by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i wspólnie się bawić. Festyn startuje w samo południe. W programie m.in. warsztaty kreatywne dla dzieci czy pyszny poczęstunek dla wszystkich. Zaczęło się od marzenia grupy miłośników Braniewa i serii specjalnych publikacji pod nazwą Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dziś prawdziwe, powołane przez nich muzeum ma 10 lat i obchodzi swój jubileusz.
5: Pierwsze było Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia.
1: Mówi kierownik placówki Zbigniew Kędziora. Muzeum Ziemi Braniewskiej działa w budynku Hozjanum przy Gdańskiej w Braniewie. Czynne jest codziennie oprócz poniedziałków od 12 do 16. W sobotę od 10 w Elbląskim Parku Kajki, wejście od Piłsudskiego, odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji narodowego czytania. To akcja społeczna promująca klasykę rodzimej literatury. W tym roku czytamy Dziady Mickiewicza. Po 2 latach dowodzenia 9. Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej z jednostką pożegnał się generał brygady Roman Brudło. Od 1 września rozpoczął służbę jako zastępca inspektora wojsk lądowych w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. Jego następcą w Braniewie jest pułkownik Adam Koniuk. Utrudnienia w Malborku i okolicach. W sobotę i niedzielę odbędą się zawody Castle Triathlon. Bieg w mieście, pływanie w rzece Nogat, rower to miasto i Żławy. Oznacza to zamknięte ulice, objazdy i utrudnienia. Dla ruchu zamknięta będzie m.in. Solskiego w Malborku czy odcinek drogi krajowej nr 55. Patrzcie na znaki. Gwiazdy nade mną, 5 kilometrów trasy przede mną. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przemierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie specjalna nagroda, świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Gratka dla kolekcjonerów i niezapomniana pamiątka. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Piknik w EPT. Nauka, technologie, zdrowie, sport, a wszystko w jednym miejscu. W Elblągskim Parku Technologicznym na Modrzewinie. Do tego eksperymenty, roboty VR czy warsztaty kreatywne. Rodzinny piknik w EPT w sobotę od 11 do 16. Kleo na targach. W sobotę i niedzielę w Starym Polu odbywają się jesienne targi ogrodnicze, czyli rośliny, narzędzia, akcesoria i ekologiczne rozwiązania dla ogrodów. W tym roku targi połączono z dożynkami powiatowymi, a jak dożynki, to wiadomo, koncerty. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Kleo. Nowe połączenie. Wraz z początkiem września mieszkańcy Warmii i Mazur zyskali nowe możliwości podróżowania koleją dalekobieżną. Trasa pociągu Intercity Gryf, kursującego między Szczecinem, Elblągiem a Olsztynem, została wydłużona do Ełku, a tymczasowo do połowy grudnia także do Białegostoku. Warmia i Mazury ściągają sportowych oldboyów. Do 5 września trwają zapisy na największe w Polsce święto sportu dla osób 50+. W tegorocznym programie Warmia Mazury Senior Games znalazło się 6 dyscyplin. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka halowa, tenis stołowy, brycz sportowy oraz nowość, tenis ziemny. Zawody odbędą się od 18 do 20 września w Olsztynie. Rowerem przez najpiękniejsze zakątki Wysoczyzny Elbląskiej. W sobotę o 9 wystartuje drugi rajd rowerowy Parku Krajobrazowego. Trasa poprowadzi przez Krasny Las, Jelenią Dolinę i Srebrną Górę. Udział jest bezpłatny. Mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej warzyw, owoców i produktów roślinnych. Od kilku dni w elbląskich szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia. Zmiany objęły automaty, sklepiki i stołówki. To odpowiedź na alarmujące dane dotyczące nadwagi wśród najmłodszych.
6: Dane epidemiologiczne wskazują, że co trzecie dziecko w Polsce w wieku wczesnoszkolnym ma nadmiar masy ciała. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do pomiarów sprzed COVID-u i są to dane, które są też wyższe niż średnia europejska. Częściej nadmiar masy ciała dotyczy chłopców, więc są to dane, które powinniśmy traktować jako dane alarmujące.
1: Mówi dietetyk dr Paulina Metelska. Wrzesień za darmo. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza na darmowe zajęcia.
7: 14 września przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych.
1: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. To świetna okazja, by sprawdzić różne style tańca i zajęcia ruchowe. 17 tysięcy uczniów rozpoczęło w Elblągu rok szkolny. Będą uczyli się w ponad 60 szkołach i placówkach oświatowych. Zadba o to ponad 2 tysiące nauczycieli, którzy będą także opiekunami w bursach i internatach.
8: Funkcjonują w Elblągu 3 bursy szkolne, 2 internaty. W sumie przygotowaliśmy 420 miejsc.
1: Mówi szefowa Elbląskiej Edukacji Agnieszka Rumak. W elbląskich bursach i internatach zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca. 237 kilometrów. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofiak z Elbląga chce ustanowić nowy rekord trasy. Przebyć ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
9: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom.
1: Bieg odbędzie się w październiku. Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
10: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
1: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Przedpremierowe seanse odbędą się od 21 do 26 września. Tropem dawnych murów obronnych. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Stolpnicku? Gdzie stała brama Klesza? Po co furty w murach obronnych? Odpowiedzi na te zagadki usłyszymy w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Stolpnicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy. W tym roku odbędzie się 11. edycja Braniewskiego Biegu Hozjusza. Zawody rozegrane będą 6 września. Przypominają o ważnej historycznej postaci związanej z miastem. To dzięki niemu Braniewo stało się ważnym ośrodkiem ówczesnej nauki, mówi burmistrz Tomasz Cielicki.
11: Ten bieg Hozjusza jest doskonałym elementem promocji Braniewa.
1: Organizatorzy przygotowali do wyboru 3 dystanse. Są także trasy dla dzieci. Zapisy trwają, szczegóły w sieci. Nie liczy się wynik ani tempo, liczy się wspólna zabawa, integracja i pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 5 września w Stolpnicku odbędzie się 5. ogólnopolski charytatywny bieg w piżamach. Załóż piżamę, zbierz rodzinę i przyjaciół, a przede wszystkim dołącz, by wspólnie pomagać. Cały dochód z wpisowego będzie przekazany na wsparcie działań fundacji, gdy liczy się czas. Dystans to 2,5 km. Można biec lub maszerować. 5 września, 11. start i meta na Targowisku Miejskim Przymorskiej w Stolpnicku. Mieszkańcy decydują. Ruszyło głosowanie w 15. edycji Elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest 5 milionów 650 tysięcy złotych.
12: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
1: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie potrwa do 30 września. Szczegół na stronie budżetobywatelski.elblak.eu. Rockfin Float Music to seria koncertów na pływającej platformie Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest. Przed nami trzecie spotkanie w ramach tego letniego cyklu. Lato kończymy w słonecznych jamańskich rytmach. 5 września na rzece Elbląg zagra MC Polish Man and the Warmers. Zespół gra żywą muzykę, którą krótko można opisać jako żywiołowa interpretacja klasycznych jamańskich brzmień podana w środkowoeuropejskim sosie. Dynamiczny, wokalny styl inspirowany muzyką roots reggae, dancehall, hip-hop i blues. 6 muzyków na pływającej platformie. 5 września, 18.30. Widzimy się nad rzeką Elbląg. Wstęp wolny. To jedna z topowych imprez w Elblągu. Bażantarnia Jump and Run odbędzie się 6 września. Ponownie sprawdzi wytrzymałość, szybkość i spryt uczestników. Dmuchane tory przeszkód będą rozstawione w bażantarni. Gwarantują one konkretną dawkę sportowych emocji. Będą dwie trasy, 1,5-kilometrowa i 2,5-kilometrowa. Na obu staną dmuchane przeszkody, zjeżdżalnie, wspinaczki, labirynty. Szczegóły na stronach elbląskiego Mosiru. W niedzielę w Braniewie odbędzie się 11. bieg Hozjusza. Impreza jest hołdem oddanym kardynałowi, który w XVI wieku sprowadził do Braniewa jezuitów, mówi Tomasz Silicki, burmistrz Braniewa.
11: Wiele miejscowości organizuje wydarzenia związane z postaciami funkcjonującymi przed laty w danym społeczeństwie. My tutaj nawiązaliśmy do postaci kardynała Hozjusza.
1: Bieg Hozjusza w niedzielę na ulicach Braniewa. Będzie kilka tras dla różnych kategorii wiekowych. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Malborka na rok przyszły. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 19 pozycji. Głosowanie trwa do końca września. Do dyspozycji mieszkańców w tegorocznej edycji jest 600 tysięcy złotych. Do końca września trwa także głosowanie na projekty w elbląskim budżecie obywatelskim. Tu o głosy walczy niemal setka pomysłów. Przed nami ostatni seans tegorocznego letniego kina pod chmurką. W sobotę o 20:00 wspólne oglądanie dramy z Robertem Pattisonem i Zendayą w rolach głównych. Historia opowiada o parze przygotowującej się do ślubu, której plany zaczynają się komplikować, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Seans w parku przy Mickiewicza w Elblągu. Wstęp wolny. Wtedy uczniowie poszli do szkoły 4. 4 września w 1945 rozpoczął się w Elblągu pierwszy po wojnie rok szkolny. Pierwszą polską szkołę uruchomiono w dzisiejszym liceum przy Pocztowej. 20 nauczycieli miało pod opieką 896 uczniów. Dzisiaj w Elblągu jest ponad 60 szkół i placówek oświatowych, a uczy się w nich ponad 17 tysięcy uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura czeków rozeszła się w minutę i 15 sekund. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września. Czy nasze województwo to dobry kierunek na odpoczynek?
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
14: Zdecydowanie.
16: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
1: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Elblążanin, doświadczony dyrygent, menadżer kultury. Maciej Skrzypczak został nowym dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
17: Elbląska Orkiestra Kameralna ma nowego dyrektora, to Maciej Skrzypczak, znany elblążanin, który dowodził Elbląską Orkiestrą Wojskową przez prawie 14 lat. Później był też dowódcą, kapelmistrzem Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. To doświadczony menadżer, to znakomity muzyk, więc na pewno odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Dotychczasowa dyrektor orkiestry Karolina Nowotczyńska obejmie kierownictwo Filharmonii Zielonogórskiej. W drugiej połowie września ruszy remont mostu kardynała Wyszyńskiego w Elblągu. Wymieniane będą przesła mostu. Prace wymagają czasowego zamknięcia przeprawy. Wprowadzone będą objazdy. W ciągu Wapiennej powstaje most zastępczy. Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim reforma edukacji Kompas Jutra. Wprowadzona m.in. zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Agnieszka Rumak, szefowa elbląskiej edukacji, uspokaja jednak.
8: Na pewno będą stworzone takie warunki, żeby ta łączność może z rodzicem, bo to o to głównie chodzi, była umożliwiona.
1: W elbląskich szkołach nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 17 tysięcy dzieci i młodzieży. Za cel stawia sobie integrację Elbląga z okolicznymi samorządami i współpracę z nimi pod kątem turystycznym i gospodarczym. Piotr Opoczewski został dyrektorem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Opoczewski ma 47 lat, jest elbląskim radnym, wcześniej z PiS-u, obecnie bezpartyjnym. W latach 2021-2023 był wicewojewodą warmińsko-mazurskim.
0: SK Braniewo News.
18: Dzień dobry, dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką właśnie. Dzień dobry, witam Cię Wiolu bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry, witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
18: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
19: Bardzo dobrze, odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach, spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę, ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
18: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były, jesień w Chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
19: A właściwie trzy nawet, bo było lato w Chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
18: Pierwsza książka z synem.
19: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie Wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera jesień w Chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
18: Przypomnijmy, o czym jest ta książka W chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie. No i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęła się pisać?
19: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej. Najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu. I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę. Świerk był taki w kolorze sepi. To mówię, ona się nie przebije. Nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie daleko nie zajdzie, nawet świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach, no, popularności. 6 tygodni była w wielkiej piątce Legimi na pierwszym miejscu. Doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
18: I to był 2025 rok.
19: To był 2024 rok, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica bibliotekarki. I dopiero po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli o Jagodzie i Malinie. Dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem wiosna w chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytanym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkie Piące Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, jesień w chacie pod Starym Świerkiem przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do
3: do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku jest teraz na 80. miejscu, natomiast w Top Tanie Książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na 3. miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram oczy ze zdumienia.
18: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś. I siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
3: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla Milionera, tak samo było z Sekretem Bibliotekarki. Sekret Bibliotekarki jest niemal tak samo popularny jak Chata. Więc
18: akcja główny wątek Fromborg.
3: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
18: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do Chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
3: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
18: W tym domu, czyli w tej chacie.
3: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony, bodajże dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka.

0: Francji. Tam na tym Cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki. Moja babcia wynajmowała turystom. No i ten Cypl otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata. I wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jedynego w mojej powieści. Już tego domu nie ma. Jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę działkę, zburzył ten dom i postawił coś no, nowoczesnego, ładnego. No ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
1: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w Twojej pamięci i w Twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem Twoich książek.
0: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest no okrutna, brutalna, ale marzy mi się, żeby powstała niekoniecznie prawdziwa, ale osadzona na faktach historycznych powieść z ogromnym tłem historycznym, tak jak Skradzione nadzieje, Zdeptana młodość i Skradziona miłość, o tych pierwszych Polkach, które poszły na Syberię, zostały tam zesłane, to marzę, żeby napisać kiedyś taką tutaj sagę wyślaną.
1: Jak ci się marzy, to na pewno to zrealizujesz, a my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki.
0: Trzymajcie Państwo kciuki, dlatego że bardzo trudno jest zdobyć materiały, poświęcić bardzo dużo czasu na szukanie dokumentów, gdzie wiadomo, że ja mam 4 książki w roku w umowie oddać i nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę wiślaną. No, jak ja już mam na myśli, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
1: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod Starym Świerkiem, niezależnie której pory roku.
0: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod Starym Świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
1: Sprawdzić można samemu. Najpierw Chata, później wiosna, lato, jesień
0: i święta w Chacie pod Starym Świerkiem.
1: Kiedy premiera świąt?
0: Podejrzewam, że około 24 października.
1: To już zapraszamy. Gdzie?
0: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu będzie w Suchaczu.
1: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego Temen Krzysztofek z Elbląga. Będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
4: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
3: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
4: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są

0: różnego rodzaju trasy. W Polsce też ich mamy już w tych momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
1: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
0: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok, nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
1: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
0: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
0: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
2: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego, i taki jest cel.
1: No właśnie, bo jeszcze dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu, czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy Elbląskiemu Hospicjum.
0: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
0: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć i już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegał pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów. Tak około, więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach, natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej, natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start?
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod w Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak, dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej o której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel. bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje Pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróże. Bulcia jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
4: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bulterier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
1: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
4: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
1: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
4: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
1: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
4: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
1: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
4: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
1: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
4: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
4: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
1: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
4: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
1: Kraina lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
4: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
5: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Не користуватися водою без попереднього кип'ятіння. Із таким проханням та рекомендаціями до мешканців Бранєва звертаються місцевий санепід та комунальне підприємство «Водоканал». У середу 2 вересня близько 15.00 громадськість поінформували про виявлення в воді бактерій групи кишкової палички. На четвер запланували повторні дослідження, розповідає голова Бранівського водоканалу Бартош Фіта.
7: Ми
6: беремо додаткові проби води. Потрібно трохи зачекати, адже на результати дослідження води потрібно 48 годин.
7: Чекати на вінік бадання води.
6: Водогіну, якому виявили небезпечні бактерії, постачає воду не лише до Бранєва, а й до кількох населених пунктів гміни. Обережними з водопровідною водою мають бути мешканці Гарбин, Степня, Завежа, Пронтек і Клінок. Окрім Бранєва, також у гміні Вільчента триває інтенсивне промивання водопровідної мережі та хлорування води. Такі заходи розпочали після оприлюдненого повідомлення санепіду про мікробіологічне забруднення водопровідної води та заборону її споживання і використання. Воду мешканцям наразі доставляють автоцистернами. 3 вересня мала також розпочатися роздача бутильованої води для пиття. У зв'язку із попередньо згаданою інформацією, мешканцям Бранєва доведеться ще трохи почекати на відкриття міського басейну. Заплановане відновлення його роботи після технічного та профілактичного обслуговування перенесли. Рішення ухвалили на підставі повідомлення повітового санітарного інспектора у Бранєві. Нову дату відкриття басейну поки не називають. Затока Бранєво зіграла в нічию 3-3 з Полонією Спасленка у перенесеному матчі 4-ї ліги. Бранєвці тричі виходили вперед, причому всі три голи забив Кімсо. Полонія щоразу відігравалася. Вирішальний гол гості забили вже у компенсований час. Скірковський приніс своїй команді нічию. У Бранєві стартував художній конкурс, присвячений бджолам. Участь можуть брати сімейні та шкільні команди до 5 осіб. Роботи у форматі щонайменше А3 можна подавати до 10 вересня у Бранєвському центрі культури. На переможців, зокрема, чекає сімейна поїздка до парку розваг «Маєланд Гданськ». Переможців оголосять 12 вересня. Про таємниці грибів можна буде дізнатися у Бранєві. Міська публічна бібліотека запрошує 15 вересня на зустріч із біологом, археоботаніком та фахівцем із грибів Міхалом Конкелем. Учасники дізнаються, зокрема, як безпечно розпізнавати різні види грибів та які властивості мають лісові гриби. Початок о 17.00, вхід вільний.
5: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Найближчі 469 днів він проведе у в'язниці. Поліціянти затримали 47-річного чоловіка, якого розшукували на підставі двох ордерів на арешт, виданих судом у Бранєво. Чоловік, який постійно проживає у Німеччині, потрапив до рук правоохоронців у Бранєво. Майже рік він переховувався, намагаючись уникнути покарання за ухилення від сплати аліментів. Двоє водіїв втратили водійське посвідчення через значне перевищення швидкості на трасі С-22. Там діє обмеження до 100 км на годину. 39-річний водій Audi їхав зі швидкістю 157 км на годину, а 27-річний водій BMW – аж 171. Перший отримав штраф у розмірі 1500 злотих і 13 штрафних балів, другий – 2500 злотих і 15 балів. Обох позбавили права керування на 3 місяці. У Бранєво розпочинається важлива дорожня інвестиція. Йдеться про реконструкцію вулиць Кайки, Пінєнженого та Мронговіуша. Роботи проводитимуться поетапно. Спочатку вони розпочнуться на вулиці Пінєнженого від перехрестя з вулицею Віленською. 1 вересня учні розпочали новий навчальний рік, а поліція – інформаційно-просвітницьку кампанію «Безпечна дорога до школи». Вона триватиме до кінця вересня. У цей час біля шкіл та дитячих садків буде більше поліцейських патрулів, ніж зазвичай. Правоохоронці також проводитимуть зустрічі з учнями та вчителями, під час яких нагадуватимуть про основні правила безпечного пересування дорогами та необхідність носити світловідбивні елементи. Важливе звернення до мешканців Бранєва щодо дощової води. Опади не повинні потрапляти до каналізації для стічних вод, адже під час сильних дощів це може перевантажувати систему, спричиняти підтоплення та аварії. Бранєвський водоканал дає мешканцям час, щоб провести підключення до ладу. До кінця грудня ті, хто від'єднає систему відведення дощової води від каналізації та повідомить про це водоканал, не нестимуть юридичних чи фінансових наслідків. Місто Бранєво втрутилось у справу приватної нерухомості на вулиці Гданській. Після звернень мешканців міська влада попросила повітовий інспекторат будівельного нагляду перевірити, наскільки безпечно огороджена ділянка та чи належним чином вона захищена від доступу сторонніх осіб. Відповідний запит направили до інспекторату 6 серпня. Тепер місто очікує на його висновок, від якого залежатимуть подальші дії. Після двомісячної літньої перерви знову запрацює Бранєвське кіно «Башта». У концертно-кінотеатральній залі Бранєвського культурного центру щойно завершився перший етап ремонту. Про це розповідає Малгожата Стемплінська. На першому етапі ми відреставрували сцену та замінили завіси. На наступних етапах ремонту концертно-кінотеатральної зали Бранєвського центру культури планують також замінити крісла для глядачів.
3: СК Бранєво Ньюс.
8: Елбląskie szczypiorniski, zawodniczki klubu Start Elbląg, Energa Start Elbląg, rozpoczynają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebyle kim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlize. W studiu jest dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
9: No, na pewno bojowe. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas. Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
8: Ten okres przed startem sezonu to dla Was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
9: Tak, na pewno testowałyśmy wiele z rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
8: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
9: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
8: Pierwsze 2 mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
9: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
8: Nasz parkiet, więc też na nasi kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Grunwaldzkiej.
9: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
8: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie z kim?
9: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem o godzinie 20.15. Będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczucie na własnej skórze.
8: Ten mecz 8 września o 20.15 na naszym boisku przy Grunwaldzkiej. Dziewczyny, powiedzcie mi, nastroje widzę bojowe. Trenerka was ciśnie przed tym sezonem, czy raczej tak na spokojnie?
9: To znaczy ciśnie, wiadomo, musi nas cisnąć, żebyśmy cały czas robiły postępy i same chciały się rozwijać, ale jeżeli chodzi o presję, to my chyba same sobie też czasami nakładamy presję, sportowiec musi czuć trochę tej presji, jednak zależy nam najbardziej na tym, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony i z meczu na mecz robić coraz większe postępy.
8: Zgranie zespołu jest już osiągnięte przed sezonem, bo te treningi, te mecze przed startem sezonu to były właśnie takie mecze, żeby się zgrać w zespole.
9: Dokładnie, myślę, że z każdym treningiem, z każdym sparingiem wyglądało to coraz lepiej i obecnie myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy zgraną drużyną gotową do rozpoczęcia sezonu.
8: Jak wygląda skład drużyny? Ile tam jest zawodniczek, ilu trenerów, ile bramkarek?
9: Jest 16 zawodniczek w składzie zawsze, mamy 18 do dyspozycji, mamy dwóch trenerów, fizjoterapeutę, jeszcze jest wiele osób, które z nami działają, czyli osoby od mediów, zarząd i tak dalej. No jest to sporo osób.
8: Inauguracja sezonu 4 września, jak zwykle na waszych spotkaniach dzieje się także poza boiskiem, ale na inaugurację chyba będzie wyjątkowe będą przygotowane jakieś działania.
9: Tak, w przerwie spotkania będzie występ grupy tanecznej z Centrum Tańca Kadmans. Będzie na pewno piękne widowisko. Standardowo u nas będzie catering, którym będzie można się poczęstować, konkursy w przerwie meczu oraz wiele, wiele innych nowych atrakcji, których jeszcze nie widzieliście, więc zachęcam, bo warto.
8: A oprócz tego doping, bo ten doping elbląskich kibiców jest dosyć znany, oni są bardzo wierni startowi, no i na każdym meczu się pojawiają, więc będą też bębny i pewnie jakieś hasła i okrzyki.
9: Dokładnie, no myślę, że nasi kibice bardzo nam pomagają na każdym meczu, zwłaszcza na tych wyjazdowych, kiedy widzimy swoich kibiców, jest to świetne uczucie. A na tych domowych bardzo się cieszymy, kiedy słyszymy głośny doping i no na pewno niesie nas to w walce o zwycięstwo.
8: A dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej, a w studiu Eski gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, obrotowa jednocześnie, oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia i widzimy się na meczu. Dzięki.
9: Dziękuję serdecznie.
10: Dziękujemy.
5: SK Braniewo.
11: Dzień dobry, wrzesień właśnie się rozkręca i wszyscy wracamy do życia w powakacyjnym wydaniu. Swoje podwoje otwiera także Kino Baszta, funkcjonujące w Braniewskim Centrum Kultury i właśnie do Kina Baszta wybraliśmy się, żeby zobaczyć, co słychać po wakacjach, zwłaszcza, że w sali kinowej właśnie wakacje prowadzony był remont. O szczegółach porozmawiamy z Małgorzatą Stępińską z kina Baszta. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu. Jak wiadomo, mieliśmy tą przerwę dwumiesięczną, wakacyjną, ale z tego powodu, ponieważ nasza sala widowiskowo-kinowa od dawna wymagała modernizacji oraz odpowiednich inwestycji. I dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli poprawić ten standard. Braliśmy udział w takim projekcie Infrastruktura Domów Kultury 2026 i naszym celem jest stworzenie jakiejś takiej przestrzeni wyjątkowej, miejsca nowoczesnego, funkcjonalnego, profesjonalnego, a wiadomo, że działamy już 20 lat, no i wymaga to niestety dosyć dużych nakładów, więc w pierwszym etapie była zrobiona renowacja sceny i wymiana kotar. Projekt jest dwuletni, więc kolejnym naszym zadaniem będzie wymiana foteli, no i dalsza poprawa naszych warunków.
11: Czyli rozumiem, że najpierw zajęliście się tą częścią widowiskową sali, a na kino przyjdzie czas później, w drugim etapie.
12: Tak, zajęliśmy się tym, co było po prostu najpilniejsze, gdyż to wymagało już remontu ze względu nawet na bezpieczeństwo, żeby ta scena też się, nie daj Boże, nie zawaliła, nie zerwała, może tak lepiej powiem, ale ogólnie dobrze, że takie projekty są, że możemy z nich korzystać, bo no, są to dosyć drogie rzeczy, jak wiadomo, że remonty teraz kosztują. Trzeba dużych środków, żeby taka sala wyglądała estetycznie, ładniej, była funkcjonalna.
11: Zatem czekamy przede wszystkim na ten remont i wymianę foteli, bo chyba to bardzo widzów interesuje, prawda?
12: Oczywiście, no fotele już też wymagają na pewno wymiany. Nawet już mieliśmy firmę, która przyjeżdżała, pokazywała nam nowoczesne, fajne fotele. No bardzo chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, ale wiadomo, że wszystko zależy też nie tylko od nas.
11: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, także trzymamy kciuki, zdobywajcie środki, a tymczasem remont, ten pierwszy etap remontu zakończony i możecie normalnie ruszać z funkcjonowaniem kina.
12: Tak, oczywiście, no, sala jest wielofunkcyjna, jak wiadomo, że nie tylko kino, nie tylko filmy, ale też również spektakle, kabarety, koncerty i tak dalej.
11: My skupiamy się teraz na kinie.
12: Skupiamy się na kinie, czyli tym, co lubię i czym się zajmuję, więc już we wrześniu możemy Państwa zaprosić, pierwszy weekend września, na filmy, które myślę, że były takimi wakacyjnymi hitami i nie wszyscy, mam nadzieję, pojechali gdzieś, obejrzeli to w większych miastach. Mam nadzieję, że czekaliście, aż będzie można wrócić do kina, które niektórzy też myślę, że lubią i lubią do nas przychodzić, więc tak, pierwszy weekend, czyli 3, 4, 5 i 6 o godzinie 16 zapraszamy rodziców i dzieci na hit lata, czyli Minionki i Straszydła o godzinie 16. Następnie o godzinie 18 zapraszamy na film Koniec ulicy Dębowej. Jest to taki thriller science fiction USA. O godzinie 20 natomiast mamy tutaj epicki film Odyseja. Film jest dosyć długi, bo trwa 173 minuty, ale ogląda go się naprawdę jednym takim ciągiem. W ogóle się nie nudzi. Myślę, że i obsada, i Nolan, który wyreżyserował ten film, i te wszystkie efekty na pewno przyciągną i jeszcze znajdą się chętni, żeby przyjść obejrzeć u nas ten film.
11: Czyli ruszacie tak konkretnie?
12: Ruszamy konkretnie. Mam nadzieję, że oferta na wrzesień jest ciekawa, więc to już drugi weekend. 10, 11, 12 i 13. Zapraszamy dzieci również na taki hit Psi Patrol i Dinozaury. Wiadomo, że dzieciaki ten Psi Patrol uwielbiają, więc mamy tutaj tą propozycję. O godzinie 18 kryminał USA z świetną obsadą Wszyscy moi wrogowie. Natomiast o godzinie 20.15 Ice Cream Man, horror USA najnowszy. Wiem, że tutaj też mamy sporo wielbicieli tego typu filmów, więc zapraszamy serdecznie na ten film. Natomiast już kolejny tydzień, to jest 17, 18, 19 i 20. I tutaj o godzinie 16 mamy familijny film Księga Pustyni o chłopcu, którego wychowały strusie. Mogę tak w skrócie powiedzieć, też najnowsza propozycja. Natomiast o godzinie 18 już świetne kino akcji, to taki film przygodowy, science fiction, Gwiazdozbiór psa. Myślę, że ten tytuł gdzieś tam się Państwu gdzieś słyszeliście, widzieliście plakaty czy zwiastuny, więc o godzinie 18 zapraszamy na świetne kino tutaj, takie przygodowe. Natomiast o godzinie 20 Nie patrz w dół dwójka. Wiem, że ten film też cieszył się dosyć dużą popularnością u nas, jakby miał sporo widzów i w ogóle cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, więc tutaj mamy dwójkę. Jest to bardziej taki thriller, więc tutaj mamy taką propozycję. Natomiast ostatni weekend, 24, 25 i 26. I tutaj mam taką niespodziankę, bo o godzinie 16 zapraszamy dzieciaków na film Auta. Jest to odnowiona wersja filmu, który ukazał się już 20 lat temu.
11: Legendarny.
12: Taki legendarny film, te Auta to był wtedy hit. Mam nadzieję, że teraz tatusiowie, którzy już mają swoich synów czy swoje dzieci, chętnie przyjdą na taką odnowioną wersję. No i zobaczą, będą się dobrze bawić na tym naszym kinie. Natomiast tutaj o 18 w tym samym terminie i o 20 mamy taką propozycję, film wojenny Niebo nad Normandią. Też bardzo taki reklamowany film, historia tej walki w Normandii, więc kto się interesuje historią i nie tylko, serdecznie zapraszamy, bo jest to również świetne kino i z bardzo dobrą obsadą. Natomiast 30 września, tak jak wszędzie już tutaj we wszystkich tutaj mediach i jest to rozgłaszane, to tak samo u nas w Braniewie, w kinie Baszta zapraszamy na premierowy film Lalka. Jest to premiera, zapraszamy o godzinie 17 19 i 20 na seanse. Myślę, że warto po prostu, no tutaj to już nikt nigdzie nie musi jechać. Możecie tylko do nas przyjść.
11: Ale to nie będzie film grany tylko tego jednego dnia.
12: Nie, dlatego, że jest to premiera. Musimy ten film grać troszeczkę dłużej, ale to może i dobrze, ponieważ wszyscy zdążą go obejrzeć. I tak 30 zaczynamy premierowo. Tak jak na całym świecie chciałam powiedzieć, ale może to ogranicza się do Polski. Więc w Polsce od 30 zaczynamy grać premierowo ten film, a później gramy w październiku. I tutaj podam kolejno dni, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 i 13.
11: W takiej sytuacji chyba jeszcze nie było.
12: Nie graliśmy nigdy chyba tak długo filmu i żadnego, ale mam nadzieję, że tutaj i szkoły zechcą przyjść i że film po prostu będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, dlatego bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem. Wiem, że jakieś takie dni nam wypadają, mamy tam inne jakieś imprezy.
11: Ale jeszcze raz powtórzmy.
12: Ale powtórzmy, tak? Więc 30 zaczynamy. To jest akurat, wypada środa i później gramy.
11: Już nietypowo.
12: Nietypowo. A później gramy, no dlatego, że premiera, no to niech będzie w ten dzień, w którym jest, tak? A później gramy w październiku 1, 2, 3, 4, 5, 6. To już tak mamy tu ciurkiem. Później jest przerwa. 10, 11, 12 i 13. O godzinie 17 i 20. Zapraszamy gorąco.
11: Także już sobie proszę rezerwować terminy, bo jak Państwo słyszycie, Kino Baszta wchodzi w ten powakacyjny czas z przytupem.
12: Chciałam tylko dodać, że można już też kupić bilety online. Wszystkie filmy już są na naszej stronie, więc no nie czekajcie długo, nie zwlekajcie. Zapraszamy serdecznie do naszego kina.
11: A do kina zapraszała Małgorzata Stępińska. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję również.
5: Eska Braniewo.
8: Znajdujemy się w nowym miejscu w Elblągu. Nowym miejscu na pewno dla ludzi, którzy w Elblągu zajmują się muzyką. Takie miejsce, którego jeszcze nie było w tym mieście. Jest ze mną Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, akordeonista. Panie Robercie, co tutaj się znajduje? To nowe miejsce.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest nowe miejsce. Nowy pomysł. Myślę, że ciekawy. A mianowicie jest to studio nagraniowe, takie przystosowane do nagrań akustycznych, także do produkcji muzycznej. Mamy tu kilka pomieszczeń, całość została przemyślana pod względem typowo studyjnym, czyli mamy w ścianach umiejscowione kable, całość jest niewidoczna, jest system monitoringu cyfrowego, czyli w każdym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, możemy się wpiąć ze słuchawkami i słyszeć to, co gra kolega w innym pomieszczeniu. Całe studio zostało zaadoptowane, jest wyizolowane akustycznie od sąsiadów, od góry, czyli sufit. Wszystko zostało przygotowane odpowiednimi materiałami. To są fachowe nazwy, nie będę tego przytaczał. Mało tego, całość została też akustycznie tutaj dopasowana panelami akustycznymi, także binarnymi, które tutaj mamy z boku. One wyglądają dość futurystycznie, ale mają swoje zadanie, no po prostu działają. Mhm. Czyli jak wejdziemy do tych pomieszczeń, to dźwięk nam się kreuje tak, żeby mikrofon nie zbierały dodatkowych innych rzeczy, które nie są potrzebne.
8: Tak zwanych szumów albo śmieci. Czy takie studio w Elblągu jest potrzebne? Będzie miało, nie wiem, jest zapotrzebowanie na tego typu akcje?
10: Tego nie wiemy jeszcze. Natomiast myślę, że Elbląg się rozwija bardzo prężnie. Jest miastem naprawdę przyszłości. Uważam, że powinno być studio nagraniowe. Ono ma zastosowanie w różnych aspektach. Możemy nagrywać audiobooki, możemy nagrywać podcasty, możemy nagrywać wszelkiego rodzaju teksty mówione do reklam, do różnych innych zastosowań. Także instrumenty, tutaj naprawdę mamy duże pole do popisu.
8: I kto może skorzystać z tego zaproszenia do tego miejsca?
10: No na pewno muzycy, na pewno osoby, które zajmują się tworzeniem muzyki. Myślę, że producenci muzyczni, Myślę, że wokaliści z pewnością będą chcieli się tym zainteresować, bo no, mamy warunki do tego, żeby ten wokal nagrać naprawdę pięknie.
8: Przejdźmy się po studiu, jesteśmy w przedpokoju, w tak samym wejściu, tu rzeczywiście te ekrany się znajdują. Gdzie dalej mnie pan poprowadzi?
10: Ja powiem jeszcze o tym przedpokoju. Jak spojrzymy sobie tutaj na ścianę, to widzimy takie wystające, to się nazywa pyta, albo inaczej multicore, czyli cały taki zestaw kabli, które wychodzą ze ściany i możemy się bezpośrednio mikrofonami lub innymi sprzętami muzycznymi do nich podłączyć. To wszystko razem prowadzi do tylnego tutaj miejsca, którym jest reżyserka. Wszystkie z wszystkich pomieszczeń te żyły łączą się w jednym miejscu, a mianowicie w reżyserce. Tam jest serce tego
8: przedsięwzięcia. Zanim do serca przejdziemy, może najpierw zajrzyjmy tutaj.
10: Zapraszam.
8: To jest pokój, pomieszczenie najbardziej od ulicy chyba.
10: Tak, najbardziej od ulicy. Co tutaj mamy? Rozstawione to przykładowe mikrofony, bo mamy mikrofony dostosowane do różnych zastosowań. Co tu widzimy? Mamy okrągłe pułapki basowe, w rogach także pułapki basowe, tutaj w każdym. One mają za zadanie to, żeby ten bas, który jest z reguły bardzo trudny do ujarzmienia i pojawia się w mikrofonach niechciany, żeby go wchłaniać, ujarzmić.
8: To jak się wejdzie, to drozak cicho jest.
10: Tak, tak, no jest, ale też jest, powiedziałbym, niecałkowicie sterylnie. To są właśnie te panele binarne, które mają za zadanie wchłaniać pewne częstotliwości, ale nie wszystkie, żebyśmy też nie mieli takiego głuchego całkiem pomieszczenia, żeby ono było, tak powiedzmy, w miarę soczyste.
8: Przejdźmy dalej. Gdzie tutaj teraz? Tutaj wchodzimy do korytarza kolejnego i jest pomieszczenie. To jest większe pomieszczenie też od ulicy.
10: Dokładnie tak. Tutaj mamy już większą salę, przeznaczoną także do nagrań perkusyjnych. Tutaj stoi zestaw perkusyjny, wprawdzie elektroniczny, Roland, ale bardzo dobry zestaw, także można ewentualnie nagrać też zestaw. Oczywiście można tu wprowadzić zestaw perkusyjny, który zostanie osobno nagrany, a w innym pomieszczeniu będzie kolega grany, przykładowo na basie albo śpiewa.
8: I oni będą, porozumiem, słyszeli się nawzajem.
10: Tak, tak, na tym polega ten system. To jest PowerPlay P16, taki system monitoringu studyjnego typowo.
8: Czy to nie jest tak jak kiedyś na starych filmach z lat 70., że w jednym w garażu zespół gra?
10: Można by tak zrobić. Niektóre studia tak mają, że mają tylko jedno duże pomieszczenie. Tutaj zależało nam na tym, żeby nagrać odseparowany dźwięk poszczególnych instrumentów. Wtedy mamy całkowitą możliwość ingerencji w ten materiał dźwiękowy. Tak? Możemy go edytować dowolnie i nie mamy przesłuchów z innego instrumentu bądź wokalu.
8: Czyli bardzo nowocześnie. Tu mikrofony widzę, takie jakieś specjalne mikrofony są?
10: No, mamy mikrofony różne, od mikrofonów profesjonalnych, mikrofonów dynamicznych, zastosowania do instrumentów perkusyjnych, do wokalu. Te mikrofony akurat to są mikrofony pełnomembranowe, pojemnościowe. I one służą do zbierania między innymi wokalu. Tutaj te mikrofony się do tego są przystosowane do tego, do instrumentów dużych też. Nagrywaliśmy niedawno wiolonczelę na tych mikrofonach.
8: Proszę bardzo, tu też te panele na ścianach się znajdują.
10: Tak, no jest to konieczne. Zobaczymy, w rogach mamy pułapki basowe. Ujerzmienie dźwięku, czyli skierowanie go w odpowiedni sposób do mikrofonu, bez dodatkowych przysłuchów, jakichś przydźwięków, czy też krążącego basu, jest podstawą nagrań. Bo jeżeli mamy dobrze nagrany materiał w odpowiednich warunkach, to później nie musimy wycinać częstotliwości i uszkadzać tego materiału.
8: A jak to było? To gdzieś było wyliczane?
10: Mieliśmy mikrofon pomiarowy i tutaj pomiary wyszły w miarę dobrze. Nie powiem, że jest całkowicie super, sterylnie, ale nie są to bardzo dobre pomiary jak na takie pomieszczenia. Dużym plusem jest to, że mamy sufity całkowicie odizolowane, czyli jak ktoś chodzi u góry, to my tego zupełnie nie słyszymy i odwrotnie, jeżeli tu ktoś będzie nagrywał, to sąsiad tego nie będzie słyszał.
8: Jest jeszcze jakieś pomieszczenie kolejne?
10: Oczywiście.
8: Oczywiście.
10: Serce.
8: Idziemy do serca teraz.
10: Ja, tak, to jest serce całości.
8: To pomieszczenie jest duże, od razu inaczej brzmi wszystko, jest super. Podłużne.
10: Jest podłużne. Za nim jeszcze jest kabina wokalna z tyłu, czyli również w kabinie wokalnej muzyk, wokalista słyszy to samo, co pozostali członkowie w poszczególnych pomieszczeniach. Co tutaj mamy?
13: No właśnie.
10: Mamy dwa stanowiska. Jedno stanowisko to jest produkcyjne, gdzie możemy stworzyć z instrumentów wirtualnych cały aranż, nagranie, podkład muzyczny, podkład do reklamy, cokolwiek.
13: Czyli z komputera.
10: Dokładnie tak. Natomiast drugie stanowisko jest to już stanowisko typowo audio do nagrań akustycznych. I co tutaj mamy? Jak spojrzymy sobie na dół...
13: Raki
10: są najważniejsze. Powiem tak, mikrofony, bardzo dobre kable, no i urządzenia typu preamp. Preamp, czyli przedwzmacniacz mikrofonowy. Mamy przedwzmacniacze dostosowane do różnego rodzaju muzyki. Na przykład ten na dole, RME, to jest stosowany w muzyce klasycznej. Preamp. Na tym nagrywa się w BBC Deutsche Grammophon.
13: Czyli najwyższa półka.
10: Pięknie to brzmi, przyznam. Drugi to preamp dostosowany do muzyki rozrywkowej. On ma swoje charakterystyczne brzmienie do muzyki rockowej, do takiego mocniejszego popu. Fantastycznie brzmi. Chcieliśmy, żeby studio było w miarę elastyczne, czyli żebyśmy mogli nagrać różne gatunki muzyczne. Tutaj następne urządzenie to lampowy przedwzmacniacz. Czyli jak ktoś chciałby, żeby jego gitara brzmiała miękko, soczyście, pięknie, z fajnym dołem, no to to właśnie jest do tego przystosowane.
13: Niech zgadnę, najdroższy był ta lampowy.
10: No nie będę ukrywał, że tak.
13: Dalej, tutaj konsoleta widzę, specjalna jest?
10: Tak, jest to konsoleta brytyjska, montowana wprawdzie była w Polsce, ale to jest na licencji brytyjskiej konsoleta Oram.
13: Wysoka półka znowu. I tu kolejne raki, czyli sprzęty tak. Zamontowane w specjalnych konstrukcjach?
10: Tak, tu mamy oczywiście takie urządzenie, które całkowicie łączy wszystkie elementy, czyli jest to tak zwany interfejs audio. Nad nim mamy urządzenie, które jest konwerterem ADDA, czyli Audio Digital, Digital Audio, 16-kanałowy, czyli on wszystkie te urządzenia analogowe przetwarza na język cyfrowy i przesyła bezpośrednio do komputera. Mhm.
13: Tutaj jest mnóstwo sprzętów, ale jest też coś, co chyba powinno się zdarzyć w takim miejscu, czyli klawiatura. No znaczy klawiatura nie komputerowa, tylko klawiatura
10: sterująca. No proszę Państwa, nie będę ukrywał, że jeżeli ktoś czegoś nie dogra, to będę to musiał po prostu sam zagrać.
13: Okej, okay, a czy to jest tak, że pan się stąd komunikuje poprzez te wszystkie łącza z muzykami w poszczególnych pomieszczeniach i ich zgrywa jak gdyby?
10: Ja te wszystkie instrumenty zgrywam. Jeżeli chcę coś powiedzieć, to te osoby mnie słyszą. Tak samo ja słyszę poprzez mikrofony rozstawione, co do mnie mówią. W zasadzie kontakt jest taki nie tylko dźwiękowy. Tutaj mamy także, ponieważ są zamontowane kamery, więc ja we wszystkich pomieszczeniach widzę kto, co robi i gdzie jest i co chciałby ewentualnie, żebym zmienił. Tak?
13: Okej, okay. A jeżeli chodzi o te monitory studyjne, takie są futurystyczne tutaj, czyli te głośniki, które się do słuchu służą.
10: Tak, monitory studyjne są bardzo ważne, ponieważ chodzi o to, żeby one były zupełnie neutralne, czyli nie przekłamywały, nie kolorowały tego dźwięku, ponieważ ja edytując materiał muszę mieć realny obraz tego dźwiękowy. No i to są właśnie takie monitory, które są, powiedziałbym, tak suche, że jeżeli cokolwiek na nich w miarę brzmi, to będzie na pozostałych rzeczach, nawet na jakimś radyjku domowym, brzmiało świetnie.
13: Bo taka jest zasada produkcji, że właśnie robimy to na sucho, czyli bez żadnych podnoszenia basów, podnoszenia wysokich, żeby to potem na każdym sprzęcie dobrze brzmiało.
10: No i stereo, i czasem nagrany materiał, no ktoś zechce sobie puścić na telefonie, na mono, tak? I wtedy ten materiał musi być dostosowany do każdego, jakby no, odtwarzanego urządzenia. Mhm.
13: Pięknie to wygląda. Gdzie szukać informacji o waszym studio?
10: Jest strona nasza szkolna, czyli szkołamuzyczna.elblak.pl. Jesteśmy na Facebooku jako FM Studio. Myślę, że w tej chwili wiem już, że nawet wpisanie w Google to od razu wyskakujemy jako studio nagraniowe w Elblągu.
13: A fizycznie?
10: Fizycznie jesteśmy na ulicy Kowalskiej, 1-2 przez B.
13: Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, aranżer, a także akordeonista. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję serdecznie. Eska Braniewo News.
11: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK bardzo słodki temat. A dlaczego słodki? Bo rozmawiać będziemy o pierwszych braniewskich obchodach Dnia Pszczelarza. Takie obchody odbędą się 12 września, a organizuje te obchody rejonowe koło pszczelarzy w Braniewie, a my w tej chwili porozmawiamy o szczegółach z prezesem koła Adamem Gnatkiem, pszczelarzem oczywiście. Dzień dobry.
14: Witam uprzejmie, witam panią, witam wszystkich słuchaczy Radio SK.
11: Sezon pszczelarski już się zakończył?
14: Nie do końca. W moim przypadku nie mogę powiedzieć jak inni pszczelarze. Ja mam zrobione gdzieś w 70% zakończone. Jeszcze mam tylko raz zrobić przegląd, ewentualnie dokarmić i odymić. Ale tak mniej więcej kończymy pracę do 15 września.
11: Czyli możecie już świętować.
14: Tak, oczywiście.
11: A jaki był ten sezon? Ile miodu było? Pszczoły nadążały? Było dużo tych pszczół?
14: No w porównaniu z latami ubiegłymi można powiedzieć, że tego miodu było mniej, a to było spowodowane pogodą. Dużo było deszczu, słońca było mało, lipa mało nektarowała, bo potrzeba tej wilgoci, tego słońca, żeby tego miodu te pszczółki mogły przynieść. I tak generalnie no mniej na pewno było niż w stosunku do lat ubiegłych. Chociaż rzepak był, można powiedzieć, na tej samym poziomie, wielokwiat tak w 50%, no i tak jak mówiłem, lipy było mniej.
11: Ale miodu nie zabraknie.
14: No na pewno nie zabraknie.
11: To dobrze, bo wiadomo, że taki miód, zwłaszcza od pszczelarza, to bardzo zdrowa mikstura.
14: No oczywiście i tutaj już jest, można powiedzieć, taka tendencja, że ludzie się przekonali do tego prosto pozyskiwanego miodu z własnych naszych pasiek, aniżeli tego miodu, który zalega w supermarketach. I tutaj taka moja prośba, żeby nie kupować tych miodów sprowadzanych z Ukrainy czy przez Ukrainę argentyńskiego.
11: To tak naprawdę nie wiadomo, co to jest.
14: Tak, to jest miód. No jak można miód być przykładowo rzepakowy teraz w tym okresie lejącym? No to już od razu podpada.
11: To wiedzą specjaliści tacy jak pan.
14: Tak, oczywiście. No wiadomo, że społeczeństwo patrzy też i na cenę. Ale zwracam uwagę, że tutaj cena, lepiej dołożyć troszeczkę i kupić ten miód bezpośrednio od pszczelarza z pasieki, aniżeli ten w tych supermarketach.
11: I wspierać lokalnych wytwórców, producentów i oczywiście pszczelarzy. A pszczelarzy będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi i oczywiście kupić miody właśnie podczas pierwszych braniewskich obchodów Dnia Pszczelarza. Dlaczego zdecydował się pan na organizację tego typu wydarzenia?
14: Po pierwsze, to jest związane z poświęceniem sztandaru. Nie mieliśmy sztandaru. W tej chwili sztandar już mamy. Został zaprojektowany i uszyty przez siostry karmelitanki w Elblągu. Ten sztandar w tej chwili przechowuję w domu i będzie ku temu okazja właśnie 12 września o godzinie 11 w Bazylice Mniejszej tutaj w Braniewie. Odbędzie się poświęcenie sztandaru.
11: Ładny jest.
14: No według mnie, i tutaj byliśmy z prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego z pokazaniem tego sztandaru u pana burmistrza, no wszystkim się podoba.
11: Pszczoła na nim jest?
14: To znaczy jest, z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej strony jest Matka Maryja Królowa Pszczół. Są tam małe pszczółki, jest plaster miodu, także myślę, że ładny.
11: Warto ten sztandar zobaczyć i to jeden powód, dla którego się spotykacie, ale są jeszcze inne powody.
14: No tak, bo zaprosiliśmy pszczelarzy i koła, które są w naszym oddziale w olsztyńskim. Na dzień dzisiejszy mam zagwarantowane przyjazd 8 sztandarów. Ponadto będą też takie w formie przed katedrą jarmark, na którym będzie można zakupić i produkty pszczele, ale nie tylko, bo będą stoiska z kulinarniami, z rękodziełem. Mam potwierdzenie przyjazdu pana Badeńskiego, to jest prezesa Regionalnego Koła Pszczelarzy w Elblągu. Przyjeżdża ze swoim sprzętem z karczowisk. który jest potentatem sprzętu na całą Polskę. Także warto przyjechać, warto zobaczyć, powymieniać swoje poglądy z innymi pszczelarzami. Na pewno będzie ku temu okazja i serdecznie z tego powodu wszystkich zapraszam.
11: Nas bardzo ciekawi ten jarmark, bo tam miodów będzie dostatek.
14: Znaczy mam zagwarantowane też, że będą stoiska i z miodem, tak jak wspomniałem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim. Także no będzie sporo.
11: Zatem świętujecie 12 września od 11:00, najpierw uroczysta msza święta, a później Akademia w Braniewskim Centrum Kultury, a jarmark cały czas, rozumiem, będzie trwał.
14: Jarmark już będzie można przyjść i oglądać stoiska od godziny 9:00 i tak jak pani wspomniała, później o 11:00 będzie msza święta, po mszy świętej będzie przemarsz pocztów sztandarowych do Braniewskiego Centrum Kultury i tam będą takie uroczystości, przemowy, wyróżnienia, nagrody, występ zespołu Warmia Braniewo i po tym wszystkim taki mały catering.
11: Panie Adamie, jest pan, tak jak wspomniałam, prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie i ważne wasze święto, sztandar, taki ważny symbol dla koła. Proszę powiedzieć kilka słów o was, jak długo działacie, ilu was w tym kole działa?
14: To znaczy w ogóle w Braniewie koło, rejonowe koło pszczelarskie to już od dawien dawna jego pierwszym takim prezesem to był tata świętej pamięci Kazimierza Gursztyna. Liczyło te koło z tego co mi tak podpowiadano i później jak ja już byłem członkiem ponad 200 osób w najlepszym koło, w takich latach. Później to było ponad 150. My działamy jako nasze rejonowe koło pszczelarzy już pod oddział Olsztyn od 2018 roku, czyli 8 lat. Prezesem pierwszym był Kazimierz Gursztyn, później była koleżanka Monika Baranowska i od 2 lat jestem ja prezesem.

0: No tak, działamy, swoje pasieki mamy na terenie całego powiatu. Miasto i gmina Braniewo, miasto i gmina Frombork, gmina Lelkowo, gmina Płoskinia. Ale muszę powiedzieć, że też mamy kilku pszczelarzy z Polski. Mam jednego pszczelarza z Remertowa, spod Warszawy. Mam jednego pszczelarza z Wróblewa, powiat Mława. Jednego mam pszczelarza, który należy do powiatu lidzbarskiego. I tutaj jeszcze graniczącego z naszym powiatem, z powiatu elbląskiego.
1: No proszę bardzo, to z okazji tego waszego święta już teraz życzę wam rozwoju i tego, oby pszczoły cały czas były z nami, bo niestety ich też dotyka to, co i nas, czyli ta cywilizacja, która trochę te owady też niszczy, prawda?
0: No zgadza się, no my cały czas walczymy z tymi chorobami. No na szczęście nie ma tej największej tej choroby, która te pszczoły dotyczy, czyli mam tu na myśli zgniliec amerykański. Był u nas, nie powiem, w 2015 roku, jak dobrze pamiętam. No ale jest waroza, z tą trzeba walczyć, mamy środki do tego. No i tutaj druga sprawa to brak chętnych do wstąpienia do naszego koła, brak młodych, a są ku temu, jest ku temu zapotrzebowanie. Każdy, kto by chciał, proszę bardzo, zachęcam.
1: Nauczycie, pomożecie?
0: Oczywiście, pokażecie. Tym bardziej, że na pewno są młodzi, których rodzice, dziadkowie są pszczelarzami i tym osobom no najłatwiej, aniżeli takiemu prostemu człowiekowi.
1: Ale nie jest to chyba łatwy chleb.
0: No nie jest to łatwy chleb, no ale zachęcam.
1: Ale czego się nie robi dla miodu i dla pszczół?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję bardzo. Adam Gnatek, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Braniewie, zapraszał, a my się dołączamy do tych zaproszeń na pierwsze braniewskie obchody Dnia Pszczelarza, które odbędą się w sobotę 12 września 2026 roku w Braniewie.
0: Tak, ja z tej okazji zapraszam też i panią, zapraszam wszystkich mieszkańców, nie tylko Braniewa, powiatu, na właśnie tą uroczystość, która się będzie, co pani wspomniała, 12 września 2026 roku.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: To jest powrót z granicy wyginięcia. W gdańskim zoo na świat przyszedł onyks szablorogi, gatunek, który jeszcze do niedawna nie występował już na wolności i został uratowany dzięki programom ochronnym prowadzonym przez ogrody zoologiczne. Powody do radości są jeszcze większe, ponieważ stado powiększyło się także o dwie zebry pręgonogie. Więcej dowiedział się nasz reporter Iwo Pastuszka w rozmowie z Pawłem Dziesielskim z gdańskiego zoo.
4: Chłopiec to chłopiec, więc to jest samiec i samica. Początkowo zebry przebywały na takim swoim prywatnym wybiegu. Tak chcieliśmy poczekać, aż będą wychodziły samice żyraf na wybieg i wtedy będziemy mogli też na ten duży wybieg zebry puścić, bo one w tym momencie już są wspólnie na jednym wybiegu, zebry z żyrafami, od niedawna. No jest to bardzo ciekawe, bo można zaobserwować jakieś tam interakcje między tymi młodymi zebrami i młodą żyrafką, która się u nas urodziła w grudniu, więc gdzieś tam jakieś takie interakcje są między tymi maluchami. U zebr strategia jest taka, że młode początkowo po narodzinach przebywa z matką na takim lekkim uboczu od całej grupy, ale to jest bardzo krótki czas i później już po tych kilku dniach albo i nawet szybciej łączy się z całym stadem samica i już wspólnie wszystkie zebry przebywają. Wiadomo, że w ogrodzie to wygląda trochę inaczej, w naturze trochę inaczej, no ale generalnie strategia jest taka, że najpierw matka z młodym przybywa sam na sam i dopiero później łączy się z całą grupą. Trochę inaczej jest u różnych gatunków kopytnych, no bo na przykład nasze jeleniowate pozostawiają młode gdzieś tam w wysokiej trawie na czas, ogólnie przez długi czas w ten sposób młode są przez matki chronione. Są kryptycznie ubarwione, więc matka zostawia takiego małego jelonka albo małą sarenkę gdzieś w wysokiej trawie i idzie się sama posilać i wraca do tego młodego, żeby później nakarmić. Dopiero potem, no, tygodniu, a może nawet kilku tygodniu.

0: jak dopiero to młode zaczyna podążać już za matką i już wychodzi z tego ukrycia. No i taką samą strategię mają również antylopy i tak samo jest również u oryksów szablorogich. I u nas też się właśnie oryks szablorogi urodził i też można było na początku zaobserwować. To oczywiście dobrze się wpatrzył, że w trawie coś leży. Wcale to nie było takie proste. Ciężko było tego malucha wypatrzeć. Potrafił pół dnia przeleżeć w jednym miejscu. Matka tylko przychodziła nakarmić i szła dalej na swój czas żywienia się. Natomiast no teraz już ten maluch jest już większy, więc już podąża za matką. Jest coraz bardziej aktywny, biega. Także zupełnie różne strategie u różnych gatunków. Też to widać po antylopach, że szczególnie po oryksach. Ten mały oryks jeszcze jest ubarwiony tak jasno-beżowo w naturalnym środowisku po to, żeby się ukryć w zaroślach, które właśnie są no takiego akurat koloru. Na naszym wybiegu jest zielona trawa, więc jest trochę inaczej, ale i tak się świetnie potrafiło to młode ukryć. Byliśmy przed chwilą przy zebrach. Jeżeli chodzi o zebry, to one jeszcze nie są zagrożone, ale niestety ta populacja ciągle maleje, więc jest jakieś tam zagrożenie pod gatunkiem, że pod tytułem jest to zagrożenie pod tytułem, że gdzieś tam w przyszłości ten gatunek, a nawet podgatunek tutaj konkretnie może mieć jakieś problemy. Natomiast jeżeli chodzi o oryksa szablorogiego, to już teraz wiemy, że jest zagrożony wyginięciem. I to wcale nie jest źle, że jest zagrożony wyginięciem, bo jeszcze niedawno był wymarły w naturalnym środowisku. Od początku lat 2000 oryksy były już sklasyfikowane jako gatunek wymarły w naturze. Niestety na skutek polowań, też troszeczkę przez jakieś tam problemy związane właśnie z fragmentacją tego środowiska. W tym momencie, dzięki projektowi reintrodukcji, czyli ponownego wypuszczania, gatunek ma się dobrze, stabilnie. Początkowo w tych pierwszych takich próbach wypuszczenia no to było wypuszczonych kilkadziesiąt osobników, również jeden zwierzak od nas, więc brały w tym udział ogrody zoologiczne również. I polegało to na tym, że gdzieś tam w rezerwacie, w Czadzie stworzono duży, ale chroniony obszar, gdzie można było te oryksy wypuścić. One na początku były wspierane przez człowieka. Teraz już to wsparcie jest troszeczkę mniejsze. Już się urodziło kolejne pokolenie i w tym momencie szacowana populacja jest na 600, około 600 osobników. Także jest dobrze, ale to też wcale nie jest jakoś bardzo dużo, więc nadal ten gatunek wymaga ochrony.
1: Odnośnie klasycznie imion, czy są jakieś pomysły, jakieś konkursy?
0: Jeżeli chodzi o zebry i w ogóle jeżeli chodzi o zwierzęta kopytne w naszym ogrodzie zoologicznym, to imiona zaczynają się od pierwszych liter matki. No i tutaj raczej działają opiekunowie. Zebrowymi matkami jest Omega i Batuta, takie mają imiona, więc tutaj będzie trzeba liczyć na to, że opiekunowie wymyślą coś na pierwsze litery ich imion i tu raczej opiekunowie będą działać, jeszcze nie wymyślili. Natomiast jeżeli chodzi o Ryksa, to imienia jeszcze nie ma, też tutaj opiekunowie pewnie coś im wymyślą. No są to też takie gatunki, które nawet jeżeli mają imiona, no to one raczej są tylko w kartotekach u nas, które są tylko do wglądu dla nas. Raczej takich bardzo medialnych imion nie dostają. To też nie są medialne gatunki, a myślę, że warto zwracać uwagę też na te mniej medialne, bo tak jak widzimy po oryksie, no jest to cenny gatunek dla ogrodu zoologicznego.
1: Wszystkie nowonarodzone zwierzęta można już obserwować na wybiegach.
0: Tak, zebry są na wybiegu dużym, sawannowym, już razem z żyrafami, a oryksy są na swoim wybiegu obok hipopotamków karłowatych. Także można je już zobaczyć na zewnątrz. Myślę, że już niedługo będzie można zobaczyć na zewnątrz małego hipopotamka karłowatego. Będziemy o tym informować w naszych mediach społecznościowych. No i myślę, że warto też się tak oglądać za innymi gatunkami, bo też coś tam się nowego rodzi. Jeszcze nie mówiliśmy oficjalnie, ale kto przyjdzie do naszego zoo, ten zobaczy, co tam na wybiegach słychać.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo. Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Rekrutacja ruszyła.
3: Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
4: Witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy Państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mają pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów, kierunek studiów inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony. Wprowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan dr inżynier Robert Smyk. Panie dyrektorze, oddaję głos.
5: Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni Państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek inżynieria danych i sztuczna inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka, a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze, zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki, przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo dziękuję za uwagę.
2: Prezes zarządu OPGK Florian Romanowski.
6: Dziękuję za zaproszenie na tak miłą uroczystość. Panowie rektor i pan dyrektor Instytutu podkreślili walory nowych kierunków dla Instytutu, dla samej uczelni. To jest oczywiste. Uczelnia podąża za trendami, za zapotrzebowaniami na rynku. Rzeczywiście ten segment, który Państwo w tej chwili wprowadzacie, ma olbrzymi potencjał i zapotrzebowanie na rynku. Ja chciałbym się skupić jednak na troszeczkę innym aspekcie, który stanął u podstaw w ogóle powstania tego Instytutu wiele lat temu. Tym pomysłem była transformacja miasta z przemysłu klasycznego, metalurgicznego, który stanowił potęgę tego miasta, na którym miasto wisiało. To był dawny zamek i już wtedy było wiadomo, że przemysł metalurgiczny odchodzi. Odchodzi powoli, ale odchodzi, że miasto potrzebuje nowego przemysłu. I tym przemysłem już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie przemysł oparty na informatyce, na nowych technologiach, które wspomagają zarządzanie życiem miasta. I powstanie Złotego Trójkąta, czyli administracji publicznej, prezydenta miasta, w drugim wierzchołku była uczelnia nasza, w trzecim był biznes, akurat mnie było to dane, żeby przewodniczyć temu biznesowi i w imieniu prezydenta organizować ten wydział również. Rzeczywiście rozpiera mnie duma, że ten wydział przez te lata się rozwija, że nie stoi w miejscu, że stanowi zaplecze dla nowoczesnej gospodarki tego miasta. I dla mnie to jest najważniejsza rola, jaką ten wydział spełnia. Nie ma dziedziny gospodarczej, która nie opiera się na informatyce. I czy to są oczywiście kierunki techniczne, to jest jasne dla każdego, ale to są kierunki również humanistyczne, to jest medycyna. Wszędzie jest informatyka i bez wspomagania informatyką nie możemy zaistnieć. To, co dyrektor Smyk podkreślił, dzisiaj jesteśmy w nowej erze informatyki. Komputery mają taką siłę, ilość danych, która napływa z nowych sensorów jest przeolbrzymia i musimy sobie jakoś z tym dać radę. I tego typu specjaliści rzeczywiście są nam bardzo potrzebni. Ja ze strony biznesu chciałbym powiedzieć dziękuję. Jest to olbrzymia szansa dla miasta i teraz wszyscy, którzy w otoczeniu uczelni funkcjonują i którym zależy na rozwoju tego miasta, powinni wspomagać wydział, instytut, szkołę, żeby rzeczywiście to słowo stało się ciałem i żeby Elbląg mógł mieć dobre fundamenty dla gospodarki. Dziękuję.
7: Zanim oddam głos panu dyrektorowi w szczegółach, to chciałem zwrócić uwagę, że w formacji publicznych uczelni zawodowych, zanim uruchomimy nowy kierunek studiów, musimy wykazać, że jest zainteresowanie rynku pracy na takich absolwentów, że mamy pracodawców, którzy przyjmą naszych studentów na praktyki. Bez tego w ogóle nie można aplikować. Stąd ścieżka uruchomienia kierunku dość długo trwała. Dopiero dzisiaj się spotykamy praktycznie w trakcie rekrutacji.
8: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечне втручання служби в Олецьку. Чоловік забарикодувався у підвалі, погрожував мешканцям і поліцейським, а також погрожував підірвати будівлю. Агресивного чоловіка допоміг знешкодити командир зміни олецьких пожежників. Він направив у його бік струмінь води, що дозволило поліціянтам безпечно затримати чоловіка. Перед цим чоловік розпилив у підвалі газ. Бранівські пожежники поспішили на допомогу собаці. У неділю на вулиці Лунковій тварина впала в канаву і не могла вибратися. Пес був переохолоджений і наляканий, але пожежники з рятувально-пожежного підрозділу швидко витягли його та врятували. У Бранєві відбудуться сімейні змагання з риболовлі. Асоціація «Рибальська локальна група Віслинська затока» запрошує дітей разом із опікунами на змагання біля ставка на вулиці Длугій. Захід відбудеться 12 вересня о 8:30, а реєстрація проходитиме на місці з 8:00. Учасники повинні мати власну будку та садок для риби. На найкращих учасників чекають цінні призи. У Бранєві вже можна подавати заявки на шкільну стипендію. Документи разом із додатками потрібно подати до 15 вересня у міському центрі соціальної допомоги у Бранєві у кабінеті номер 7 з 7:30 до 15:00. На стипендію можуть претендувати сім'ї, в яких дохід не перевищує 823 злотих нетто на одну особу. У Фрумборку відбудуться заходи у межах Європейських днів культурної спадщини. Цьогорічні зустрічі будуть присвячені культурній спадщині Вармінського регіону, яка перебуває під загрозою. 19 вересня у шпиталі Святого Духа можна буде послухати про історію кахельних печей і давніх фрумборських кладовищ, а також про карти зоряного неба Яна Гевелія. А увечері в астрономічному парку заплановані спостереження за місяцем за допомогою 4-метрової копії телескопа гданського астронома. Вхід на заходи безкоштовний. І нагадаємо, у Фрумборку археологи продовжують пошуки місць поховання у місцевому кафедральному соборі. Науковці досліджують криптоканоніків, намагаючись знайти останки єпископа Лукаша Вацинрода, дядька Миколая Коперника та інших єпископів 16 століття. Під час попередніх досліджень тут виявили унікальну колекцію літургійного одягу, а також чаші, виготовлені з дерева, шкіри та паперу. Є дозвіл на розширення дороги С-16 на ділянці Ольштин-Схід-Барчево. Ділянку завдовжки 11,4 кілометра розширять до стандарту швидкісної автомагістралі. Тут з'явиться друга проїзна частина та три дорожні розв'язки – Буйтово, Ленгайне та Барчево. Вартість інвестицій становить понад 507 мільйонів злотих. А завершити роботи планують у третьому кварталі 2028 року.
8: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжну відбулися українські жниварські обжинки «Свято врожаю». Урочистості розпочалися літургією в місцевій греко-католицькій церкві, яку очолив єпископ Аркадіуш Трохановський. У заході взяли участь представники влади, українських організацій та органів місцевого самоврядування. Не обійшлося без традиційної передачі хліба, випеченого з цьогорічного зерна. А згодом відбулися концерти, виставки, дискусії та розваги для дітей. Захід став нагодою подякувати фермерам за їхню працю та зберігати українські традиції. До Браніва прибули 28 нових танків К-2 «Чорна пантера». Військові наголошують, що це значний технологічний крок уперед у порівнянні з танками ПТ-91 «Тверди», які використовувалися раніше. Нові машини, зокрема, оснащені системами попередження про атаки дронів, а екіпажі називають їх «мерседесами» серед танків. І продовжуючи військову тематику, зміна командира 9-ї Бранєвської бронекавалерійської бригади. Після 2 років генерал бригади Роман Брудло передав свої обов'язки полковнику Адаму Конюку. Натомість Брудло стане начальником управління та заступником інспектора сухопутних військ у генеральному командуванні видів Збройних сил Польщі. Витік газу підняв на ноги бранівських пожежників. Минулого тижня в одній з квартир стався витік газу через негерметичний редуктор газового балона. На місце прибули пожежники державної та військової пожежних служб у Браніві, які убезпечили місце події. У Ліповині вже є пристрій, який може врятувати життя. У центрі населеного пункту встановили автоматичний зовнішній дефібрилятор АЕД, який можна використати у разі раптової зупинки серця. Мешканці також мали можливість попрактикуватися в наданні першої допомоги. Ще один такий пристрій незабаром встановлять у Железній Горі. Триває відлік останніх днів і годин до Бранівського забігу Гозіуша. Його 11-та едиція відбудеться цієї неділі, 6 вересня. Організатори підготували 3 дистанції, залежно від віку та фізичної підготовки учасників. 5,2,5 кілометра, а також малий Гозіуш для дітей. Забіг проходитиме вулицями Бранєва. Реєстрація на сайті Time4S. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує долучитися до загальнопольської акції «Національне читання 2026». Цього року по всій Польщі читатимуть дзяди. Адама Міцкевича.
10: Цього року ми запрошуємо наших читачів
9: до спільного читання великих творів
10: національної літератури.
9: Каже директорка Бранєвської бібліотеки Ельжбіта Якубовська, яка запрошує усіх охочих активно долучитися до акції. Цьогорічне національне читання відбудеться у суботу, 5 вересня, у читальній залі для дорослих з 11 до 13.00.
8: СК Браньєво Ньюс.
11: Wije się wstęgą przez warmińskie pola, pasłęka, czysta, spokojna woda. Tak poetycko zaprezentowałam temat dzisiejszej rozmowy, a rozmawiać będziemy o rzece Pasłęce, która oprócz tego, że tak pięknie wije się wstęgą przez te wspomniane warmińskie pola, to też pięknie i dostojnie przepływa przez Braniewo, a nie, uwaga, przez Pasłęk, co mogłaby sugerować nazwa tej rzeki. O rzece Pasłęce ciekawie w Braniewie opowiadał ostatnio Leszek Marcinkowski z PTTK w Elblągu. I tak było ciekawie, że ja poprosiłam prelegenta o to, żeby o Pasłęce także na antenie Radia SK porozmawiać. Dzień dobry, panie Leszek.
12: Dzień dobry.
11: No i właśnie, przejdźmy do naszego tematu. Rzeka Pasłęka przepływająca przez Braniewo, nie przez Pasłęk, to piękna, długa rzeka z równie ciekawą, piękną i długą historią.
12: Tak, dokładnie, bo musimy wiedzieć, że rzeka Pasłęka raz, że faktycznie to były takie różne ciekawe insynuacje oddolne, że rzeka Pasłęka, nazwa wywodzi się od miasta Pasłęka, przez który przepływa, bo takie gdzieś tam informacje można znaleźć w jakichś dziwnych publikacjach.
11: Dementujemy to.
12: Dementujemy, nieprawda.
11: Przez Pasłęk bodajże wąska rzeka.
12: Tak, dokładnie, przepływa rzeka Wąska. Być może z Pasłękiem ma coś wspólnego, ale z jeziorem Pasłęckim, przez które przepływa rzeka Pasłęka, prawie że u swoich źródeł, bo same źródła Pasłęki znajdują się na południe od takiej miejscowości Gryźliny, czyli jeszcze troszeczkę dalej od tego jeziora Pasłęckiego, jeziora Pasłęk, bo też tak jest nazywane.
11: I jak długa jest to rzeka?
12: No właśnie, musicie wiedzieć, że z tą długością tej rzeki to jest bardzo ciekawie, bo można znaleźć w różnego rodzaju publikacjach, informatorach, periodykach, czy nawet takich naprawdę szacownych jakichś informatorach, już nie będę wymieniał czy ich, różne długości. Począwszy od 160 paru, 170, 180 paru kilometrów, 196 do 211 kilometrów. I ta długość 211 możemy przyjąć, że jest właściwa, ponieważ ona się już pojawia w różnego rodzaju publikacjach Ministerstwa Klimatu, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli te 211 kilometrów przyjmujemy za pewnik.
11: Zatem wiemy, gdzie się zaczyna, a kończy się tuż za Braniewem, wpada do zalewu się.
12: Tak, i tu właśnie też taka ciekawostka. Przygotowując się do prezentacji, znalazłem taką informację. Ktoś opowiada przebieg tej rzeki, że opowiada, że przepływa przez różnego rodzaju miejscowości, meandruje różnego rodzaju ciekawe przełomy, omija Braniewo i wpływa sobie do Zalewu Wiślanego. To muszę państwu powiedzieć, że oczy mi stanęły słup, bo jak to, jakim cudem rzeka Pasłęka omija Braniewo? Toż to jest.
11: My ją przez okno widzimy.
12: No właśnie, toż to jest niemożliwe. Rzeka Pasłęka przepływa przez Braniewo. Zresztą nad rzeką Pasłęką w Braniewie był port, wewnętrzny port morski w Braniewie, który tam funkcjonował, co prawda niedługo, bo to był troszeczkę taki kłopot, to jak to jest z portami wewnętrznymi, że był niewielki, płytki port z kolei zewnętrzny znajdował się na ujściu tej rzeki. Tam towary, które były przewożone dużymi statkami, były rozładowywane na mniejsze i te statki dopływały do tego portu właściwego.
11: Także czasy to nie było miast hanzeatyckich.
12: Tak, dokładnie, Hanza Atyckich, zresztą Braniewo też należało do tej słynnej Hanzy, handlowało z Hanzą, także to było bardzo zresztą znamienite połączenie Braniewa z tą ówczesną Hanzą.
11: A wracając do współczesności i współczesnego oblicza rzeki Pasłęki, to bardzo ciekawa rzeka, która nie tylko, że wije się przez warmińskie krajobrazy, przez te warmińskie pola, ale i trochę ciekawostek o niej można wyciągnąć, chociażby to, że ma kilka elektrowni, to, że bytują w jej okolicach bobry i to, że ma kilka czy kilkanaście jezior.
12: Właśnie, rzeka Pasłęka, tak, faktycznie użytkowana jest gospodarczo, jeżeli chodzi o elektrownie wodne, bo elektrowni wodnych nad rzeką Pasłęką jest 4, począwszy od jej źródeł, to elektrownia Kasztanowo, potem Kormoran, elektrownia nad jeziorem Pierzchalskim i elektrownia Braniewska. To są te 4 podstawowe elektrownie, chociaż były różnego rodzaju próby posadowienia jeszcze 2 elektrowni w okolicach miejscowości Stygajny, czyli Jazu Raciszewo. To były takie pomysły z 2004 roku senatora Manikuta. Potem w 2022 roku jeden z prelegentów, który napisał pracę magisterską, pan Samiła, proponował też 2 lokalizacje. To nie poskutkowało realizacją tych elektrowni, także mamy tylko i wyłącznie te 4 elektrownie. Bobry, tak, bobry funkcjonują nad rzeką Pasłęką i to na całej długości. Musicie państwo wiedzieć, że rezerwat, te całe siedlisko Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce, znajduje się od samych źródeł, czyli w okolicach miejscowości Gryźliny, aż do granic Braniewa. Nawet troszeczkę zahacza granicę Braniewa i to jest cała potężna długość. Jeszcze w 70-tych latach teren obszaru rezerwatu wynosił niewiele ponad 4000 hektarów. Obecnie po tych zmianach w 2022 roku wynosi ponad 8000 hektarów. Bardzo dokładnie to oznaczono, wytyczono takie punkty graniczne. Tych punktów, które są wyznacznikiem tych terenów rezerwatu, jest ponad 11 tysięcy. To jest bardzo dużo. Także to jest bardzo dokładnie oznaczone. Oczywiście po rzece Pasłęce w zasadzie nie możemy się poruszać, ale tu i ówdzie kajakarze gdzieś tam pomykają. Muszą tylko poprosić o zezwolenie od władz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Takie zezwolenia można uzyskać. Nawet do 4-8 spływów w sezonie można się spławiać. Najczęściej to od mostu w Łozach aż do praktycznie Braniewa.
13: Jeszcze o jeziora się pytałam.
12: Jeziora, tak właśnie. Zapomniałem jeziora. Myślałem, co to jeszcze miało być jeziora. Tak, na terenie całego akwenu tego cieku rzeki Pasłęki mamy 6 jezior. Począwszy od jej źródeł, czyli no jedno z pierwszych jezior to jezioro Pasłęk, potem mamy jezioro Wymój, następnie jezioro Sarąg i Łęguty, jezioro Isąg i te największe jezioro o powierzchni prawie 240 hektarów, jezioro Pierzchalskie. Co prawda to jest jezioro sztuczne, które zostało utworzone mniej więcej w 1916 roku, ale większe jezioro jeszcze jest jezioro Isąg, bo te ma ponad 377 hektarów. Także to są te wszystkie jeziora, które znajdują się na całym przebiegu tego cieku Pasłęki. Co prawda tam przy tych źródłach rzeki Pasłęki, Pasłęka przepływa przez jezioro Pasłęckie i niektórzy mówią, że wypływ rzeki Pasłęki zaczyna się z jezioro Miodówka, ale to nie, to odpada. Ten temat to jest niemożliwe, bo to nie jest to połączenie. Tylko te na samym dole malutkie jeziorko, 8,5 hektara, jezioro Pasłęckie.
13: W takim razie znamy już trochę ciekawostek na temat rzeki Pasłęki, trochę o tej rzece wiemy, a teraz chciałam się zapytać, jak pan tą rzekę postrzega i czy by ją polecał jako atrakcję turystyczną? Pan jako przewodnik, jako szef oddziału PTTK w Elblągu.
12: Niewątpliwie to jest naprawdę bardzo duża atrakcja turystyczna, chociażby z racji tego, że strefa ochronna, strefa jako rezerwat przyrody, różne aspekty mamy ochrony przyrody, począwszy od jakichś terenów ekologicznych, rezerwaty, parki narodowe. Tu mamy akurat do czynienia z rezerwatem przyrody, czyli rezerwat bobrów. Wiem, rozumiem, że nie wszyscy lubią bobry, bo bobry są teraz wielkimi szkodnikami, źle są postrzegane, no ale tak czy inaczej bardzo fajne zwierzątko i to my jesteśmy u nich, a nie one u nas.
13: I warto zobaczyć to, co bobry robią, bo jest to ciekawe, sama widziałam.
12: Tak, dokładnie, żeremia bobrowe, tamy, ale też rzeka Pasłęka jest z innego powodu ciekawa, ponieważ wzdłuż rzeki Pasłęki, co prawda to nie na całym długim odcinku, ale przebiega szlak kopernikowski, pierwszy szlak kopernikowski, który oddział ziemi elbląskiej PTTK oznakował i jeszcze oznakowuje, tam jakieś drobne korekty musimy doprowadzić do porządku. Tak czy inaczej, bardzo klimatyczny, ciekawy teren, gdzie się przechodzi takim bardzo stromym zboczem. Po lewej stronie mamy zagłębienie rzeki Pasłęki, ten przełom, który tam płynie w kierunku Pierzchał. Naprawdę piękne, piękne tereny. No i tym bardziej, że to jest też związane ściśle z dawnymi fortyfikacjami Trójkąta Lidzbarskiego, które tam zachowały się do czasów dzisiejszych. Nad samym jeziorem Pierzchalskim mamy około 22 bunkry, a nad całej długości rzeki Pasłęki, tym, którym nas interesuje, czyli od ujścia rzeki Wałszy aż do końca rzeki Pasłęki za jeziorem Pierzchalskim, oczywiście mówimy nie do samego końca, to jest ponad 96 bunkrów, które zostały zachowane w różnym stanie, bo to są bunkry najczęściej wysadzone podczas II wojny światowej, końcówki przez samych Niemców, potem przez Rosjan, ale także też i przez Wojsko Polskie po II wojnie światowej. Także niewielka ilość tych całych bunkrów się zachowała.
13: I jest co zwiedzać.
12: Jest co zwiedzać i ci, którzy się interesują przyrodą, militariami, czy różnymi innymi aspektami, historią, czy nawet stricte tylko samym uwielbieniem krajobrazu, to znajdą wszystko.
13: Także zapraszamy nad rzekę Pasłękę, zapraszamy do Braniewa, przez które ta rzeka przepływa i zapraszamy do kolejnych spotkań z ciekawostkami na temat historii regionu w Radiu SK.
12: Tak jest, zapraszamy serdecznie, ja naprawdę gorąco zapraszam, żeby się interesować nie tylko rzeką Pasłęką, nie tylko historią, ale w ogóle całą okolicą Braniewa, powiatu branieckiego, bo tu naprawdę możemy znaleźć tyle ciekawych informacji, tyle miejsc do odwiedzenia, także to jest temat na wiele, wiele, wiele dni.
13: A zapraszał i tak pięknie o Pasłęce opowiadał szef oddziału PTTK w Elblągu Leszek Marcinkowski. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
8: SK Braniewo.
14: Elbląskie szczypiorniski, zawodniczki klubu Start Elbląg, Energa Start Elbląg, rozpoczynają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebyle kim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlidze. W studiu SK dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
15: No, na pewno bojowe. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas. Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
14: Ten okres przed startem sezonu to dla Was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
15: Tak, na pewno testowałyśmy wiele rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
14: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
15: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
14: Pierwsze 2 mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
15: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
14: Nasz parkiet, więc też na ci kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Gnuwalskiej.
15: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
14: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie się z kim?
15: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem. O godzinie 20:15 będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczucie na własnej skórze.
14: Dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej, a w studiu Eski gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia. Widzimy się na meczu. Dzięki.
15: Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.
8: SK Braniewo.
13: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK sprawy z natury tych poważnych. Pod koniec sierpnia w Braniewie, tak jak i w całej Polsce, odbył się krajowy trening reagowania. To warsztaty, które mają nauczyć mieszkańców reagowania na sytuacje zagrożenia. Spotkanie w Braniewie zorganizowały władze samorządowe wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją i właśnie w tej chwili porozmawiamy z przedstawicielami tych instytucji, które wymieniłam. A przy naszym mikrofonie burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Braniewie, starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek.
17: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry mieszkańcy.
13: I podinspektor Krzysztof Stodulski, Komenda Powiatowa Policji w Braniewie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, miło mi, witam wszystkich mieszkańców Braniewa.
13: Spotkanie, o którym wspomniałam na początku, odbyło się pod hasłem Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, bo tak naprawdę trzeba wiedzieć, jak się zachować w razie czego, prawda?
16: Pani redaktor, ale żeby wiedzieć, to trzeba chcieć tą wiedzę posiąść i te warsztaty dzisiejsze, ta Akademia Bezpieczeństwa właśnie ma taki cel, żeby docierać do świadomości, żeby tą świadomość mieszkańców otwierać i przekazywać informacje, ale też kreować nawyki, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, jak zachowywać i jak reagować w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach nieprzewidzianych, ale również dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy obciążeni natłokiem informacji, medialnych, facebookowych, no różne źródła, różne źródła i kanały. Dzisiaj też ważne jest, żebyśmy potrafili te informacje weryfikować, żebyśmy potrafili tą prawdę oddzielić od tego, co niesie taką nieprawdziwą informację, zagrożenie czy podkręcenie atmosfery i budowanie napięcia.
13: Zatem przeanalizujmy od początku. Najpierw na co tak naprawdę się szykujemy, na jakie zagrożenie?
16: Nie możemy się oszukiwać, że żyjemy w dobie konfliktów militarnych i to cały świat tymi konfliktami jest objęty. Najbliżej nas taki konflikt zbrojny trwa w Ukrainie i patrząc na doświadczenia naszych sąsiadów w Ukrainie, próbujemy budować i narrację i taki front bezpieczeństwa, który pozwoli na zniwelowanie zagrożeń oraz minimalizowanie skutków tego zagrożenia.
13: Zagrożenie zewnętrzne to jedno i oby do niego nie doszło, ale również są zagrożenia wewnętrzne, które nas dotykają, bo mówimy tutaj chociażby o anomaliach pogodowych, które tegoroczne wakacje także nie oszczędziły Braniewa.
17: Akcja, reakcja, a więc ten krajowy trening reagowania, który odbył się 29 sierpnia w sobotę. Pogoda splatała nam figla, ale pogoda nie przestraszyła organizatorów, a pragnę nadmienić, że organizatorami tego wydarzenia byli Urząd Miasta Braniewa w osobie pana burmistrza Tomasza Sielickiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji również w Braniewie. Akcja, reakcja, a więc edukujemy, rozmawiamy, przypominamy. Mamy nadzieję, że dotrzemy z tym naszym przekazem dobrych wiadomości, dobrych zasad zachowania się nie tylko w kryzysie tym militarnym, o których wspominał mój przedmówca, pan burmistrz miasta Braniewa, ale również my jako mundurowi na niwie tych zagrożeń środowiskowych, anomalii pogodowych, które pani redaktor wymieniła, no musimy też być przygotowani i musimy przygotowywać również mieszkańców. Nie narzekamy, tylko działamy. Śledzimy komunikaty prasowe związane z anomaliami pogodowymi. To wszystko, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, ułatwi nam zachowanie się, a przede wszystkim przygotuje nas na ewentualne niekorzystne zjawiska pogodowe. To prawda, w roku bieżącym już dwukrotnie doświadczyliśmy pokazu siły natury, która ta siła dała się odczuć przede wszystkim i w głównej mierze na terenie właśnie naszego miasta Braniewa. Również powiat braniewski te skutki tych anomalii pogodowych, tej natury i jej zachowania zbierał żniwo poprzez bardzo dużą ilość interwencji, a więc jest to kolejna rzecz i element, te nasze anomalie pogodowe, abyśmy byli, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, przygotowani. Nie tylko zagrożenia militarne, ale również zagrożenia wynikające z zachowania się natury. To wszystko ewoluuje, to wszystko się zmienia i cyklicznie pojawia się. Lipiec był pracowity dla braniewskich strażaków, dla braniewskich służb, sierpień również pracowity i tutaj wspólnie z innymi służbami mundurowymi, ale przede wszystkim w oparciu i wsparciu władz samorządu miasta Braniewa, powiatu braniewskiego pracujemy i usuwamy tak, aby każda taka anomalia pogodowa, jej skutki zostały w jak najkrótszym czasie usunięte, zlikwidowane po to, żeby mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować, nie musieli się bać, ale przede wszystkim, żeby ułatwić dalsze funkcjonowanie w przestrzeni bezpieczeństwa.
13: W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia to właśnie służby, straż pożarna i policja. Jesteście na tym styku zdarzenia i mieszkańców. Zatem zapytajmy policjanta, jakiego typu sygnały ostrzegawcze mogą się pojawić i jakiej reakcji byście oczekiwali od mieszkańców Braniewa?
18: To przede wszystkim ogłoszenia dźwiękowe, alarmy, syreny. Zresztą w tle chyba słychać nawet, wyje teraz syrena. I tu najważniejsze, wszyscy powinniśmy wiedzieć, jakie alarmy, jakie te syreny są, jak długo trwają, jak często się powtarzają. Każdy o tym powinien wiedzieć, żeby odpowiednio zareagować. Są przygotowane super, świetne broszury przez Urząd Miasta. Dużo się Państwo dowiedzą. Każdy taką broszurkę będzie mógł otrzymać. Jest ona naprawdę treściwa i każdy dużo się z niej dowie.
13: A tym, którzy na dzisiejszym spotkaniu nie byli, to może taka krótka podpowiedź.
17: Krótka podpowiedź, mianowicie inicjatywa burmistrza miasta Braniewa, pana Tomasza Sielickiego, nas jako mundurowych, to to, że będziemy do Państwa i tak docierać, będziemy u Państwa się pojawiać, nie tylko na płaszczyźnie pukania do mieszkań, ale bardziej na tej płaszczyźnie życia codziennego.
19: Można wykluczyć, prawda, panie komendancie?
17: Mamy doskonałą ulotkę, o których mówi pan komendant powiatowy policji, to co przygotowało miasto Braniewo. Bardzo prosta forma i treść tych ulotek. My jako służby i samorząd miasta Braniewa będziemy edukować, ale ja celowo chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź moich wyjątkowych przedmówców. Mianowicie trzeba o tym powiedzieć głośno i trzeba się tym chwalić. Droga pani redaktor, drodzy państwo, miasto Braniewo, gmina Braniewo, powiat branieński, inwestujemy w ochronę ludności. Inwestujemy w ochronę ludności nie tylko poprzez ten wyjątkowy sprzęt, który stoi na zewnątrz, mam tu na myśli ładowarki, pojazdy specjalne, sprzęt oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pojemniki i zbiorniki na wodę pitną, ale przede wszystkim, drodzy państwo, to co nas jako strażaków, a więc pragmatyków służby interesuje, miasto, samorządy zainwestowały, te trzy samorządy wymienione przeze mnie zainwestowały w rozwój systemu ostrzegania, alarmowania ludności, a więc pojawiają się już na płaszczyźnie miasta Braniewa i gminy Braniewo montaże nowoczesnych syren elektronicznych, które będą służyły temu, aby mieszkańców informować, alarmować, ale też, żeby to, co powiedział pan komendant, nie wprowadzać dezinformacji. Te sygnały alarmowe, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promuje, przypomina i edukuje, to są bardzo proste sygnały i z wykorzystaniem tych nowoczesnych technik, poprzez nowoczesne systemy nagłośnieniowe, te elektroniczne syreny alarmowe, będziemy mogli te sygnały, drodzy państwo, włączać oraz będziemy mogli również przekazywać komunikaty tekstowe. Zatem idziemy wspólnie z samorządami lokalnymi w rozwój informacji po to, aby mieszkańcy byli bezpieczni, żeby nie musieli się obawiać, a dźwięk syreny, żeby nie nakręcał atmosfery zagrożenia. Ta syrena niejednokrotnie jest słyszalna na terenie miasta Braniewa, ale to najczęściej i z reguły we wszystkich przypadkach jest ona włączana po pierwsze w przypadku alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie do działań, bo to jest jedna z form alarmowania, a po drugie wtedy, kiedy mamy treningi. I najbliższy trening, drodzy państwo, właśnie 1 września będziemy wspólnie z samorządami realizować. A więc idziemy do przodu, edukujemy się, rozwijamy, a dzięki zaangażowaniu samorządów również inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców.
13: I jak słyszeliśmy, samorząd zadbał o to, żeby powstały ulotki, żeby każdy mógł się dowiedzieć, jak należy postępować.
19: Tak, przygotowaliśmy te ulotki w takiej prostej formule, bardzo prostej, żeby ten przekaz był czytelny i odbiór zrozumiały i tak jak tutaj pan komendant wcześniej mówił, będziemy starali się docierać z tą informacją, z ulotkami do wszystkich mieszkańców naszego Braniewa. Natomiast, szanowna pani redaktor, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pani redaktor widzi, natomiast radiosłuchacze słyszą, że dzisiejsi rozmówcy reprezentują różne formacje. Pan starszy brygadier Ireneusz Cibioryk, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej, pan podinspektor Krzysztof Sodulski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Braniewie, no i ja reprezentuję samorząd. Każdy z nas reprezentuje inną instytucję, natomiast w przypadku obrony cywilnej i ochrony ludności, to oprócz sprzętu potrzebni są ludzie. Ludzie do obsługi sprzętu, ale również ludzie, którzy o to bezpieczeństwo zadbają. I my w Braniewie od wielu lat wspólnie ze służbami troszczymy się i dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tworząc jeden kolektywny zespół bezpieczeństwa.
13: Po tym, co usłyszałam, już czujemy się bezpieczniej, ale na zakończenie, panowie, w związku z tym, że rozmawiamy o tej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, to ja bym poprosiła, żeby każdy przekazał informację na temat konkretnego alarmu. Panie burmistrzu, zaczynamy. Ogłoszenie alarmu.
19: Pierwsza forma to jest sygnał dźwiękowy, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Jest to sygnał informujący o ogłoszeniu alarmu. Kolejna forma to jest komunikat słowny. Jest to trzykrotne przytoczenie słowa uwaga, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, jak również różnego rodzaju znaki możemy dostrzec, ale znak wizualny, który ogłasza alarm, jest to trójkąt w kolorze żółtym.
13: A te sygnały oczywiście będziemy mogli usłyszeć ewentualnie z jakichś megafonów.
19: Tak, te sygnały dzisiaj podczas Akademii będą prezentowane, natomiast jeszcze chciałbym tylko poinformować mieszkańców i wzmocnić czujność mieszkańców. Jak komendant mówi, na pewno będziemy sprawdzali dyspozycyjność naszych mieszkańców i odwiedzali, dostarczając te ulotki. To będzie taka nasza miła niespodzianka.
17: My również, drodzy Państwo, podczas tego spotkania, podczas tej Akademii promowaliśmy kolejny element wpływający na bezpieczeństwo, a więc plecaki ewakuacyjne. Mówimy o plecakach ewakuacyjnych, to jest takie słowo klucz. Dziś tak naprawdę te plecaki mogą zostać zastąpione torbami, w których będziemy mieli jako mieszkańcy te rzeczy najbardziej przydatne. Bo proszę pamiętać, że każda przerwa w dopływie energii elektrycznej, dopływie prądu do naszych gospodarstw domowych, to będzie powodowało pewien dyskomfort, dezinformację, bo nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, co może być skutkiem, co jest przyczyną, że nie dopływa do nas ta energia elektryczna. A więc, drodzy Państwo, naładujmy swoje latareczki, przygotujmy sobie jakieś picie, bądźmy przygotowani na to, aby mieć jakieś radyjko podręczne, abyśmy mogli cokolwiek usłyszeć, jeżeli chodzi o zagrożenie. Śledźcie Państwo nasze komunikatory społecznościowe, bo bardzo często tam też przemycamy w dobrym tego słowa znaczeniu informacje pogodowe. Oby one się, drodzy Państwo, nigdy nie sprawdzały, albo sprawdzały z mniejszym nasileniem, ale...
19: Jak najmniej nas doświadczały, Panie Komendancie.
17: Nas doświadczały, bo staramy się właśnie dbać o bezpieczeństwo. To, co wydarzyło się na Sierpniowej Akademii Bezpieczeństwa, to jest jeden z kolejnych kroków, które wspólnie realizujemy. Wiecie Państwo doskonale, że inwestujemy w różne kampanie społeczne, które podnoszą bezpieczeństwo Was jako mieszkańców, jako obywateli tego miasta, tego powiatu, i chcielibyśmy tylko mieć prośbę, abyście Państwo to potrafili docenić, bo naprawdę to, co robimy, robimy dla Was, na rzecz Waszego bezpieczeństwa, żebyście czuli się bezpiecznie, byli uśmiechnięci i zawsze mogli na nas liczyć, zarówno na samorząd, jak i na służby mundurowe. Dobrego dnia.
13: A my na zakończenie jeszcze poprosimy o odwołanie komunikatu.
18: Oczywiście, na temat tego. Oczywiście odwołanie alarmu jest bardzo ważne, ale ja bym chciał jeszcze dodać do moich przedmówców jedno zdanie. Te sygnały alarmowe to nie są po to, żeby Państwa przestraszyć, ale po to, żeby ostrzec. Pamiętacie Państwo? A żeby wiedzieć, jak się zachować, to potrzebna jest edukacja, potrzebny jest trening, taki jaki właśnie dzisiaj. Dlatego odwołanie alarmu wiąże się z sygnałem akustycznym, ciągłym, dźwiękowym, który trwa 3 minuty, lub słownym, powtarzanym komunikatem: uwaga, uwaga, uwaga, odwołuję alarm dla.
13: I tą informacją ważną kończymy naszą rozmowę. Pamiętajcie Państwo, bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję bardzo. Zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w tego typu przedsięwzięciach, takiego aktywnego udziału.
13: Dziękuję.
17: Odwołujemy alarm i zapraszamy Państwa do edukacji.
8: SK Braniewo.

wakacji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.